słyszę spinacz, odpuść, jak grzechy winowajcom. Szeregi młotków jak u Floydów, za ścianą pachnie szamą tajską. Więc biorę hajs, bo śmieszą mnie wąty, rzucane dziarsko. Najpierw się sączy, potem wątroby marskość. Próbują parsknąć, parsknąć nie może dzisiaj. Nie można kartą, łycha na karton, sam równowagę chwytaj. Pardon, jak się kto pyta, dosyta, nabity w

0: czwórka. To słychać.
1: To słychać.
2: When I get home, I'll...

Uch, napisać, lecim dalej, jak surrealista. 2020 to amulet, talizman, ja. Może nie jestem królem na listach, ale będzie listy jak filatelista. Tak samo zresztą jak beatbox i freestyle. Sanatorium 2020, ja.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy! Gramy!

0: Słuchasz Czwórki.
1: Mordzia.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
2: Teraz gramy.
3: Laureatka konkursu Będzie Głośno. Sienia.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie, jak babruchy pykło na raz.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Więc dawaj. Nie za bardzo tańczę i nie umiem śpiewać. Żyję w jakiejś

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a** przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

0: wciąż jesteś ostatnia, ostatnio. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

wziąć wolne, gdy zbliżają się testy. Zawsze czułem trochę bardziej, więc przypieli łatkę beksy. Bo wszyscy tacy wściekli zagryzają zęby. Radzili mi, bym się odwdzięczył i przypieli łatkę Hama i Gbura. Wiem, o co walczę, chociaż jestem tutaj z myślą, że mi może się uda. Mam stanąć na głowie, żeby docenił mnie juror. Z moich skrzydeł właśnie uleciało pióro.

0: Mógł mnie zaszufladkować.
1: Wiesz, o co grasz w ogóle? Jaki to jest cash? Jak na ciebie to wpływa? Czujesz stres? Na co liczysz po tym wszystkim? Na fame?
0: Wszyscy tu jesteśmy niemale wróg, którzy dostali za mało uwagi.

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O!
0: Florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

na zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmienia.

przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość, czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic, dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bić.

osiedla. Potrzeba wsparcia, wstań z krzesła, bo to energia społeczna, więc wierz tam i głęboko w naszych wnętrzach i w naszych sercach tkwi. Szukamy piękna i to w naszych tekstach brzmi.

wcześniej dni były często gotowe. Ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz w prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby

każdego dnia zjadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka.

0: To jest pseudo, no myśl, jeśli myślisz, że się tak łatwo z tego wyplątasz, to się grubo...
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
4: Yeah, Hoshi Sessions, Kosma Król, podziemie centrum. Nie wiem. Yeah.

Bituše, že trochę zmieniło to stilo. Dym, woda, czas, ciągnę na filu, bądź zapomnij, opcji na własny sound, że trochę zmieniło to stilo. Dym,

0: dalej.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
3: W czwórce.
4: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
5: Dla jednych poranek zaczyna się od kawy, a dla innych od polowania na skarby. Gdy właściwie większość z nas jeszcze śpi, to są tacy, którzy przeczesują targi staroci, pchle targi, giełdy, szukając przedmiotów z historią. No i wśród takich osób właśnie jest Marysia i Mateusz Małachowcy, którzy wpadli dzisiaj do nas do studia z różnymi fajnymi skarbami, a ja teraz będę próbowała się dowiedzieć, jak odróżnić bezwartościowy bibel od przedmiotu, który ma wartość kolekcjonerską. Czy na targach staroci nadal można znaleźć prawdziwe okazje, czy można się targować, czy to jest jednak w złym tonie. Dzień dobry, witajcie w czwórce, miło was widzieć o poranku, uśmiechniętych, zadowolonych.
6: No,
5: wy to chyba często wcześniej wstajecie, lubicie wstawać o poranku, prawda?
6: Tak, tak, jesteśmy rannymi ptaszkami, tak, tak.
7: Sen jest dla słabych.
6: Tak, kto lubi spać w poniedziałek?
5: No. Jak wcześniej trzeba wstać, żeby coś fajnego w ogóle upolować na targu staroci?
7: I tu zaskakująca odpowiedź. Nie trzeba wstawać rano wcale. Można jechać o dowolnej porze i zawsze można coś upolować.
5: A nie ma takiej obawy, że inni będą szybsi i wykoszą nam jakieś fajne przedmioty?
7: Jest FOMO, wiadomo, zawsze, ale trzeba do tego podchodzić z pełnym spokojem i naprawdę traktować to bardziej relaksacyjnie. Wiesz, tak
5: bardziej... O nie, to jest jak rywalizacja, to jest jak sport, ja czuję.
7: No właśnie, ja jestem bardziej zwolennikiem tego, żeby na pełnym luzie do tego podchodzić i czerpać przyjemność z tego polowania.
6: Tak, my zawsze mówimy, że chodzimy na starociowe spacery szlakiem starociowych targów, więc dla nas raczej staramy się tak same pozytywne jakieś określenia temu przepisywać, właśnie nie na zasadzie rywalizacji, kto w stanie szybciej jechać już, bo gonimy na co dzień, a dla nas targi staroci te weekendy, a teraz i nie tylko, bo i w tygodniu można szukać staroci, bo jest jarmark dominikański, więc to przez 3 tygodnie można tych staroci szukać. Wybieramy się tam w przyszłym tygodniu, ale nie gonimy, nie śpieszymy. Kupujemy to, co nam się podoba, potem też szukamy historii tych przedmiotów. Tak, musimy coś poczuć. O, musi być jakaś więź taka, że...
7: Tak.
5: Czy idąc na targ staroci, macie coś takiego jak strategia, czyli najpierw szybki jakiś rekonesans, czy od razu kupujecie, gdy tylko coś wpadnie wam w oko? Jak rozplanowujecie swoją wizytę na targu staroci? Ja jednak cały czas dalej w kategorii gry miejskiej.
7: Tak. Można jak najbardziej podchodzić do tego na zasadzie takiej.
5: Polowanie.
6: Tak, bo to jest polowanie.
5: Hunger Games.
7: Ale wiesz co, są targi, znaczy na każdym targu staroci są takie ranne ptaszki, że jest godzina 5 rano, handlarze dopiero się rozstawiają, a oni z latarkami potrafią chodzić i szukać po prostu, wiesz, w kartonach, tak. Zaglądać po prostu, co tam się wystawia. To jest jedno podejście, a drugie podejście, tak jak my to robimy, my raczej po prostu spacerowo staramy się chodzić. Wiesz co, my wychodzimy z założenia, że te obiekty mają już swoje lata, to są stare przedmioty, więc one już swoje przeżyły. Także jeżeli jeszcze chwilkę na nas poczekają, to się im nic kompletnie nie stanie.
6: Ale jest taka presja, jak się widzi kartonowe królestwo i mnóstwo ludzi dookoła grzebiących i że ja też tam muszę pogrzebać, żeby coś popatrzeć. Może ktoś coś mi weźmie sprzed nosa. Jest taka adrenalinka, ale ja tak doradzam raczej się nie poddać tym emocjom, na chłodno spojrzeć na to wszystko. Co ma do nas trafić? Prędzej czy później do nas trafi. Tu zdrowy rozsądek też się liczy. A przede wszystkim wiedza, z którą się idzie na targ staroci.
5: No to za chwilę o tej wiedzy, o tym, co tak naprawdę trzeba wiedzieć, wybierając się na targ staroci i szukając cennych i przyjemnych przedmiotów, które później będą gościły przez następne lata w naszych domach. Czy można nauczyć się rozpoznawania dobrego wzornictwa?
6: Można się tego nauczyć, można wyszkolić swoje oko. A ważna jest też taka nasza wewnętrzna wrażliwość na piękno, co nam się podoba i potem zacząć tak, po prostu od tego, co nam się podoba i potem zgłębiać historię danego przedmiotu, dobrze kupić sobie jakąś literaturę albo poszukać katalogów.

0: w internecie. Dobrze trafić też na dobrego sprzedawcę, który nam też trochę coś opowie o danej rzeczy.
1: Główną przewagą takiego targu staroci nad tym handlem internetowym jest to, że możemy coś zobaczyć na własne oczy, obejrzeć z każdej strony. Często jest tak, że te obiekty, wiadomo, ze względu na to, że mają swoje lata, to posiadają różnego rodzaju drobne uszkodzenia, jakieś obtarcia, ubicia, na które nawet nie mówię tutaj o złej woli, ale osoba sprzedająca może po prostu nie zwrócić na to uwagi, a dla nas na przykład to już będzie coś, co całkowicie jakby wyklucza dany przedmiot. I w internecie możemy tego nie zauważyć, a na targu staroci metodą macania możemy tutaj oczywiście wybadać.
2: A sygnatura pomaga?
0: Pomaga, tak. Jak jest sygnatura, to jesteśmy w domu.
2: A zawsze jest sygnatura, czy nie?
0: Nie zawsze. Są różne historie co do na przykład figurek, niektóre nie mają sygnatur i są różne historie, że były wynoszone z fabryki w dawnych latach przez pracowników. No dla nas to są takie legendy dziwnej treści, w które nie wierzymy tak do końca, nie ufamy im i czasami warto nawet sobie poczekać, żeby mieć tą pewność, tą sygnaturę i wiedzieć, co się ma, bo to są obiekty też inwestycyjne. Może nie jak złoto, ale...
1: Ale
2: Ćmielów chyba jest w cenie.
0: Bardzo, tak. Bardzo. Ćmielów w ogóle stara porcelana.
2: No to za chwilę opowiemy też o przedmiotach, które przynieśliście tutaj do nas, do studia. Będzie historia Jerzyka, bo Jerzyk tutaj budzi najwięcej emocji, więc o przedmiotach, które nasi goście przynieśli do studia i też w ogóle o polowaniu na cenne przedmioty na pchlich targach. Tym bardziej, że polujemy najczęściej o poranku. To jest taki dobry moment, żeby wybrać się na pli targ, ale bez przesady po prostu, bez jakiejś, że tak powiem, nadmiernej rywalizacji i kłócenia się o te przedmioty. O poranku nie jest to wskazane. Marysia i Mateusz Małochowcy dzisiaj razem z nami, twórcy profilu Sztuka Polskiego Designu. Za moment wracamy.
3: Ale lato. Ale
2: lato. A my właśnie latem wysyłamy was na różne targi staroci, żebyście mogli trochę upolować jakichś pięknych przedmiotów. I te przedmioty, które tutaj do nas przynieśliście, to jest jakaś wasza złota kolekcja?
0: Cztery. Jesteśmy w czwórce, cztery przedmioty.
2: No wszystko się zgadza. Co to za przedmioty?
1: Zacznę od tego najbardziej chyba...
2: Dobra, dawaj tego jeża, który wygląda jak mysz, tak naprawdę.
1: Najbardziej tajemniczy obiekt, który tutaj dzisiaj mamy.
2: I budzi najwięcej emocji.
1: Jeż. Jest to nielukowa figurka. Newlookowa, czyli w stylu New Look, który był bardzo popularny, szalenie popularny w Polsce od lat 50.
0: Taki nowy styl w latach 60.
1: Figurka, która przedstawia jeża, figurka porcelanowa, która ma takie bardzo delikatne malowanie, słuchajcie, jest widać, że jest ręcznie malowana, bo każdy z tych czarnych obiektów, jeżeli nie widzicie, to ja wam wyjaśnię, każdy z czarnych elementów, który jest naniesiony na białą porcelanę, jest malowany ręcznie, który ma tutaj podkreślić to, że jest to jeż. Kształtem, Kasia powiedziała, że przypomina mysz, ale ja bardziej jestem za
2: to... Ja nie wiem, co on przypomina.
0: No i właśnie bardzo dobrze, bo one, te figurki nowego stylu, końcówka lat 50., 60., miały właśnie trochę tak zakrzywiać rzeczywistość. Czyli miała być ta asymetria, miękkie linie, opływowe kształty. To wszystko miało nawiązywać, a nie przypominać. Więc fajnie, że każdy z nas trochę może sobie wyobrazić coś innego. Widzi w tym jakieś podobieństwo. Właśnie ty widzisz mysz, my widzimy... Znaczy może dlatego, że wiemy, że to jesz.
1: Wiemy, że to jesz, ale jeżeli chodzi o styl New Look, no to mamy tutaj też obiekty, które również je jakby reprezentują.
0: Tak, tak. Mamy takie dwa ze sobą miniaturowe wazoniki. Jeden to Karolina i kostka, która też już tutaj wywołała dyskusję i że kostki nie przypomina bardziej taki gorset z suknią, ale jest to kostka, projekt Danuty Duszniak z lat 60., wykonana w zakładach porcelany stołowej Karolina w takim zdobieniu pikasiakowym metodą wybieraną, czyli najpierw była szkliwiona, później była wydrapywana, no i takie charakterystyczne oczka na niej czarne zostały zrobione. To taki opis dla Państwa, jeżeli nas nie oglądacie, a słuchacie, to żebyście sobie mogli wyobrazić.
1: Taka wyobraźcie mała, sobie kostkę.
2: Już wiemy,
1: kostka.
2: Że będziemy na to polować.
0: I tutaj właśnie jest w tej porcelanie ważny ten spód, czyli sygnaturka. Wiemy, że powstała w Karolinie, a pani Danuta Duszniak pracowała dla Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Tam projektowała, a jej wzory były produkowane właśnie w Ćmielowie, w Karolinie, w innych zakładach porcelany. I mamy również Lidię. Tutaj takie zdobienie jest natryskowe. Z góry jest żółte,

0: ta potem tak fangorowo, ja mówię, przechodzi ta barwa w biel, żeby znowu przejść w taką zieleń na końcu i jest śmielowa. Mamy sygnaturę i kiedyś cena 40 zł.
1: A teraz? A teraz na targu ile?
0: Teraz ona jest mniejsza.
2: Około 200 zł.
0: Tak, 200-250. Nam, no, ludzie nie wierzą, ale udało się kiedyś upolować właśnie z kartonu za 10.
2: 10 zł. Jest jeszcze z nami harfa. To jest akurat szklany wazonik. W skrócie powiem, projekt pani Eryki Trzewik-Drost. To są lata 70. Pani Eryka Trzewik-Drost, wybitna projektantka, jeżeli chodzi o polskie
0: żyjąca,
2: szkło.
0: Żyjąca.
2: 94 lata. Sprawdziłem przed wejściem jeszcze, żeby się upewnić. Pozdrawiamy panią Erykę gorąco.
0: Tak,
2: pani
0: wszystkiego
2: Eryka,
0: dobrego.
2: Pani Eryka,
1: to jeszcze tylko krótko zapytamy, pozdrawiamy również, ale czy na targach staroci targujecie się? Wypada czy nie?
0: Zależy, jaka cena pada.
2: Tak. Tak.
0: Jeżeli bardzo wysoka, my bardzo coś chcemy do kolekcji,
1: to się zaczyna.
0: A jeżeli nam na czymś nie zależy, cena jest wysoka, to nie widzimy pola. Jakby to trzeba trochę tak wyczuć, czy jest to właśnie pole do negocjacji,
2: tak, czy
0: nie. Ja, korzystając z okazji tylko, bo jesteśmy na antenie czwórki, chciałabym życzyć mojemu mężowi wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, zdrowia, szczęścia, pomyślności, udanych łowów.
2: Dziękuję.
0: Spełnienia marzeń, dużo zdrowia i poszerzania kolekcji.
2: Bardzo dziękuję, bardzo miło.
1: No nie wiedziałam, ale też oczywiście dołączam się do tych życzeń, wszystkiego dobrego, no i też udanych łowów na targach staroci. Dzisiaj razem z nami Marysia i Mateusz Małachowcy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się.
3: Tacy goście.
4: Tacy goście.
3: Tylko w czwórce.
4: Tylko w czwórce.
3: Nie zdążyłeś posłuchać?
4: Posłuchać.
3: Zajrzyj na czwórka online.
4: Czwórka online.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Tego
3: nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniowy.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
4: Mateusz Jakubowski jest razem z nami, twórca kanału Śladami Polonii. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Przemierzasz świat śladami Polonii. Czy zgodzisz się z teorią, że Polacy są wszędzie?
5: Zdecydowanie tak.
4: Czy to są Polacy, którzy podróżują, którzy teraz wyjechali, czy to jest stara emigracja? Bo to, co można zobaczyć na twoich profilach, to przede wszystkim jest emigracja sprzed lat 100, 150.
5: Tak, bo to jest moja pasja. Ja od dziecka zacząłem się interesować historią, bo tata zabrał mnie i brata, jak byliśmy dziećmi, w taką podróż pod namioty, więc sobie zobaczyliśmy Malbork, Biskupin i tak dalej, więc ja wtedy dowiedziałem się, co to jest rycerz, kim byli Słowianie i to tak się zaczęło i jakoś to ewoluowało w tym kierunku, że zainteresowałem się Polonią i tą Polonią właśnie dawną, czyli tą czasów zaborów i wcześniejszą.
4: Ale domyślam się, że tak po nitce do kłębka, czyli najpierw Polonia amerykańska, prawda? Bo tam jest najwięcej naszych.
5: Właśnie, tam jest

0: najwięcej naszych, ale w Stanach nie byłem nigdy i Stanami się nigdy jakoś nie fascynowałem.
1: Na twoich profilach można znaleźć vlogi, takie filmy dokumentalne z różnych podróży, bo poznawałeś Polonię brazylijską. Natomiast ostatnio chyba te filmy właśnie z Brazylii poszły niesamowicie wiralowo, ze względu na to, że ci ludzie, pomimo tego, że są przedstawicielami już chyba trzeciego, a może nawet i czwartego pokolenia.
0: Już nawet piąty się zaczyna.
1: Tak, oni cały czas mówią po polsku. I ten język jest tak fascynujący, bo to jest język polski, taki chłopski sprzed 150 lat, prawda?
0: Tak, to jest przepiękny, przepiękny język i to jest, oni utrzymali język, który przyprowadzili do Brazylii ci pradziadkowie. Czyli oni przypłynęli, to była taka duża emigracja. Większość tej Polonii w Brazylii to jest rok 1890-91. To byli w większości niepiśmienni chłopi. I tak, oni mówili po chłopsku, prostym językiem i ten język się zachował do dzisiaj.
1: Trochę różni się ten język. On też jest bardzo charakterystyczny. To tak jest z naszej perspektywy, to jest niesamowicie ciekawe, ale można się dogadać, to jest najważniejsze.
0: Tak, zdecydowanie można się dogadać. No i z tym językiem jest cudownie, bo ja w komentarzach widzę, bardzo dużo komentarzy dostaję i ludzie mi piszą w tych komentarzach, że wow, że moja prababcia tak mówiła. Albo Boże, że jakbym babcię słyszała.
1: A jak wygląda ta Brazylia? Bo ty tak pokazujesz przede wszystkim ludzi. Trochę tam pojawia się też tych miejsc. No, my mamy takie trochę mieszane wyobrażenie na temat Brazylii, bo z jednej strony piękne plaże, z drugiej strony fawele. To są takie pierwsze skojarzenia, prawda? A ty pokazujesz prowincję i w porównaniu do Polski to nie wygląda aż tak wspaniale.
0: Pamiętam z czasów młodości do babci, jak się jeździło, to właśnie jeździło się na wieś i to wyglądało całkiem podobnie. Ja jeżdżę właśnie po tej prowincji, bo Polonia, jak Polacy się osiedlali, to oni dostawali lasy, dżungle do wykarczowania i oni żyli na odludziu. Stąd tam bardzo dużo tych miejscowości, które odwiedziłem, a odwiedziłem ich już setkę ponad, bardzo dużo tych miejscowości, one mają do dzisiaj rolniczy charakter.
1: A w jaki sposób oni żyją? Oni żyją bardziej po polsku, oni żyją bardziej po brazylijsku? Czy się wytworzył jakiś taki miks?
0: Wytworzył się miks, to są Polacy, ale z tym latynoskim luzem. Okay. Jest ta cała kultura tranquilo, więc można się spóźniać.
1: A jakie jest podejście do wiary, albo w jaki sposób, w ogóle jak wygląda ta wiara? Czy to jest takie przełożenie jeden do jednego? Kult maryjny na przykład polski tam też jest?
0: Tak, zdecydowanie. Także Matka Boska Częstochowska to w każdym domu. I tu mam dobry przykład właśnie co do tej mentalności, czy ona jest polska, czy jest brazylijska. Oni są bardzo religijni. Ale już z naleciałościami brazylijskimi, na przykład my, żeby pójść do komunii, musimy się wyspowiadać. I każdy katolik musi się wyspowiadać przed pójściem do komunii. No ale Brazylijczyk, no to tranquilo, na spokojnie. Więc w brazylijskim kościele wszyscy idą do komunii bez spowiedzi.
1: Jak dużo Polaków tam mieszka?
0: Szacuje się, że między 1,5 a 3 miliony.
1: Okej, to jest ogromna społeczność, ale mam wrażenie, że właśnie dzięki twoim filmom też jest kilku innych twórców, którzy odwiedzili w ostatnim czasie Brazylię pod kątem tej Polonii. Dopiero teraz zaczęliśmy w ogóle o tym mówić, że jest świadomość. Myśli się przede wszystkim o tej Polonii amerykańskiej, australijskiej, nowa Polonia w Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, ale o Brazylii w ogóle się nie mówi.
0: Tak, ja pierwszy raz byłem w 2019 roku, a już w 2018 roku zacząłem o tym pisać. I to był temat absolutnie nieznany.
1: Ważnym elementem naszej tożsamości, każdy to powie, jest jedzenie. No i co ty tam mogłeś zjeść? Czy oni jedzą po polsku, czy też jest jakieś brazylijsko-polskie fusion tam serwowane?
0: Co ja mogę powiedzieć? Pierwszy raz w życiu w Brazylii jadłem czarninę.
1: Czyli zupa z krwi.
0: Tak, czyli zupa z krwi, bardzo niedobre, ale to było fajne. Pytali się wprost i powiedz, czy ci smakuje. I mówię, że prawdę mówiąc nie, bardzo niedobre. I tam się wszyscy śmiali, że dobra, bo my jemy, ale nasze dzieciaki wszystkie mówią to samo. Więc już robią sobie raz na rok. A tak to pierogi, kiełbasa, tak naprawdę wszystko.
1: No dobra, ale ta kiełbasa, oni powiedzmy sami robią tą kiełbasę, zabijają tam świniakę.
0: Tak, dokładnie. I nie będę ukrywał, że mają tą kiełbasę lepszą.
1: Naprawdę?
0: Tak, brazylijskie mięso jedno z najlepszych na świecie, więc tam... Można przytyć.
1: No dobrze, ale jakieś wpływy tej kuchni brazylijskiej, bo oni też przecież bardzo dumni są ze swojej kuchni.
0: Tak, no to pierogi. Pierogi są znane w całej Brazylii i w całej Brazylii one są znane jako pierogi i jest znana ich geneza, czyli nawet osoby, które nie są polskiego pochodzenia, one wiedzą, że pierogi to jest polskie danie.
1: Mateusz, a jak jest z takim poczuciem tożsamości albo przynależności właśnie u tych ludzi, którzy mieszkają tam już od pokoleń, ale ten język się utrzyma?

0: rozmawiał. Oni na co dzień ze sobą jednak rozmawiają po portugalsku, tak?
1: Czy to... Większość. Ci starci po polsku jeszcze rozmawiają w domach, ale tak, to już jest mniejszość.
0: Ale jak mówisz, że jesteś z Polski, przyjeżdżasz tam, wszyscy byli tacy zadowoleni, podekscytowani.
1: Oj tak, to nieraz ludzie płakali, zwłaszcza ci starsi. I to było piękne, bo mówili, że jesteś pierwszym Polakiem, jakiego ja w życiu widzę. I te rozmowy, one dość podobne były. Na zasadzie dobrze, że to widzę, że pani, pan się cieszy, że tak, bo mój dziadek tak mówił, moja mama tak mówiła, mój tata i ich już nie ma x lat i za nim bardzo tęsknię i tak melancholijnie, że właśnie przypomniało im się, jak ten język posłuchali sobie.
2: To jest Popołudniówa w czwórce.
0: Rozmawiamy dzisiaj o Polakach rozsianych po całym świecie. Rozmawialiśmy dużo o Brazylii. Ten temat stał się dosyć popularny w ostatnim czasie. Natomiast temat Polaków na Haiti też, szczególnie przy ostatnich mistrzostwach świata w piłce nożnej, zrobił się dosyć głośny ze względu na fake news, który się pojawił w sieci, że Haitańczycy mieli mieć polską flagę gdzieś na swoich koszulkach. Mateuszu, czy ty możesz nam opowiedzieć tę historię? Jak to się stało, że na Haiti są Polacy?
1: To jest absolutnie niesamowita historia. 1802 i 1803 rok. Rewolucja haitańska trwała. Haiti walczyło o niepodległość z Francją. To była kolonia francuska. No i legiony polskie mieliśmy we Francji u boku Napoleona. I Napoleon obiecał, że idziemy na Polskę, ale Austria z wojny się wycofała i Napoleon nagle stwierdził, że już w stronę Polski mu się nie opłaca iść i miał problem, co zrobić z legionami. I stwierdził, że ich wyśle właśnie do tłumienia powstania na Haiti. I ci Polacy, te legiony, one naprawdę siłowo zostały po prostu zapakowani na statki i wysłani na Haiti. To było około 5200 osób, 1802 i 1803 rok. Te 5000 osób dopłynęło. Oni chwilę po zejściu na ląd, połowa, 2500 tych osób zmarło na żółtą febrę. A ci, co przeżyli, no to dostali broń i zostali wysłani właśnie do walki z Haitańczykami. Bardzo nie chcieli walczyć, bo oni się czuli się oszukani i zachowały się listy dowództwa polskiego, właśnie, że Napoleon zdradził i Polacy zaczęli przechodzić na stronę Haitańczyków. Zachowało się właśnie w tych listach, Polacy pisali, że Haitańczyk a Polak to jest dokładnie to samo. Oni walczą o niepodległość, my walczymy o niepodległość i w jaki sposób? Że nas wysłano na wyspę, żebyśmy, no, mówiąc tam, językiem tamtych czasów, żebyśmy właśnie murzynów bili. I te listy trafiły też do powstańców, więc powstańcy sobie zdawali sprawę, że Polacy zostali oszukani przez Napoleona i oni nie chcą tutaj być. Haitańczycy wygrali tą rewolucję, powstanie o niepodległość. I po powstaniu podjęto decyzję, że Polacy jak chcą, mogą zamieszkać na Haiti. No i stąd się wzięli Polacy na Haiti.
0: No i jak dużo osób wtedy zostało?
1: Niestety nie ma dokumentów na ten temat i to jest kwestia bardzo, bardzo sporna i niepewna, ale z tego, co czytałem, a czytałem chyba większość publikacji na ten temat, możemy mówić, że to może było 500 osób, na pewno nie więcej.
0: No dobrze. I jak ta świadomość o Polsce, o Polakach przetrwała do dzisiaj?
1: Na Haiti, jak właśnie jest ta wojna domowa i porywają dla okupu białych ludzi. I warto znać to zdanie, że jestem Polakiem. Ono naprawdę pomaga. Polacy są traktowani z dużym szacunkiem na Haiti do dzisiaj. To do dzisiaj jest w pamięci.
0: Coś zostało z tego języka, coś zostało z kultury?
1: To są absolutnie pojedyncze słowa. Dzień dobry, dobrze.
0: Czy teraz, jak były mistrzostwa świata w piłce nożnej, to może kibicowałeś Haiti, czy jednak Brazylii? Komu kibicowałeś?
1: Haiti. Ja lubię Kopciuszków, jestem ze Szczecina, więc mam pogoń Szczecin, czyli te słynne zero tituli, co nie mamy żadnego tytułu, więc lubię Kopciuszków.
0: Gdzie teraz? Ameryka?
1: Tak, Ameryka. Ameryka.
0: I w którą stronę będziesz, planujesz się udać?
1: O, mam trochę tych polskich miejscowości pozaznaczanych, więc problem jest niestety taki, że one są rozrzucone wszędzie, więc jeszcze nie wiem, jak
0: czyli
1: tam
0: całe
1: podjeżdżać.
0: Stany, nie tylko Jackowo, tak?
1: Tak, nie tylko.
0: Mateusz, bardzo serdecznie dziękuję za to, że przyjechałeś do naszego studia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mateusz Jakubowski był razem z nami. Sprawdzajcie jego kanał Śladami Polonii. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia. Kamil Jasiński, na razie.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Tu czwórka.
3: Tu czwórka.
2: Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy.
3: Kolejne ciekawe rozmowy.
4: Yo.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: W czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
2: Po robocie.
0: Po robocie.
2: Po robocie.
4: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Teraz będziemy rozmawiać na temat dosyć ciekawy o znajomościach. Znajomościach w życiu dorosłym. No i tutaj pojawia się też bardzo ważna data, bowiem 5 lat temu równiusieńko po 14 latach swoją działalność zakończył polski serwis społecznościowy. Tak jest, Nasza Klasa. Każdy szanujący się Polak miał tam konto. No ale dobrze, w końcu niestety Nasza Klasa pożegnała się z tą rzeczywistością. No i teraz wszyscy siedzą na fejsie, ale czy rzeczywiście to jest miejsce ułatwiające nam poznawanie nowych znajomych w dorosłym życiu? A może lepiej wyjść na miasto, zderzyć się z kimś na chodniku, wylać na kogoś kawę i w ten sposób zawiązać nową znajomość? No bo to jest tak, że jedni poznają nowych ludzi bez wysiłku, a inni się tygodniami zastanawiają. Napisać hejka, co tam u ciebie, co tam słychać? Mateusz jest razem z nami. Cześć Mateuszu.
5: Cześć.
4: Jak to u ciebie wygląda w takim razie z poznawaniem nowych znajomych w dorosłości? Jest trudniej?
5: A no właśnie. Ja mam wniosek taki, że to tak nie do końca zależy od wieku, ale od typu osobowości. Ponieważ jak jesteśmy młodzi czy starzy, jak będziemy introwertykami, to będzie nam zawsze ciężko. Jak będziemy ekstrawertykami, to nieważne ile mamy lat. Wiadomo, że to z wiekiem się troszeczkę zmieniają te proporcje, ale uważam, że to nie ma większego znaczenia.
4: Do jakiej grupy ty się zapisujesz w takim razie? Ekstrawertyk czy introwertyk?
5: Ja jestem ekstrawertykiem, dlatego nie masz tego kłopotu, żeby zadzwonić, żeby w wieku, czy jak miałem 20 lat, czy teraz nawiązać bardzo ciekawe, nowe znajomości.
4: No dobra, ale jak to wygląda w praktyce? Widzisz, że jest jakaś ciekawa osoba w pobliżu. Chciałbyś zagadać, co robisz?
5: Dzisiaj rzadko mam do czynienia z takimi zupełnie obcymi ludźmi. Dzisiaj, jak już jestem dorosły, chodzę, spotykam się z obcymi, czy to są moi klienci, czy to są bardzo ciekawe osoby na moich spotkaniach takich różnych biznesowych. No wtedy to jest automat. I ja chcę poznać tą osobę i ta osoba chce poznać mnie, no bo chcemy coś działać razem, iść do przodu, więc no musimy być otwarci.
4: Po szerokości, pozdrawiamy.
5: Wszystkiego dobrego, hej.
4: No to jak to w takim razie jest? Czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych, czy nie? A może właśnie to chodzi o to, czy jesteśmy ekstrawertykami, czy introwertykami, jak opowiadał nam na antenie Mateusz. Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy, gdzie dziś rodzą się nowe znajomości.
6: W miejscach, w których spędzamy czas, no na przykład na siłowni, na przykład w parku pracy też można kogoś poznać.
7: W tym momencie myślę, że jak już to w pracy.
8: Ja już nie poznaję ludzi, znam tych, których chcę, już nie poznaję więcej.
9: Na uczelni, na imprezach związanych z uczelnią.
10: My jesteśmy młodymi rodzicami, więc nie poznajemy ludzi, oprócz ludzi, którzy są związani z pierwszymi etapami rozwoju maluszka. Obecnie jest to pediatra.
11: Na studiach. Jakoś, no nie wiem, raczej nie na internecie.
12: Bardziej na żywo, przy jakichś spotkaniach, towarzyskich imprezach.
13: Poprzez spotkania integracyjne na ogniskach.
14: Najwięcej ludzi przez ostatnie parę lat to poznałem w pracy.
15: Realizując

0: twoje zainteresowanie?
1: Przy okazji wyjazdów jakichś wakacyjnych bądź rzeczy związanych z jakąś pasją.
2: Mam z tym dość duży problem. Myślę, że najwięcej ludzi poznaję jednak na uczelni, ale chciałabym poznawać poza, ale jest to ciężkie w tych czasach. Jest mimo wszystko duża taka nieśmiałość w ludziach i raczej każdy trochę zamyka się w swojej strefie komfortu i po prostu przez to jest ciężko się przebić. I wiem, że sama też tak robię, więc jakby działa to w dwie strony.
3: Gdzie poznać znajomego albo gdzie poznajecie nowych znajomych? Możecie się z nami tym podzielić. No i spytałem Kacpra, który realizuje tę audycję, jakie on miałby polecajki na poznawanie nowych ludzi. No przede wszystkim wybranie się do miejsc, w których ludzi łączy pasja. To może być siłownia, to może być kino, na przykład ktoś siedzi sam, ogląda w pojedynkę jakiś film, no i można po prostu po takim seansie pogadać. Co uważasz, jaką ocenę wystawiłbyś na IMDb albo na Filmwebie, ale to może być równie dobrze boisko, może być klub kolacyjny, bo też takie są inicjatywy, spotkanie losowych osób przy stole i wspólny posiłek. No podczas gdy inni czekają, aż im nowa znajoma lub nowy znajomy spadnie z nieba, są też tacy, którzy postanowili nie czekać na przypadek i stworzyli miejsce, które pomaga ludziom się spotkać. O takim miejscu opowiada Krzysztof Nowak z Generatora Wspólnoty.
4: Taki pomysł, taka idea się pojawiła, żeby był taki dom spokojnego milenialsa, czyli takie miejsce spotkań, gdzie to akurat milenialsi mogliby się spotkać, mieć zorganizowane jakieś wspólne zajęcia, mieć ten czas zanimowany. Kończą się studia, zaczynają się pierwsze prace, często się teraz pracuje zdalnie. Zauważyliśmy taki problem, że mało jest takich naturalnych miejsc, gdzie właśnie można poznać w tym etapie życia i pewnie później też nowe osoby, z którymi można nawiązać nowe relacje. Gdzieś w jakiejś mądrej książce znaleźliśmy taką teorię, jak są trzy filary budowania trwałej wspólnoty. Wspólna historia, wspólne miejsce i regularność spotkań. No i staraliśmy się potraktować te trzy rzeczy jako taki punkt wyjścia naszego projektu. Regenerator wspólnoty to jest cykl 6 do 8 spotkań, gdzie pretekstem do spotkania jest gotowanie. Chcieliśmy właśnie, żeby przez to, że to jest cykl kilku spotkań, żeby to było coś, co wyrobi w ludziach pewien rodzaj nawyku. Każde z tych spotkań ma dla siebie przygotowaną planszę, która jest na postaci 6 pomcianych czwórek, także jakaś mógł sobie to wydrukować. Plansze naprawdę prowadzą całe spotkanie, tym, żeby to było trochę jak taka planszówka i żeby nikt się nie musiał zastanowić, co robimy dalej. I do tego mamy karty pomysłów, pytania, czy jakieś takie tezy, które mają być taką inspiracją do rozmowy. Nasz pomysł będzie po prostu dostępny jako open source na stronie inkubatora i naszej. Te narzędzia będzie sobie można pobrać, wydrukować. Może to będzie inspiracja na spędzenie wspólnego wieczoru ze znajomymi, a może ktoś właśnie będzie chciał tworzyć swoją całkowicie nową grupę w swoim mieście, poznać nowych ludzi. Mamy jakieś tam scenariusze na to, jak ogłosić, że taka grupa chce się stworzyć. Chcielibyśmy, żeby mogły się w takie grupy zebrać osoby, które na przykład, nie wiem, chodzą na jedną uczelnię albo właśnie z jakiejś wspólnoty mieszkaniowej. Myślę, że to byłoby super.
3: W drugiej godzinie tej audycji, właściwie ona już zmierza powoli ku końcowi, ale jeszcze rozmawiamy o tym, czy w dorosłym życiu trudniej jest poznać nowych znajomych i na to pytanie chciałby odpowiedzieć Łukasz. Cześć Łukaszu.
5: Siemka, witaj.
3: Jak to jest u ciebie w takim razie, no?
5: Powiem sobie tak, ludzie stali się teraz taką domeną internetu i wszystko w internecie piszą, czytają, oglądają. No i mają coraz większe problemy ludzie z kontaktem face to face tak zwanym. To jest nasz największy problem.
3: No właśnie, niektórzy mówią, że tak naprawdę żyjemy w erze nie mediów społecznościowych, tylko to są media antyspołecznościowe. Potem piszesz, wychodzisz, widzisz się, tak jak mówisz, face to face i jakieś dźwięki dziwne wydajesz, bo nie wiesz, co powiedzieć.
5: Dokładnie, ja już zobaczyłem nawet tak, że patrząc po młodzieży takiej młodszej, już nie mówię o milenialcach, tylko mówię o na podstawie własnych dzieci, wychodzą na dwór i piszą do ciebie, tak? Taki chiński zrobił się chyba, nie wiem, moda.
3: Na ławeczce siedzą obok siebie i zamiast ze sobą rozmawiać,
5: tak,
3: to piszą.
5: Grupa osób siedzi, zamiast razem rozmawiać, to między sobą piszą, co niektórzy rozmawiają i piszą wiadomości też, nie?
3: Dajcie święty spokój. To jakiś sposób teraz trzeba znaleźć, żeby to wszystko odkręcić. Co ty byś na przykład, Łukaszu, polecał? Jak rozwiązać ten problem?
5: Najprostszy, wychodząc z domu, nie zabierać telefonu.
3: No właśnie, to by się przydało wielu osobom. No.
5: A mówię, są takie miejsca, że restauracje czy tam kluby, że właśnie spotkań, że się zabiera ludziom telefony dla lepszego właśnie kontaktu.
3: Tak jest.
5: Face to face, żeby było inaczej.
3: Na koncertach też pojawiają się takie inicjatywy. Wydaje mi się, że to jest krok w dobrą stronę. Łukaszu, bardzo ci dziękujemy za telefon. Miłego popołudnia.

0: trzymaj się.
1: Po robocie.
0: Słuchajcie, a jeśli poznawanie ludzi najlepiej wychodzi po prostu przy herbatce, planszówkach i w salonie zamiast w aplikacji, tak właśnie działają domówki Friend Zone, o których opowiadają Gosia i Sylwia, założycielki tej akcji.
2: Poznałyśmy się na domówce. Naturalnie było, że chciałyśmy przenieść ten koncept domówek, dać ludziom miejsce i przestrzeń do tego, żeby się poznawali właśnie w ten sposób. My byłyśmy już dojrzałe, bo poznałyśmy się po 30. I jesteśmy przykładem tego, że przyjaźnie można zakładać w każdym wieku.
3: Friendzone to przestrzeń, to spotkania, społeczność ludzi, którzy są otwarci na spędzanie wspólnie czasu offline, poznawanie nowych osób, otwieranie się na nowych ludzi. Nasze inicjatywy to są spotkania domówki w 5 miastach, no i wyjazdy detox weekendy tak zwane. No, czyli przedłużone domówki, można powiedzieć, w pięknych miejscach, gdzie nie ma zasięgu. Spędzamy czas jak kiedyś, grając w planszówki, robiąc podchody, wspólnie gotując, tańcząc, chillując, rozmawiając, nie rozmawiając. Znalazłyśmy na to sposób, który działa, więc chcemy się tym dzielić dalej.
2: I mamy takie powiedzenie, że najpiękniejsza przyjaźń jeszcze przed tobą.
3: Uważamy, że przyjaźnie są super ważnymi relacjami. Mamy taką nawet tezę, że są równie ważne co relacje romantyczne. Dla niektórych kontrowersyjne, dla innych mniej. Przyjaźnie to nie powinno być coś, co jest dodatkiem do życia i w którymś momencie zaczęliśmy utrudniać sobie bycie w tych relacjach. Jak często się zdarza, że na przykład się do kogoś odzywasz, ta osoba mówi, no dobra, ale ja mam najbliższy wolny termin za 3 miesiące i 2 dni. Fajnie byłoby, gdybyśmy wrócili do puszczania swojego życia na zasadzie codzienności. Idę na zakupy, może chcesz pójść ze mną. Dużo w tym tygodniu się dzieje, ale bardzo chciałbym cię zobaczyć.
2: Fajnie by było sobie odpowiedzieć na kilka pytań, możecie sobie teraz na nie odpowiedzieć. Kiedy ostatni raz zadzwoniłeś do kogoś spontanicznie ze swoich znajomych? Kiedy ostatni raz zaprosiłeś kogoś do siebie i zrobiłeś domówkę?
3: Kiedy po raz ostatni zapisałeś się na jakieś nowe zajęcia albo wszedłeś w jakąś zupełnie nową przestrzeń?
2: Kiedy ostatni raz zainicjowałeś wyjście ze znajomymi, którymi już masz, na coś nowego?
3: Albo kiedy po raz ostatni zagadałeś do sąsiada?
0: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online.
1: Czwórka Online.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Wtorek będzie jak dobra kawa, postawi na nogi, ale bez zbędnych emocji. Lato zwolni tempo i zrobi się naprawdę za oknami bardzo przyjemnie. We Wrocławiu 24 stopnie, sporo słońca, trochę chmur i idealna pogoda na spacer po rynku. W Poznaniu 23 stopnie na plusie, pogoda niemal na medal, ciepło, ale bez upałów. Rogale świętomarcińskie może nie są sezonowo, ale kawa na starym rynku pod chmurką już jak najbardziej, tak, więc skorzystajcie. W Zakopanem w górach świeżo i rześko, 19 stopni, idealnie na szlak, tylko pamiętajcie, że pogoda w Tatrach lubi zmieniać zdanie szybciej niż prognozy w necie.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Po reklamie.
9: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Ready or not, dzień dobry, zaczynamy, zaczyna się nowy dzień, 8 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No to hura, mamy wtorek, ten dzień tygodnia, który niczego nie udaje. Poniedziałek już za nami, do weekendu jeszcze chwila, ale właśnie dlatego wtorek jest idealny, żeby złapać trochę oddechu. Zapaszcie sobie ulubioną kawę, przygotujcie śniadanie, czy to chrupiące tosty, owsiankę, jajecznicę, albo po prostu rogalika złapanego gdzieś tam po drodze do pracy. No tak naprawdę każdy ma swój poranny rytuał. Jedni nie otwierają oczu bez espresso, inni najpierw otwierają okno, ale są też tacy, którzy najpierw sprawdzają prognozę pogody i dopiero wtedy decydują, czy w ogóle wstaną z łóżka. My obiecujemy, że przez najbliższe godziny będzie dobra muzyka, trochę ciekawostek, no i sporo uśmiechu. Zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry, wstajemy. Resztę herbę.

0: 15 minut po godzinie 7. Wszystko pod kontrolą, poza budzikiem.
1: Poranek czwórki.
0: No bo wiadomo, że z tym czasami trzeba trochę powalczyć, ale jak już tę walkę wygracie, no to już później idzie z górki. Jak wygrana jest walka z budzikiem, no to potem pozostaje nam tylko przyjemnie przeciągnąć się. No i o tym przeciąganiu przez chwilę będzie, bo to nie jest lenistwo, tylko sprytny mechanizm naszego organizmu. Naukowcy nazywają to pandikulacją. To jest taki naturalny sposób, w jaki ciało się resetuje. Resetuje mięśnie i układ nerwowy po kilku godzinach bez ruchu. No i gdy się przeciągamy, mięśnie napinają się, ale też się rozluźniają, poprawia się krążenie, a do mózgu dociera więcej tlenu i od razu nam się lepiej myśli i mamy lepsze pomysły. Efekt? Po prostu czujemy się bardziej rozbudzeni i gotowi do działania. Co ciekawe, przeciąganie się jest tak ważnym odruchem, że robią to nie tylko ludzie. Przeciągają się też koty, psy, konie, lwy, a nawet

wiele gatunków ptaków, czego tak szczerze mówiąc nigdy nie widziałam, ale podobno to robią. Wygląda na to, że takie nasze poranne, z tym właśnie związane jest przeciąganie, to jest jeden z najbardziej uniwersalnych rytuałów w świecie przyrody.

0: Inspiracje. Inspiracje. Kasi.
1: Nie wiem, czy o godzinie 7.22 jestem w stanie was do czegoś zainspirować. Może do tego, żebyście po prostu wstali z łóżka. Jak wstaliście, to ekstra. Jak wypiliście już kawę, no to naprawdę super. No i teraz stajecie przed szafą i zaczynają się te trudne wybory. Wiecie, dlaczego tak często sięgamy po te same ubrania? No to wcale nie jest kwestia braku pomysłów. Psychologowie tłumaczą to, że zaraz po przebudzeniu nasz mózg oszczędza energię i stara się podejmować jak najmniej skomplikowanych decyzji. Dlatego najchętniej wybieramy kolory, które dobrze znamy i które kojarzą się z komfortem. Granat i niebieski dają poczucie spokoju. Czarny dodaje pewności siebie. Biały kojarzy się ze świeżością, a żółty potrafi poprawić nastrój, dlatego czwórka jest cała na żółto, bo poprawiamy tutaj nastrój uśmiechem i też takimi informacjami. A więc jeśli kolejny raz wybieracie swoje ulubione dżinsy i granatową koszulę, to nie jest rutyna. To wasz mózg mówi spokojnie, w tym zestawie damy radę z tym dniem. Dajemy radę w czwórce o poranku 23 minuty po godzinie 7. Mamy wtorek, zaczynamy nowy dzień.

0: Na zegarach 7:30. Dzień dobry. Uśmiech obowiązkowy, motywacja opcjonalnie.
1: Ale lato. Ale lato.
0: No z motywacją o poranku jest naprawdę często trudno. Mamy wrażenie, że ona śpi dłużej niż my i trzeba ją jakoś rozbudzić. I być może tę motywację w was na ten wspaniały wtorek rozbudzi fakt, że zaczynamy pakować walizkę.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Pakowanie walizek jest absolutnie wspaniałe, bo wiadomo, że zwiastuje jakąś cudowną podróż, przygodę, coś, co się wydarzy za moment i co będzie absolutnie fascynujące. Dlatego my tak pasjami tutaj w czwórce pakujemy te walizki. To są walizki, które wy możecie zgarnąć. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszym konkursie. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. O poranku w czwórce wkładamy tam pierwszy przedmiot, kolejne w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapytać.

0: zapamiętać całą zawartość tej walizki. Wieczorem rozpakowujemy walizkę, otwieramy, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty, które zostały tam włożone. No i jeżeli wasza pamięć was nie zawiedzie, refleks także, no bo trzeba jednak szybko śmignąć i do nas zadzwonić, no to walizka może być wasza.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizce.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8. Nowy dzień, nowa energia.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No właśnie, może nowa podróż, a w związku z tym nowa miłość, nowe relacje. Dobra, trochę się rozkręciłam. No w każdym razie może być też nowa walizka i ta walizka może powędrować do was, bo przez cały dzień wspólnie ją pakujemy. W poranku dokładamy pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest po prostu uważnie słuchać, zapamiętać całą zawartość, no a wieczorem być po prostu czujnym, bo będziemy ją rozpakowywać i trzeba będzie szybko zadzwonić i powiedzieć, co my tam wpakowaliśmy do tej naszej walizki. No to zaczynamy wielkie pakowanie. Pojawi się tam już teraz nowy przedmiot.
1: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
0: Butelkę z filtrem. Ha! Bo dzisiaj pakujemy walizkę eko. Wobec tego jako pierwsza ląduje tam butelka z filtrem. Wiecie, takim węglowym, nie? Takim wielorazowego użytku. Kranów klejemy, przelewamy to przez ten filtr, no i w związku z tym ekologicznie sobie żyjemy, bo nie marnujemy plastikowych butelek, tylko mamy swoją własną w walizce eko, bo dzisiaj taka jest właśnie nasza walizka. Jako pierwszy przedmiot to ląduje tam butelka z filtrem. No, mam nadzieję, że zapamiętaliście. Trochę mi się tutaj wszystko myli, ale no jest 7.40, więc sami rozumiecie. Grajmy zatem. To poranek w czwórce.

0: FM XX Live o poranku w czwórce 14 minut. Pozostało do godziny 8.
1: Poranek czwórki.
0: A w poranku czwórki serwujemy kawę, uśmiech, no i dobre i niegłodne kawałki. Za moment zagramy naszą nowość, Super Powers. To jest trzeci singiel zapowiadający 9. album studyjny Kasabian Act Free, który ukaże się 4 września. Utwór utrzymany jest w spokojniejszym klimacie, opartym na syntezatorach, z wyraźnymi inspiracjami brzmienia G-funku i takim chwytliwym popowym refrenem. No to posłuchajmy o poranku, no i lećmy z tym wtorkiem. Kasabian Super Powers teraz w czwórce.
2: Nowość na playliście.
3: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: zegarach godzina 8. Witaj, nowy dniu. Pogoda. Pogoda. Wtorek zapowiada się bardzo wakacyjnie, bez ekstremów, za to z dużą szansą na dobry humor. W Szczecinie 22 stopnie na plusie, przyjemna temperatura i trochę słońca. Idealny dzień na spacer nad Odrą. W Lublinie 24 stopnie, ciepło, pogodnie i bardzo letnio. Aura zachęca do wyciągnięcia roweru albo przynajmniej okularów przeciwsłonecznych. W Olsztynie 21 stopni na plusie, mazurski klimat w najlepszym wydaniu. Jeśli nie żagle, no to chociaż piknik nad jeziorem brzmi jak świetny plan.
1: Autopromocja. Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
11: Panie Pascalu, no jakby to...
10: A widziała pani?
11: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
10: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
11: No i z darmową dostawą do sklepu.
12: Karma dla zwierząt, środki czystości.

0: 10 minut po godzinie 8 gramy na dobry początek dnia.
1: Poranek czwórki.
0: Dzień dobry, jeżeli właśnie słyszycie bulgot ekspresu do kawy, albo tost wyskoczył z opiekacza, a kot zdążył już przypomnieć, że śniadanie powinno być podane 5 minut temu, to znak, że wtorek oficjalnie wystartował. To taki dzień, który nie robi wielkiego zamieszania, po prostu daje nam kolejną szansę na dobry początek. Może macie swoje małe poranne rytuały, ulubiony kubek, bez którego kawa smakuje inaczej, kilka stron książki o poranku, spacer z psem, a może 5 minut ciszy, zanim w ogóle świat zacznie dzwonić i wysyłać powiadomienia. Dzisiaj dorzucamy do tych rytuałów jeszcze jedno, czyli wspólny poranek razem z nami. Zostańcie razem z nami do godziny 10. U nas jest lekko sympatycznie i z uśmiechem, no bo wtorek naprawdę zasługuje na więcej miłości i czułości.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: A czy dzisiaj o poranku już wymizialiście swojego psa? Już wygłaskaliście go na wszystkie strony, wycioraliście tam, wyturlaliście i wywąchaliście jego popcornowe łapki. Ja to uwielbiam. Po prostu popcornowe łapki to jest coś, czego nic tak naprawdę nie zastąpi. Ja też do swojego psa bardzo dużo mówię, opowiadam mu jakieś historie nie z tej ziemi, łącznie z historią związaną z tym, że mój pies, ja tak uważam, chociaż jest szczerbaty i ślepy na jedno oko, to ja zawsze jej mówię, jesteś najpiękniejsza na świecie. Po prostu nie ma ładniejszego psa w całej okolicy i ona totalnie w to wierzy, bo po prostu jest taka dumna wtedy, jak do niej mówię, ej, słuchaj, jesteś najpiękniejsza i nie ma po prostu ładniejszego psa, to ja czuję, że ona po prostu to kuma. Czy w ogóle pies rozumie, co do niego mówimy? Czy tylko reaguje na znajome dźwięki i ton głosu? Na jakie słowa reaguje pies? O tej porze dnia to pewnie jest spacer albo idziemy i wtedy pędzi do drzwi i patrzy wyczekująco w nasze oczy. Czy to znaczy, że pies kuma sens naszych słów, które do niego wypowiadamy, czy może działa tutaj coś innego? I w ogóle ile słów ludzkiego języka rozumie pies? O to pytał numer raz w swojej audycji na cztery łapy. Odpowiedzi szukał u Darii Hoffman, behawiorystki.
2: Ponad 100 kilkadziesiąt, w zależności od psa, ale każdy pies jest się w stanie nauczyć, bo on się nie uczy rozumienia. On nie rozumie, że jak my mówimy siad, no to on rozumie siad. Ale tak naprawdę moglibyśmy mu uwarunkować, bo to tak się nazywa, czyli łączymy dany dźwięk z daną czynnością. Więc moglibyśmy uwarunkować, że pies siada na słowo papuszka, z tym, że siada i dostaje nagrodę. Psy w taki sposób też uczą się, co oznacza spacerek, co oznacza jedzonko. Po tym słowie zazwyczaj pojawia się jakiś rodzaj akcji i działania, no więc one sobie to sklejają, warunkują. Każdy pies rozumie jakieś słowa. Jeden mniej, drugi więcej, ale każdy jest się w stanie nauczyć właśnie w taki sposób tego, co one znaczą.
3: A czy warto rozmawiać z psami?
2: Rozmowa z psem to nie jest tylko to, że my sobie usiądziemy i do niego mówimy, ale ono rozumie doskonale, co się z nami dzieje, bo psy widzą po naszym ciele, w jakim my jesteśmy stanie, czy my jesteśmy bardziej spięci, czy my jesteśmy bardziej rozluźnieni, czy coś się z nami, no nie wiem, dzieje właśnie w takiej sferze emocjonalnej, bo one wyłapują niezwykle subtelne sygnały, które wysyła nasze ciało, a nasze ciało cały czas wysyła sygnały. Więc ja bym powiedziała szerzej, że my cały czas jesteśmy w dialogu z naszym psem, albo inaczej, że nasz pies jest cały czas w dialogu z nami.
1: Ja jestem cały czas w dialogu ze swoim psem. Rano, po południu, wieczorem, o każdej porze dnia i nocy ja rozmawiam z Tycią, Tycia kuma i totalnie wszystko rozumie. A całej rozmowy z Darią Hoffman, behawiorystką, możecie posłuchać w audycji numer raza na cztery łapy. Psie spotkania w czwórce w każdą niedzielę po godzinie 18:00. Zapraszam.

0: 26 minut po godzinie 8 i jedziemy na wakacje.
1: Ale lato. Ale lato.
0: Czy wakacje all inclusive to jeszcze marzenie, czy już zamknięcie się w hotelowej bańce? No, bufet ten sam od poniedziałku, opaska na ręce, walka o leżak o 6 rano. No a może dzisiaj bardziej kręci nas zagubienie się gdzieś w jakichś uliczkach miasta niż znalezienie kolejnej porcji frytek. No to będziemy teraz sprawdzać, czy wakacje all inclusive mają się dobrze, czy chętnie wyjeżdżamy na takie wakacje, czy jednak wybieramy inne formy. To postanowiła sprawdzić Weronika Puszkar. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Co, jedziesz na jakieś wakacje?
2: Na razie jeszcze nigdzie nie jadę. Na all inclusive.

0: Luzifnie, ja właśnie już kilka lat temu trochę już tak średnio mi się zaczęły podobać te wakacje, bo byłam kilka razy. Nie wiem, czy tobie się zdarzyło, bo...
1: Ja nigdy nie byłam na All Inclusive.
0: No właśnie też teraz rozmawiam z takimi ludźmi, którzy nie wiedzą w ogóle, z czym to się je, tylko tam, to znaczy słyszeli oczywiście, no a teraz się okazuje, że w ogóle z tego rezygnujemy, bo już tak zdradzę, bo pojawiły się na początku lipca takie badania, które twierdzą, że tylko 14% Polaków, niespełna nawet, decyduje się na taki wypoczynek All Inclusive. Zdecydowana większość samodzielnie chce sobie organizować wakacje. Ja pamiętam jeszcze kilka, pewnie kilkanaście lat temu, że te wakacje przeżywały taki boom, że rzeczywiście decydowaliśmy się na to, no bo mieliśmy wszystko podstawione pod nos, jedzenie, picie, mieliśmy leżaki, nie musieliśmy się w ogóle...
1: To się nazywa hotel bubble.
0: No właśnie, nie musieliśmy się w ogóle stresować tym, że ktoś nam ten leżak zajmie, bo ich tam było pod dostatkiem. Nie musieliśmy przede wszystkim za wszystko dodatkowo płacić. No niektórzy już wcześniej zaczęli tak trochę narzekać, że ten hotel jest oddalony od miasta i my właściwie spędzamy wtedy tydzień w hotelu, a nie na przykład w Hiszpanii, jeżeli lecimy do Hiszpanii. No oczywiście można było do centrum dojechać, ale te hotele zazwyczaj gdzieś tam na obrzeżach miasta są usytuowane, więc żeby dojechać do centrum, no to już musieliśmy jakoś się zorganizować. Więc teraz zdecydowanie z tego rezygnujemy, szczególnie jeżeli mowa tutaj o młodszych milenialsach i pokoleniu Z, no to są ludzie, którzy już w ogóle na własną rękę wakacje sobie organizują. I tutaj według tego badania okazuje się, że w ogóle my coraz rzadziej, jeżeli jedziemy na wakacje, no to decydujemy się na plażowanie i relaks, a ten all inclusive, no to w sumie na tym polega. I też bardzo rzadko decydujemy się raczej na taki wypoczynek, który polega na tym, że na przykład chodzimy po jakichś parkach, po lasach. To czasami tak, ale to już nie jest aż tak popularne. Generalnie chcemy zwiedzać i to przede wszystkim nas interesuje. I ja tak sobie czytałam te badania i miałam wrażenie, że w ogóle wraca taki model wypoczynkowy, który był modny jeszcze przed takim boomem all inclusive. I o tym powiedział mi też Piotr Kociszewski, właściciel biura podróży.
2: Badacze na moim wydziale, mój wieloletni nauczyciel profesor Andrzej Kowalczyk lata temu badał działki na przykład w rejonie Mazowsza, wtedy nazywając je zjawiskiem drugich domów. To są pewnie działki naszych rodziców, dziadków. Pandemia spowodowała gigantyczne zainteresowanie działkami, szybkimi, lekkimi konstrukcjami domków. Wraca karawanik, wracają kempingi.
0: No oczywiście też sobie sami wynajmujemy jakieś domki albo jakieś apartamenty, no ale tak jak słyszeliśmy też popularne są po prostu działki, na które możemy wyjechać z godziny na godzinę. No i coraz częściej się na to decydujemy zamiast takich dwutygodniowych wakacji w Turcji.
1: Czy ktoś jeszcze jeździ na wakacje all inclusive? Co nam w nich przeszkadza? A jakie są zalety takich wakacji? Jak zmienia się forma naszego wypoczynku? O tym dzisiaj Weronika Puszkar. Za moment wracamy. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: 27 minut pozostało do godziny 9. All gas, no breaks to już za nami, a my tymczasem wracamy do rozmowy o all inclusive, czy jeszcze w ogóle nas to kręci, czy już zaczynamy szukać innych form wypoczynku. Weronika Puszkar dzisiaj przygląda się temu zjawisku. 50% Polaków woli samodzielnie organizować wakacje, 14% cały czas wskazuje all inclusive jako ulubioną formę wyjazdu. Za co lubimy all inclusive, a co nam przeszkadza?
1: No wydaje mi się, że jeszcze ludzie, którzy decydują się na all inclusive, jednak, bo czasami też rozmawiam z osobami, które tak podróżują, no tak mniej więcej osobami w moim wieku, bo też mnie to czasami jeszcze dziwi, no to też mi mówią, że po prostu są leniwi i nie chcą rano wstawać i zastanawiać się, gdzie pójść na śniadanie, no bo to, no trzeba zaraz szukać tego miejsca, więc no to co prawda jestem w stanie zrozumieć, chociaż no dla mnie to jest też taka przyjemność, żeby sobie poszukać tej knajpki, o ile oczywiście za długo się jej nie szuka, bo okazuje się, że nigdzie nie ma miejsca.
0: Jest takie zjawisko, które nazywa się decision fatigue i to jest coś takiego, że podczas urlopu wiele osób chce przestać podejmować decyzje. Dlatego all inclusive nadal daje poczucie odpoczynku, bo po prostu o niczym nie muszą dyskutować. Przychodzą tylko, wiesz, na lotnisko, właściwie zrzucają walizkę i po prostu to się dalej jakoś toczy.
1: No tak, płyną
0: z prądem.
1: Kłótni też, no bo z tymi lokalami, jak już szukamy sobie na przykład miejsca na śniadanie, no to jednemu się to podoba, drugiemu to, jednemu cena nie odpowiada, drugiemu to, że nie ma, nie wiem, mięsnego menu. No o wszystko się można pokłócić tak naprawdę.
0: A w bufecie all inclusive wszystko.
1: Dokładnie wszystko. I dzisiaj też właśnie powiemy o tym, że tam jest dosłownie wszystko, jeżeli chodzi o jedzenie. I to nas też może w pewnym momencie, po kilku dniach już zacząć irytować. Natomiast jeżeli chodzi o te badania, które jakiś czas temu się pojawiły, no to one też wskazują, że coraz rzadziej decydujemy się na takie wakacje powiązane z aktywnością fizyczną albo na wyjazdy sportowe. No wydaje mi się, że to już tylko dla takich freaków sportowych. Coś takiego. Natomiast Piotr Kociszewski, właściciel biura podróży, też zwraca uwagę, że w ogóle zmienia się taki nasz model wypoczynku.
2: Odeszliśmy od takiego jednego, długiego urlopu w ciągu roku. Raczej wchodzimy w wypoczynek podzielony na kilka wyjazdów w ciągu roku, takich może bardziej intensywnych. Wraca pojęcie z jednej strony tak zwanych city breaków, czyli intensywnych wyjazdów miejskich, na przykład przy wykorzystaniu tanich połączeń, szybkich połączeń lotniczych, nawet z lotnisk mniejszej, średniej wielkości, ale z drugiej strony pandemia zostawiła też taki trend, który nazywamy zainteresowaniem lokalnością.
1: No i okazuje się, że my coraz częściej, ja się w sumie z tym zgadzam, że częściej wyjeżdżamy na krótsze wyjazdy. No i tutaj też oczywiście mogę polecić naszą audycję sobotnią, City Break, wakacje od 18 do 20. My tam różne kierunki też sobie omawiamy. No a wcześniej wspominałyśmy o tym jedzeniu, które na all inclusive, no po paru dniach już niemal jest nie do zniesienia, no bo my właściwie jemy cały czas to samo, tylko czasami w różnych kombinacjach, w różnych połączeniach, no ale ileż można jeść i ileż można jeść bez końca.
0: Dużo.
1: No
0: na wakacje trzeba się najeść.
1: No, tak się niektórzy twierdzą, no ale okazuje się, że to zaczyna już niektórym przeszkadzać i pojawiły się takie hasła koniec all inclusive w Turcji, a to jest jeden z najpopularniejszych kierunków na all inclusive. No i to nie wiąże się z tym, że w ogóle tego all inclusive w Turcji nie będzie, ale chodzi o taką likwidację pakietów, czyli żeby już możliwie tak nie wprowadzać tego niekończącego się jedzenia, żeby jakoś to ograniczyć, bo dużo jedzenia było na takich wakacjach all inclusive marnowanych. No i w związku z tym hotele wprowadzają różne zmiany u siebie i o tym opowiedziała mi Joanna Szubierajska z portalu ekologia.pl.
3: Serwują jedzenie na mniejszych talerzach, żeby goście mniej wyrzucali. Stosują tak zwane

0: na monoporcję, czyli już masz jakieś mini kanapeczki, ciasta, ciastka, żeby nie serwować jedzenia w miskach, ale w formie pojedynczych porcji. Też przykładem takiego niemarnowania jedzenia jest menu, czyli serwowanie dań z karty, czyli po prostu gość sobie wybiera, co chce zjeść i jest to mu podawane, czyli kuchnia przygotowuje na bieżąco.
1: I ja szczerze mówiąc jestem zwolenniczką takiego rozwiązania, o ile bym miała pewność, że dostanę jednak lepsze jakościowo jedzenie. No bo co z tego, że mi ktoś wydzieli, ale dalej to będzie to, co bym mogła sobie z tych wszystkich tat zebrać.
2: Słuchaj, na all inclusive po prostu nie masz wyboru, jesz to, co ci dają i koniec, kropka.
1: Zapłaciłaś? To jedz, ciesz się jak najwięcej.
2: Jak najwięcej, ale ja naprawdę jestem zwolenniczką tego, że na wakacjach trzeba się najeść i to naprawdę fest i trzeba przez ten tydzień czy dwa tygodnie chodzić wręcz przejedzonym, no, żeby po prostu poczuć, że jesteś na tych
1: wakacjach. Ale jeżeli to jest właśnie takie dobre jedzenie...
2: No wydaje mi się, że też można znaleźć na all inclusive.
1: Nie, no można, to pewnie trochę trzeba więcej zapłacić za takie all inclusive.
2: Pewnie tak. Są dwa typy ludzi. Jedni lecą na wakacje zwiedzać, drudzy zwiedzają głównie drogę między basenem a bufetem. Ty należysz do których? Do tych drugich, tak?
1: Do tych, którzy nie między basenem a bufetem.
2: Ja tylko... do tych.
1: No nie, tak mówiłaś, że nie byłaś na all inclusive.
2: No nie byłam, ale jakbym była, to bym głównie zwiedzała drogę między basenem a bufetem. No, po prostu all inclusive zapłacone, trzeba jeść. No.
1: Nie no, ostatecznie pewnie taka lampka by się z tyłu zapaliła. Jeżeli już bym się zdecydowała na all inclusive.
2: A zdecydujesz się?
1: Nie, no raczej już nie. No może kiedyś, zobaczymy.
2: Werka Puszkar dzisiaj o all inclusive. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: Ready to Love. 15 minut do godziny 9. To Joy Badass, to już za nami. A tymczasem...
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: My tu cały czas jesteśmy w blokach startowych. My cały czas pakujemy walizki, bo cały czas liczymy na to, że pojedziemy w jakieś fajne miejsce i będziemy przeżywać jakieś fantastyczne przygody. No z tym się właśnie kojarzą walizki, z przygodą, z podbijaniem świata. A te walizki możecie u nas wygrywać. Ta zabawa jest bardzo prosta. Przez cały dzień pakujemy razem walizkę. W poranku włożyliśmy tam już pierwszy przedmiot. Za chwilę go przypomnę. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość. Wieczorem czas na wielkie rozpakowywanie. Otwieramy naszą walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty i kto ma refleks i szybko do nas zadzwoni, żeby o tym opowiedzieć. A pierwszy przedmiot, który tam wylądował, to butelka z filtrem, a to dlatego, że my dzisiaj pakujemy walizkę eko. Eko-walizka dzisiaj pakowana w czwórce. Jeżeli macie ochotę ją wygrać, no to po prostu musicie nas słuchać przez cały dzień.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: Wild and alone, 'cause everybody's reaching for you.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt polskieradio.pl.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
0: Po reklamie.
16: A ja lubię cię, to ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
17: O nie, my tak nie gramy.

0: To Marshmallow, No Man's Land na antenie czwórki, to za nami, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Wtorek nie będzie próbował nikomu niczego udowadniać. Po prostu przyniesie całkiem sympatyczne lato. W Łodzi 23 stopnie, trochę słońca, trochę chmur i temperatura, która pozwala przeżyć dzień bez walki z klimatyzacją. W Białymstoku 22 stopnie, spokojna letnia aura, idealna na wieczorny spacer i nadrabianie wakacyjnych planów. A w Kołobrzegu 20 stopni na plusie, nad morzem tradycyjnie trochę chłodniej, ale za to morska bryza zrobi swoje. No jedyny minus, fryzura może mieć własny pomysł na ten dzień.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciała.

0: ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media.

0: 11 minut po godzinie 9, to jest poranek w czwórce. Rozkręćmy ten dzień na maksa.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, witamy we wtorkowy poranek. To ten moment dnia, kiedy budzik już nie jest największym zaskoczeniem, a organizm powoli przypomina sobie, że jednak potrafi funkcjonować przed godziną 9. Mamy nadzieję, że śniadanie smakuje, kawa pachnie dokładnie tak, jak lubicie. A jeśli dopiero szukacie kubka po omacku, no to spokojnie, każdy z nas kiedyś próbował włączyć ekspres pilotem do telewizora. Usiądźcie sobie wygodnie, tak na chwilę. Zabierzcie nas do samochodu, kuchni, biura albo na poranny spacer. Chcemy wam dzisiaj towarzyszyć, nie tylko o poranku, ale w ogóle przez cały dzień. No ale dzisiaj zaczynamy dzień bez pośpiechu, ale za to z energią. W końcu wtorek to jest całkiem dobry moment, żeby powiedzieć sobie, to będzie naprawdę udany dzień.

0: Inspiracje. Inspiracje. Kasi.
1: 18 minut po godzinie 9 to poranek w czwórce. Jak wyjrzę za okno, to widzę, że moje miasto budzi się do życia. Chodniki są czyste, kosze opróżnione, ulice gotowe na kolejny dzień. Tylko pytanie, kto to wszystko robi? Gdy większość z nas śpi, w mieście trwa tak zwana wielkanocna zmiana. Zamiatarki, polewaczki, ekipy sprzątające ruszają do pracy, żebyśmy rano mogli po prostu wyjść z domu i nie zastanawiać się, kto posprzątał po poprzednim dniu. Ile osób pracuje na to, żeby miasto o świcie wyglądało dobrze, pięknie oraz czysto i żebyśmy tak radośnie mogli rozpocząć dzień. Dzisiaj o to będziemy właśnie pytać o poranku, no bo powiedzmy sobie szczerze, my tutaj po prostu tryskamy szczęściem, ale też praktykujemy wdzięczność. O poranku w czwórce.

0: Ale lato. Ale lato.
1: 23 minuty po godzinie 9. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, ile pracy potrzeba, żeby miasto rano było schludne, czyste, przyjemne, zamiatarki, polewaczki i prace, które odbywają się w nocy, żeby rano mieszkańcy nie potykali się o śmieci? I dzisiaj postanowiliśmy się temu przyjrzeć, bo wiecie, to nie jest magia. Ktoś to po prostu za nas robi i my dzisiaj będziemy się temu przyglądać. Magdalena Niedziałek dzisiaj razem z nami z Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
1: Gdyby ktoś o 3 nad ranem spojrzał na moje miasto z lotu ptaka, to co by zobaczył?
2: Myślę, że mógłby zobaczyć, że tam nie wszyscy śpią, ale jednak jest trochę pracy w nocy, ponieważ wtedy, kiedy większość ludzi śpi, spokojnie odpoczywa, szykuje się do następnego dnia, to tutaj wkraczamy do akcji ze sprzątaniem.
1: Od której do której godziny trwa taki typowy czas pracy ekip sprzątających? Od czego zaczynają i kiedy kończą?
2: Zaczynamy takie nocne porządki wieczorem, późnym wieczorem. Wyjeżdżają na ulicę zamiatarki, no myślę, że to może być godzina 22, ale też działają ekipy sprzątające, które zamiatają chodniki, ekipy, które myją przystanki, ekipy, które opróżniają kosze. Te porządki trwają w nocy i nad ranem, tak żeby już rano, jak będziemy iść do pracy czy też do szkoły, żeby to miasto już było czyste, także kończą się no tak przed 6 rano.
1: Tak, chciałam zapytać, może to będzie trywialne pytanie, ale dlaczego te wszystkie prace odbywają się w nocy? Dlaczego nie można byłoby sprzątać tego miasta w ciągu dnia? Co, po prostu w nocy bardziej brudzimy? Jak to jest?
2: Dzień też się dzieją porządki, o tym możemy porozmawiać za moment, ale noc jest o tyle szczególnym czasem, no, że mamy przede wszystkim mniejszy ruch na ulicach, na chodnikach. Na ulicach, jak ruszamy ze sprzątaniem, to tam wyjeżdżają zamiatarki oraz zmywarki czy też polewaczki. I to są takie duże pojazdy, które poruszają się dosyć wolno, żeby mogły dobrze wykonać swoją pracę. W ciągu dnia powodowałoby to korki, mogłoby to stwarzać niebezpieczeństwo na drodze, także tutaj zdecydowanie mniejszy ruch na ulicach jest konieczny do tego, żeby dobrze wyczyścić ulicę. A na przykład przy sprzątaniu torowisk tramwajowych, ponieważ to też robią zamiatarki i zmywarki.
1: Nigdy o tym nie pomyślałam.
2: Tak, to się może odbywać tylko w momencie, kiedy tramwaje nie kursują. One mają przerwę między północą a 4 rano i to są te 4 godziny, kiedy właśnie możemy sprzątać te tereny.
1: Czyli właściwie na sprzątanie miasta mamy mniej więcej 4 godziny, bo wtedy nie jeżdżą te wszystkie pojazdy, nie jeździ komunikacja miejska, ruch wtedy jest najmniejszy.
2: To znaczy te 4 godziny to tramwaj, przede wszystkim te torowiska tramwajowe, bo wtedy no, konieczne jest to, żeby one nie jeździły, żeby mogły tam pojechać zamiatarki czy też zmywarki. Inne prace się odbywają dłużej przez całą noc i nad ranem, tylko po prostu ten ruch jest mniejszy. No tak samo jeśli chodzi o chodniki czy też na przykład mycie przystanków, ponieważ przystanki, wiaty przystankowe są myte wodą pod ciśnieniem regularnie i te prace lepiej wykonywać rzeczywiście, jeśli nie mamy pasażerów, którzy oczekują na tym przystanku, dla ich komfortu, no i też dlatego, żeby te prace sprawniej wykonać.
1: Nigdy nie widziałam mycia wiaty przystankowej ciśnieniową zmywarką, a to się dzieje w mieście, wtedy kiedy śpimy. Ile osób, ile pojazdów pracuje każdej nocy, żeby Warszawa rano była czysta?
2: Jeśli chodzi o zamiatarki czy też zmywarki, to łącznie pracują 32, ale to są pojazdy, które pracują na nasze zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta, a jest w Warszawie wielu jeszcze innych zarządców, którzy sprzątają ulice dzielnicowe, na przykład urzędy dzielnic zlecają takie sprzątanie i one mogą mieć jeszcze dodatkowe, kolejne pojazdy. Jeśli chodzi o ludzi, no to jest ich bardzo dużo, setki, no w skali całego miasta myślę, że tysiące.
1: Tysiące osób codziennie, wtedy kiedy my śpimy, pracuje, żeby w mieście było czysto, żebyśmy o poranku poczuli, że żyjemy w czystym miejscu i w czystym mieście. I dzisiaj o tym rozmawiamy. Magdalena Niedziałek razem z nami z Zarządu Oczyszczania Miasta Warszawa. Za moment do rozmowy o czystości w mieście. Powrócimy. Every time be cool, quiet and funny.

0: Ile tak naprawdę potrzeba pracy, żeby miasto rano było schludne, ile zamiatarek, ile polewaczek i w ogóle ile pracy musi odbyć się w nocy, żebyśmy rano mogli wyjść radośnie do pracy i zobaczyć, że w mieście nie ma brudu, tylko po prostu jest czysto. Magdalena Niedziałek dzisiaj razem z nami, Zarządu Oczyszczenia Miasta Warszawa. Cały czas tutaj rozmawiamy o tym, jak wygląda praca osób, które sprzątają miasto. Jest to praca w nocy, najczęściej gdzieś między, dobrze mówię, drugą a czwartą, nie, między 24 a czwartą w nocy odbywają się te prace, czyli wtedy, kiedy my po prostu smacznie śpimy. Jakie miejsca w ogóle w Warszawie albo w ogóle w miastach wymagają najwięcej pracy i sprzątania?
1: Myślę, że te, które są najbardziej uczęszczane, czyli główne ulice. Zarząd Oczyszczenia Miasta w ogóle zajmuje się 1300 kilometrami ulic, tymi właśnie największymi, głównymi w mieście, no i chodnikami wzdłuż nich i przystankami komunikacji miejskiej i właśnie na przykład te węzły przesiadkowe, tam gdzie mamy duży ruch pasażerów, to też są miejsca, które trzeba sprzątać bardzo regularnie, ponieważ no wiadomo, im więcej ludzi, tym większe prawdopodobieństwo, że może się pojawić trochę śmieci.
0: Ale jak, też, jak spotykacie się na przykład w biurach, macie jakieś takie zebrania, to nagle pojawia się taka mapa po prostu różnych miejsc w mieście i wy mówicie, o tutaj warszawiacy brudzą najbardziej. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, tutaj jest po prostu jeden wielki chaos i wieczny bałagan.
1: Mamy patrole, tak, kontrolerów Zarządu Oczyszczenia Miasta razem ze Strażą Miejską i te patrole codziennie sprawdzają właśnie w mieście, jak wygląda porządek, jak jest czysto, czy właśnie nie jest, czy gdzieś trzeba posprzątać. I też na podstawie informacji od nich możemy sobie stworzyć, powiedzmy, takie mapy, gdzie to sprzątanie jest takie dodatkowe, bardziej potrzebne, ponieważ no, ogólnie tereny, którym się zajmujemy, są sprzątane regularnie, według harmonogramów. No ale wiadomo, że zdarza się, że czasami gdzieś pojawi się niespodziewanie jakieś zabrudzenie, czy to na chodniku, czy też na ulicy. No i tutaj też mamy takie specjalne nasze jednostki, można powiedzieć, jednostki specjalne. Brygady Szybkiego Reagowania Zarządu Oczyszczania Miasta, pracownicy, którzy na sygnał z naszego centrum dowodzenia.
0: Czyli jest jakiś taki swego rodzaju dyżur, tak?
1: Tak, tak, tak. Mamy centrum dowodzenia, które działa 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. No i zbiera właśnie różne takie zgłoszenia i jeśli trzeba, no to zleca pracę. Nasze brygady porządkowe tutaj działają, jeśli pojawi się jakieś takie zabrudzenie, na przykład na przystanku ktoś coś rozleje, no i jest nieprzyjemnie, jest rozbita szyba, szkło na ścieżce rowerowej. To są takie rzeczy, które się zdarzają nagle i trzeba szybko zadziałać, żeby było bezpiecznie. Ale mamy też pogotowie porządkowe Zarządu Oczyszczenia Miasta.

0: i to z kolei jest takie pogotowie od czystości, które również działa przez cały rok, przez wszystkie dni, przez 24 godziny na dobę i ono sprząta ulicę. Ponieważ no, w takim mieście jak Warszawa, które jest ogromne, codziennie coś się może wydarzyć, czy też są wypadki, czy kolizje, czy coś spadnie z samochodu, rozsypie się, rozleje, to właśnie pogotowie porządkowe wtedy wyrusza do akcji, sprząta, przywraca czystość na jezdni, żeby można było się bezpiecznie poruszać.
1: Wiedzieliście, że to tak działa? Wiedzieliście, że mamy w mieście takie pogotowie, że mamy ekipy szybkiego reagowania, żeby w mieście było czysto, ale też przy okazji bezpiecznie, no bo różne sytuacje się zdarzają. Dzisiaj rozmawiamy o tym, kto tak naprawdę sprząta nasze miasto, żebyśmy rano o poranku mogli wyjść radośnie, ruszyć w miasto, no i cieszyć się jego czystością. Dzisiaj Magdalena Niedziałek razem z nami, zarządu oczyszczania miasta Warszawa i w związku z tym za chwilę też porozmawiamy o tym, co najczęściej zostawiamy po sobie na ulicach i czy mieszkańcy praktykują wdzięczność dla tych wszystkich ekip, które po nas sprzątają. To za moment wracamy.
2: Słyszeliście o tym? Słyszeliście
3: o tym? Wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
4: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

0: Błogosławiona będzie moja tratwa.
1: 24 minuty pozostały do godziny 10. Tryskamy szczęściem i praktykujemy wdzięczność.
2: Poranek czwórki.
1: Bo dzisiaj oddajemy hołd osobom, które sprzątają w naszym mieście w nocy, żebyśmy o poranku mogli się cieszyć jego czystością. I dzisiaj razem z nami Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Co tak naprawdę najczęściej zostawiamy po sobie na ulicach?
3: Ekipy, które sprzątają przystanki czy też chodniki, no to najczęściej sprzątają takie śmieci, powiedzmy, codzienne. To znaczy, jeśli no nie trafimy do kosza, to ten papierek czy ta butelka ląduje gdzieś obok, no to właśnie wtedy jest sprzątana. Ale też zdarzają się takie dosyć nietypowe śmieci.
1: Oho, bo będzie o tych znaleziskach teraz, no.
3: Tak, ponieważ, no, tak jak już wspominałam, nasi kontrolerzy codziennie sprawdzają czystość w mieście. No i zdarza się, że trafią na jakiś taki, powiedzmy, mini wysypisko, czy też ktoś postawi lodówkę, pralkę, zamrażarkę na przystanku na przykład.
1: Potrafią ludzie tak robić?
3: Potrafią. Takie były znaleziska. Właśnie przystanki to jest takie miejsce trochę lubiane chyba przez osoby, które zostawiają takie śmieci, ponieważ mieliśmy też już na przykład kołdry, pościele, materace, cały przegląd mebli. To, co nam najbardziej zapadło w pamięć, to była pozostawiona na przystanku drewniana trumna.

0: Oho. Co za historia.
1: Jakaś historia musiała się za tym kryć.
0: Takie historie w Warszawie, czy po weekendach, albo po dużych imprezach wydać wyraźnie, że Warszawa bawiła się fest?
1: Zazwyczaj jeśli właśnie odbywają się jakieś takie imprezy masowe, koncerty, czy też przemarsze, czy też mamy właśnie jakieś święto, no to wtedy ten nasz monitoring porządkowy jest wzmożony zdecydowanie. Zawsze, no jeśli jest jakaś impreza, to organizator ma obowiązek posprzątać po sobie, no ale wiadomo, że ludzie na przykład idą na trasie, tak? Idą gdzieś obok, dochodzą. No i my wtedy działamy, nasze pogotowie porządkowe czuwa. Mamy ekipy, które właśnie czuwają nad tym, żeby w razie czego pozbierać śmieci, pozamiatać. Opróżniamy kosze, no ponieważ opróżniamy kosze codziennie. Tych koszy naszych jest 13 tysięcy, w Warszawie w ogóle 34 tysiące, więc sporo. Ale my 13 tysięcy, nimi się zajmujemy. Każdy jest codziennie opróżniany, nawet 7 razy na dobę. No ale jeśli właśnie wiemy, że jest jakaś impreza, czy też właśnie nawet weekend na trakcie Królewskim, gdzie mamy bardzo dużo turystów, gdzie jest takie reprezentacyjne miejsce, no to wtedy takie częstotliwość opróżniania koszy się zwiększa. No i cały czas właśnie monitorujemy porządek. No jeśli jest taka potrzeba, to właśnie te brygady, o których mówiłam, ruszają do sprzątania.
0: Czy są takie noce w Warszawie, kiedy tej pracy jest wyjątkowo dużo w roku? Czy są takie, no nie wiem, Sylwester na przykład, czy jest taką nocą, gdzie wiadomo, że te ekipy będą miały no, dużo więcej sprzątania?
1: Ostatnio taka noc to jest noc muzeów, ponieważ wtedy...
0: Nie wierzę.
1: Naprawdę, wtedy bardzo dużo warszawiaków właśnie wyrusza, żeby te muzea i różne inne miejsca odwiedzać. Mamy na ulicach...
0: Ale to kulturalna noc.
1: Kulturalna, bardzo duży ruch. To nie znaczy, że jest wtedy właśnie jakoś brudno, tylko po prostu jest no, duży ruch i duży ruch, no to wiadomo, każdy coś zje, coś wypije, wyrzuci do kosza, no i tutaj potrzeba właśnie tej większej takiej czujności, jeśli chodzi o sprzątanie. Sylwestry, no też tak, oczywiście my apelujemy zawsze do tego, że jeśli w Sylwestra używamy fajerwerków albo na przykład no, będziemy spożywać coś na mieście, no to żeby te śmieci ze sobą zabrać, no ale zawsze po nocy sylwestrowej również robimy taki specjalny objazd, monitoring, żeby sprawdzić, czy jest czysto.
0: Czy warszawiacy jakkolwiek, albo mieszkańcy innych miast jakkolwiek praktykują wdzięczność? Czy są wdzięczni waszym ekipom za to, że wyjeżdżacie w nocy, sprzątacie miasto po to, żebyśmy my potem mogli w nim czysto funkcjonować?
1: Mamy takie sygnały, to jest bardzo miłe. Na przykład w naszych mediach społecznościowych, na Facebooku mamy takie pozytywne recenzje. Ludzie nam dziękują. Mamy opinię, że właśnie w innych miastach jest jakoś gorzej, czy też za granicą, że w porównaniu do nich Warszawa jest czysta. Zresztą też badania na to wskazują, ponieważ co roku jest badanie opinii warszawiaków o różnych aspektach miasta i tam też również pojawia się czystość i co roku ten poziom zadowolenia z czystości wśród warszawiaków jest wysoki, 87%, a ostatnie badanie. Ale też mieliśmy ostatnio taki raport turystyczny i wiemy, że turyści również bardzo dobrze oceniają czystość w Warszawie. 91% turystów zagranicznych mówi, że w Warszawie jest czysto.
0: Praktykujmy wdzięczność. Bądźmy wdzięczni tym, którzy za nas sprzątają w nocy, wtedy kiedy my smacznie śpimy, nakrywamy się kołdrą, przytulamy się do poduszki. To jest Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa oraz pewnie inne zarządy w innych miastach. Pozdrawiamy tutaj bardzo gorąco, uśmiechamy się do nich szczerze. Magdalena Niedziałek dzisiaj była razem z nami. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: Easy for me, 13 minut pozostało do godziny 10. Ja przypominam, że my cały czas pakujemy walizkę.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: No wiadomo, że wakacje to czas pakowania walizek, a jak walizki to podróże, a jak podróże to być może nowe relacje, a jak nowe relacje to być może nowa miłość. Dobra, rozpędziłam się trochę, chodzi tutaj tak naprawdę o tę walizkę, którą możecie zgarnąć z czwórki i którą my pakujemy, bo przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę, w poranku czwórki włożyliśmy już tam pierwszy przedmiot, za chwilę go przypomnę, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem po prostu jest uważnie słuchać i zapamiętać wszystkie cztery przedmioty. A wieczorem czas na rozpakowywanie, otwieramy walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Do tego jeszcze się przyda refleks, bo trzeba szybko do nas zadzwonić, żeby opowiedzieć o tych przedmiotach, żeby zgarnąć walizeczkę. Pierwszy przedmiot, który tam wylądował, to butelka z filtrem, bo dzisiaj nasza walizka jest bardzo eko.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.

0: 9 minut pozostało do godziny 10, poranek pomału dobiega końca, ale to jest dopiero początek dnia, dopiero się rozkręcamy. Dalej będziecie się rozkręcać. Dzisiaj jest Lulu Zupczyńską, która właśnie wpadła do studia z uśmiechem i to ona za moment przejmie stery. Co tam ciekawego będzie słychać po godzinie 10 w czwórce?
1: Moja droga, będzie dużo premier, będzie dużo polskiej muzyki, również takiej, która pojawi się na Saltwave Festival, gdzie będziemy z czwórką pod koniec tygodnia. Razem z Julią będziemy pod namiotem przepytywać artystów, uczestników.
0: A będziesz też grać?
1: No nie tym razem, nie można wszystkiego zrobić, chciałabym, ale wiesz co, będzie moja koleżanka tam grała, radiowa primadoma i na pewno sobie z nią też porozmawiamy, także śmietanka, creme de la creme polskiej elektroniki będzie przepytywany przez nas tam.
0: Lulu Zupczyńska, za moment w czwórce, czwórka to słychać, a ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny, życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia, pa!

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Natur Produkt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Marshall, thinking about her.
1: Minęła 10.
2: Pogoda.
1: Czekacie na lato? Wtorek nie przyniesie jeszcze wielkiej rewolucji w pogodzie. Chłodniejsze powietrze nadal przemieszcza się nad Polską, choć dziś zza chmur coraz częściej będzie wyglądać słońce. Najwięcej rozpogodzeń czeka mieszkańców zachodniej i południowej Polski. Na wschodzie oraz północy jest jeszcze szansa na drobny, przelotny deszcz. Na termometrach od 19-20 stopni w Gdańsku i Białymstoku, 20-22 w Warszawie, Lublinie i Poznaniu, 24 w Krakowie i do nawet 25 stopni we Wrocławiu. Wiatr nadal będzie dosyć odczuwalny, szczególnie nad morzem i na otwartych przestrzeniach. Tam może dojść nawet do 50 km na godzinę. Dobra wiadomość? To już ostatni tak chłodny akcent. Druga połowa tygodnia zapowiada się zdecydowanie bardziej wakacyjnie.
2: Autopromocja.
3: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
3: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
3: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28.

0: 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, już drugi dzień z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Będę rozpędzać wasz weekend, rozświetlać go pozytywną muzyką elektroniczną i nie tylko. Lisa Stanfield, All Around the World w remiksie Party Pupils rozpoczęła nam tę selekcję. A dzisiaj przed nami dużo dobrego jeszcze. Będziemy rozmawiać o Muse Festival, będziemy rozmawiać o Rave the Planet, które odbędzie się w Berlinie 15 sierpnia. Będzie dużo premier, będzie polska muzyka również, muzyka elektroniczna i nie tylko, jak zawsze, bo ta polska muzyka znajdzie się chociażby na Salt Wave Festival, gdzie będziemy pod koniec tygodnia z czwórką, będziemy przepytywać artystów, będziemy relacjonować wam atmosferę tego niezwykłego wydarzenia w Jastarni. Odbędzie się ono na plaży i dookoła terenów właśnie morskich. Ja się nie mogę doczekać, chociaż trochę już mam dosyć tego festiwalowego zawrotu głowy, ale no cóż, przynajmniej dzisiaj wreszcie słoneczko tu i ówdzie i niech tak pozostanie. Ten dosany w czwórce teraz przed wami.

0: Dużo premier w czwórce, jak zapowiedziałam, tak też będzie, bo my dla was zawsze mamy jakieś piękne nowości tutaj.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Tym razem będzie to zespół Kasabian, który od 20 lat udowadnia, że rock świetnie można łączyć z elektroniką i nie tylko. Ten zespół z Leicester zasłynął z połączenia gitar, psychodeli i tanecznych bitów właśnie, tworząc hymny takie jak Clubfoot, Fire, Underdog czy Days Are Forgotten. Od 2020 roku liderem zespołu jest Serge Pizzorno, który po odejściu Toma Megana przejął rolę wokalisty i oczywiście wielu fanów miało wątpliwości, czy te kolejne albumy będą miały w ogóle sens, ale pokazały, że Kasabian zachowali swój dawny charakter. Co słychać zresztą w numerze Superpowers, który już teraz na playliście czwórki, i jest to najnowszy singiel zapowiadający album Act 3. Miesiąc temu ten kawałek wyszedł. Ja jako fanka elektroniki zdecydowanie daję mu wielką okejkę. Kasabian Superpowers na playliście czwórki.

Jak nowości, to oczywiście Cats and Dogs, którzy wydali właśnie nowy numer. To było dosłownie parę dni temu. Piękny teledysk, letni klimat, wakacyjny klimat. Kawałek nazywa się We're Gonna Be Alright i wydali go z Adzi. No cóż, nie trzeba chyba przedstawiać nikomu tego duetu. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich duetów house'owych na świecie zresztą również, bo Cats and Dogs regularnie pojawiają się w klubach i w Europie, i poza Europą również. Grzegorz Demianczuk i Wojtek Tarańczuk, to oni odpowiedzialni są za ten projekt. Wydają dla wytwórni takich jak Defected czy Dirty Bird. No i oczywiście mają swoją wytwórnię Pets Recordings, którą sami założyli, gdzie promują wschodzące gwiazdy elektroniki, no i młodych artystów w ogóle. Ja miałam to szczęście, że również się u nich wydałam i dzięki temu poznałam chłopaków i byłam w stanie z nimi troszeczkę popodróżować i trochę ponagrywać dla nich różnych social mediów. No cóż, oczywiście house, techno, disco, breakbeat, to wszystko są gatunki, którymi oni operują. We are gonna be alright. Tak można podsumować ten tydzień, to lato, bardzo intensywne. Cats and Dogs teraz przed wami w czwórce.

0: Bart Sucharski i Nowika Au revoir l'amour. Bart to jeden z artystów, którzy pojawią się na Salt Wave Festival na Półwyspie Helskim w Jastarni 31 lipca i 1 sierpnia. Cóż, oczywiście czwórka tam właśnie będzie.
1: Czwórka na Salt Wave Festival.
2: Na Salt Wave Festival. Salt Wave Festival.
0: Rozmawialiśmy z Anią Osińską, która opowiedziała nam trochę o produkcji

0: festiwalu. W tym roku Defender Stage powiększyła się z 6 do 10 setów DJ-skich. Co wpłynęło na tą decyzję i czym będzie różnić się tegoroczny program od poprzednich edycji?
1: W tym roku też ta scena na wodzie będzie grała dłużej. Ona po prostu zaczyna grać wcześniej. Zdecydowaliśmy się, że chcemy, aby festiwal brzmiał muzyką już od samego otwarcia bram, czyli wchodzimy na festiwal, od razu są pierwsze sety DJ-skie, nie ma tej przerwy, nie ma tej ciszy, nie ma tego oczekiwania. Od razu wchodzimy w festiwalową atmosferę na tej mniejszej wodnej scenie. Na tej głównej scenie koncerty zaczynają się o godzinie 19. To też jest taka nasza tradycja. Decyzja o tym, dlaczego 10, a nie 6, trochę spontaniczna, trochę podyktowana też tym, że w tym roku jest to Defender Saltwave Festival, czyli mamy nowego sponsora tytularnego i chcieliśmy zrobić coś, co podniesie troszeczkę poziom tego festiwalu, zmieni ten festiwal, pokaże ten festiwal w nowej odsłonie. A jak można coś poprawić koncertowo? No, dodając kolejny slot albo dodając różne zaskoczenia, i tym zaskoczeniem jest na przykład zaproszenie chłopaków z Hellkind, takiego kolektywu artystyczno-muzyczno-sportowo-szalonego, który na Hellu i w ogóle tej helskiej publiczności jest bardzo dobrze znany z koncertów, setów DJ-skich w rozmaitych przestrzeniach. I my postanowiliśmy, że jeden z festiwalowych dni będzie troszeczkę taką ich kuratelą, to znaczy oni będą grali po prostu kilka autorskich setów godzina po godzinie. I to jest ta zmiana. W line-upie mamy też kobiety. Mamy Dominikę Płonkę z Dawidem Płonką, mamy Prima Domę. Zależy nam na tym, żeby te kobiety na festiwalu się pojawiały, a pojawiają się obok fantastycznych nazwisk czy duetów męskich, bo będzie plus dwa, będzie też ten wspomniany przeze mnie już Hellkind, będzie DJ Bleak, będzie Bart Sucharski, który będzie tą scenę otwierał.
0: No właśnie, również gwiazdy wielkiego formatu, takie jak Crystal Fighters, Salvatore Ganacci, czy z naszego polskiego podwórka chociażby Soku albo Vito Bambino. Ja dla was przygotowałam tą polską selekcję na dzisiaj. Zagrał nam już Bart Sucharski, a teraz jeszcze moja dobra radiowa przyjaciółka Prima Doma zagra nam z numerem Miri Wong. To jest jej debiutancka epka, stworzona na samplach, które przywiozła ze swojej podróży z Australii, bardzo dalekie wojaże. No i plus dwa zagra nam numer Rhythm and Beat. Oni wszyscy pojawią się 31 lipca i 1 sierpnia na Defender Saltwave Festival, gdzie będzie również i czwórka.

0: podróże muzyczne w czwórce, podróże do Jastarni, gdzie będziemy w ten weekend na Defender Saltwave Festival. No a ciekawa jestem, gdzie wy podróżujecie w to lato, gdziekolwiek podróżujecie oczywiście. My was możemy zaopatrzyć w piękną walizkę, aby się na te podróże spakować.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dokładnie tak, wy już dobrze wiecie, że codziennie możecie wygrać walizkę firmy Ochnik w czwórce i że my wkładamy co jakiś czas do tej walizki przedmioty, które wy musicie zapamiętać i pod koniec dnia zadzwonić do nas po 18:00 i powiedzieć nam, co do tej walizki włożyliśmy. Dzisiaj bardzo specjalna walizeczka, ekologiczna. Warto być eko, moi drodzy. Ja tak zawsze powtarzam, ale ja jestem trochę health freakiem, więc może nie będę się wypowiadać. Tak czy inaczej, warto zawsze korzystać z tych ekologicznych rozwiązań i kupić sobie na przykład taką torbę płócienną, bo ją właśnie teraz wkładam do walizki. Torba płócienna. Zapisujcie, zapamiętujcie i dzwońcie do nas po godzinie 18 226452100. A ja was zostawiam z pięknym numerem Moon Talk i Tudor. Someone better call me. Dokładnie tak. Dzwońcie do nas po 18 i walizka Ochnik może być wasza.

0: Autopromocja.
1: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
6: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Po wczorajszym kapryśnym dniu pogoda zaczyna powoli się uspokajać. Dziś nad Polską znacznie mniej chmur, jednak nie możemy także spodziewać się na niebie pełnego słońca. Najwięcej zobaczą go mieszkańcy zachodniej i południowej Polski, natomiast na północy i wschodzie możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura wciąż jeszcze nieletnia, w Warszawie około 22 stopni, w Krakowie 23, w Katowicach 22, również w Poznaniu, we Wrocławiu 21, w Gdańsku około 20, w Lublinie i Białymstoku około 21 stopni Celsjusza. Wciąż może dziś trochę wiać, szczególnie nad morzem i na otwartych przestrzeniach, nawet około 50 km na godzinę. Po przejściu tego chłodnego frontu atmosferycznego ciśnienie zacznie stopniowo rosnąć, a to zapowiada oczywiście znacznie lepszą pogodę w kolejnych dniach.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
13: O nie, my tak nie gramy.
14: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
15: Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Tak jest, do godziny 13 z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Już prawie 10 minut po godzinie 11 na zegarze. Rozpędzamy się, rozbudzamy się. Dzisiaj dużo jeszcze atrakcji. Będzie o Muse Festival, będzie o Rave the Planet. No i dobra muzyka oczywiście, jak zawsze w czwórce. Możemy sobie pogratulować, to już drugi dzień tygodnia. Do weekendu zostało właściwie tylko 3,5 dnia. No zawsze jest dobra pora, żeby coś zaświętować. Dlatego Mickey Moore, NDT i Katie Brown zaśpiewają Celebrate. Teraz przed wami w czwórce, a potem Aaron Fraser i Easy to Love.

0: Lato, lato, wakacje, a jak wakacje, no to oczywiście festiwale.
1: Słoneczny patrol.
0: Kamil Jasiński był w zeszły weekend na Muse Festival w Balzac Palace w Kawęczynie, gdzie relacjonował dla Was gorącą atmosferę tego wydarzenia i rozmawiał z artystami obecnymi w line-upie i na miejscu, między innymi z DJ-em i producentem Szymonem Weissem.
2: Przeniosłem swoje studio, ale to jest taka już pomniejsza sprawa w tym momencie, bo myślę, że umówiłem się z nowym managementem, zobaczymy, będziemy to publikować. Ale oczywiście stan płyt na niewydanych 2025 tylko się po prostu powiększył do, no do 3 plus 3 więcej, no więc ja wiem.
0: Szymon Weiss, dosyć mocna postać, znana na scenie elektronicznej. Chyba już 20 lat obecny jest na tej scenie. Ja Szymona poznałam w 2011, a może 2012 roku. Miałam przyjemność z nim też współpracować muzycznie. Polecam jego sety dla wielbicieli mocnego brzmienia, wielbicieli techno i takiej mroczniejszej.

tej strony elektroniki, jak słychać, jest też bardzo płodnym producentem i od wielu lat wydaje swoją muzykę w światowych labelach. Polecam wam Szymona. Moi drodzy, festiwalowy zawrót głowy. Można się już pogubić, na co właściwie jechać, na co iść. Dlatego dobrze słuchać czwórki. My dla was mamy zawsze najlepsze rekomendacje. A teraz dla was Seron i jego Hooked on You w remiksie Jamiego Lewisa. Trochę dobrego disco i od razu kawka jakoś tak lepiej smakuje.

0: No właśnie, jeżeli lubisz house, to znaczy, że lubisz muzykę w ogóle. Lulu Zupczyńska, Cougar z wami do godziny 13 w czwórce. Jeżeli lubicie house, jeżeli lubicie disco, jeżeli lubicie jakąkolwiek inną muzykę, może na przykład rap albo metal, też możecie ją, możecie jej u nas posłuchać, możecie ją u nas nawet zamówić.
1: Gramy co chcecie.
2: Gramy co chcecie.
0: Dokładnie tak, w piątki o godzinie 18 gramy dla was to, co chcecie. Możecie do nas napisać na 4@polskieradio.pl albo nawet zadzwonić 226452100. A my puścimy numer, który wybraliście sobie, akurat upatrzyliście, aby go zabrać. Zapytamy was też, dlaczego akurat ten numer chcecie usłyszeć. Piszcie do nas śmiało, dzwońcie, możecie też napisać na social mediach, a my dla was zagramy dokładnie to, co byście chcieli usłyszeć w piątek o godzinie 18. Możemy na przykład zagrać taki klasyczek indie jak Metronomy. Dokładnie rok temu wyszedł bardzo smaczny remix utworu The Bay autorstwa Purple Disco Machine, króla disco. Ja go nie znałam, bardzo, bardzo się cieszę, że go poznałam. Będzie grał i trąbił na moich setach DJ-skich już niedługo, może jeszcze latem, a na pewno jesienią. The Bay w remiksie Purple Disco Machine to Metronomy, a potem Might Delay It Later i Cruise Control teraz w czwórce.

0: Codziennie dla was w czwórce podróżujemy po różnych punktach mapy świata. A gdzie dzisiaj, zapytacie?
1: Igłą po mapie.
0: Kolumbia i Hiszpania dzisiaj, czyli latynoski klimat. Bullerengue to słowo z języka hiszpańskiego właśnie, ale samo ono pochodzi z afrokolumbijskiej tradycji. To tradycyjny styl muzyki i tańca z karaibskiego wybrzeża Kolumbii, wywodzący się ze społeczności potomków afrykańskich niewolników. Oparty jest głównie na śpiewie i bębnach i w kawałku Bullerengue od Low Steppy i Cruziego wykorzystano właśnie sample inspirowane tym afrokolumbijskim stylem. Producenci bardzo świadomie nawiązali do tamtejszych rytmów i wokali, łącząc je oczywiście z muzyką house, bo jak Low Steppa, jak Cruzi, no to muzyka house właśnie. Bardzo bujający kawałek. Mam nadzieję, że i was rozbuja w ten, może nie gorący wtorek, ale letni na pewno. Tak, to dla was teraz, a potem jeszcze więcej tej latynoskiej kultury zagra Mojo i El Niño. Wybieramy się razem w podróż do Kolumbii i Hiszpanii.

0: To jest konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Zgadza się, wiecie dobrze, że codziennie możecie wygrać w czwórce walizkę firmy Ochnik. Wystarczy, że zapamiętacie, jakie przedmioty wkładamy co 3-4 godziny do tejże walizki i że zadzwonicie do nas po godzinie 18, podając nam te właśnie przedmioty. Co dzisiaj ja wkładam do niej? No cóż, przedmiot, który służył kiedyś głównie do celów przemysłowych, wojskowych. Noszono w nim węgiel, noszono w nim pocztę, noszono w nim lód nawet w latach 40. Potem w latach 50. i 60. Ten przedmiot trafił na plaże, na jachty, również do celów zakupowych, a w latach 80. stał się symbolem, intelektualnym, przynależności do elity intelektualnej i miłości do kultury. Dzisiaj jest to symbol ekologii i walki z plastikiem. Oczywiście mówię o torbie płóciennej. Dzisiaj mamy ekowalizkę, bardzo fajna walizka, bardzo dzisiaj ważna, istotna sprawa, moi drodzy.

do torby wędruje płócienna torba. Tę walizkę możecie wygrać już wieczorem, dzwoniąc po 18, podając wszystkie cztery przedmioty, jakie do walizki Ochnik włożyliśmy. A ja was zostawiam z projektem Aswan w remiksie Crazy P, absolutnych królów groove'u, tak na dobre zakończenie godziny. 15 minut do godziny 12, a ja z wami jeszcze do 13. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar w czwórce. Słyszymy się w następnej godzinie.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie trzy dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radio.

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
6: Ona czuje we mnie piną. Wytroiła się jak biją.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: na zegarach 12.
1: Pogoda.
0: Pogoda zmienia się dziś jak w kalejdoskopie. Chmury przeplatają się ze słońcem, przejaśnienia z opadami. Najbardziej kapryśna aura na północy i północnym wschodzie kraju, gdzie możliwy jest jeszcze deszcz. Na zachodzie i południu znacznie więcej błękitnego nieba. Temperatury coraz przyjemniejsze, około 20 stopni nad Bałtykiem, 21-22 w centrum kraju. Najcieplej na południu, gdzie lokalnie zobaczymy około 23-24 stopnie Celsjusza. Ciśnienie jeszcze trochę poniżej normy 1005-1007 hektopaskali w centralnej i północnej Polsce. Na południu trochę lepiej, bo zobaczymy tam około 1015 hektopaskali. Wiatr z zachodu przypomni nam o odchodzącym chłodnym froncie atmosferycznym. Nie chowajcie dziś jeszcze kurtek do szafy, ale od jutra krótki rękawek już jak najbardziej wskazany, bo powoli wraca do nas lato.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Czwórka, to słychać. Lulu Zupczyńska z wami do godziny 13. Mamy 8 minut po godzinie 12. Moi drodzy, Quinten 909, Pool Party, to nam rozpoczęło selekcję dzisiaj. Jeszcze troszeczkę spokojnie. Mam nadzieję, że będzie bardziej energetycznie za chwilę u was. Ja już druga kawa wypita. Mam nadzieję, że muzyka was pobudzi bardziej niż jakakolwiek kofeina dzisiaj. Jean-Tonique, Can You Feel It? Premiera sprzed 2 tygodni teraz dla was, a potem Oden & Fatso i You Don't Want To Think About It.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Cougar.

Jean-Tonic oraz Oden and Fatso to teraz zagrało w czwórce Francja, francuscy wykonawcy, producenci, DJ-e, jedni z moich ulubionych zresztą. A teraz cóż, przeniesiemy się do naszych zachodnich

0: sąsiadów, a konkretnie do Berlina.
1: Czwórka poleca.
0: 15 sierpnia w Berlinie odbędzie się Rave the Planet, następczyni legendarnej Love Parade, która odbywała się od 1989 roku w Berlinie. Wspaniałe święto muzyki elektronicznej, wolności, miłości. Wszyscy fani tego gatunku na pewno o tej paradzie słyszeli. Ona odbywa się ponownie od kilku lat w Berlinie, właśnie pod nazwą Rave the Planet. My tam z czwórką będziemy. Reprezentacja DJ-ska, czyli ja i Bert zagramy B2B na platformie Underbridge Rave. To jest jedyna polska platforma w tym roku. Można kupić bilety na tę platformę w internecie. Można być również z nami tam radiowo. No i na pewno będziemy wam zdawać relacje z tego wydarzenia. Zagrają m.in. Dr. Motte, Westbam, Gary Buck, Macy, Oplex, Panpot, Hanna Leing również oraz wielu, wielu innych artystów, również tych niszowych, tych alternatywnych. No i cóż, teraz zagram wam najbardziej znany chyba kawałek Hanny Leing. Good Love na małą zachętę, a potem równie rejwowo Ketama oraz Feeling Emotions.

0: klasycznie o tej porze.
1: 22 minuty po godzinie 12 z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugara. Wysłuchacie audycji Czwórka to słychać, w której zawsze mamy dla was najlepsze premiery i najlepsze klasyki oczywiście. A dzisiaj znakomita okazja, żeby sobie taki jeden piękny klasyczek przypomnieć, bo właśnie ukazał się wspaniały remix utworu Cassius Feeling for You. To numer, którego premiera miała miejsce w 1999 roku, moi drodzy, to już 27 lat. Do dziś uchodzi on za jeden z najważniejszych utworów nurtu French Touch, obok produkcji takich jak Daft Punk czy chociażby Stardust. No oczywiście The Cassius to duet Philip Starr i Boom Bass. Zanim produkowali House, tworzyli również hip-hopowe bity dla francuskiego rapera Mac Solara, a Feeling For You pochodzi z sample z utworu Feeling For You pochodzi oczywiście z utworu All This Love That I'm Giving. To jest Gwen McCra, nasza wspaniała disco diva, rok 1979, złoty rok, najlepszy rok ery disco, i to ten fragment zapętlony All This Love That I'm Giving stał się znakiem rozpoznawczym numeru Feeling For You. Dokładnie parę dni temu ukazał się remix, który wykonał Junior Sanchez. Cóż, pokazuje to tylko, że po niemal trzech dekadach nadal ten numer inspiruje kolejne pokolenia producentów. Cassius Feeling For You w remixie Juniora Sancheza, a potem jeszcze Aretha Franklin i Respect w remixie Block and Crown dla was w czwórce.

Słuchacie Czwórki, z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a to były najlepsze klasyki, jakie można było sobie dzisiaj wyobrazić. Aretha Franklin i Respect w remiksie Block and Crown, no i Cassius Feeling for You w najnowszym remiksie Juniora Sancheza. A skoro remiksy, no to jeszcze Shade A dla was dzisiaj zagram wam. Sweetest Taboo konkretnie, oczywiście w remiksie, bo jakżeby to inaczej. Shade A to brytyjski zespół, którego twarzą jest właśnie Shade A Adu, wokalistka o jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w historii muzyki. Od debiutu w 1984 roku ten zespół sprzedał ponad 50 milionów płyt, a łączy on soul, jazz, pop i tak można powiedzieć nawet czasami taki alternatywny pop. Smooth Operator, na pewno ten numer kojarzycie, ale też No Ordinary Love, Your Love is King, no i The Sweetest Taboo właśnie, kawałek, który ukazał się w 1985 roku na albumie Promise i opowiada nie o zakazanej miłości, o uczuciu tak silnym, że wydaje się zakazane, albo też zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Cóż, każdemu takiego właśnie uczucia życzę. Lato to dobry moment, żeby się zakochać w ogóle. Może właśnie słuchając Shade A i remiksu autorstwa Bellamy, a nazywa się on Shade A on Dirty Paths. Potem zagra jeszcze Yours i Where Is At w Czwórce.

Słychać, ale jeszcze trochę polskiej sceny elektronicznej dla Was, bo mamy bardzo zdolne postaci na naszej rodzimej scenie, również debiutantów, a przykładem tego najlepszym Chelbis. To house'owe duo, za którym stoją Oli i Lenzi, DJ-e i producenci ze Srebrnej Góry, znani ze sceny drum and bassowej, teraz łączą siły w zupełnie innym klimacie, tworząc i grając muzę osadzoną w disco, funku i deep house'ie. Oczywiście ja zawsze jestem niezwykle zadowolona, kiedy takie projekty powstają, bo mamy ich zdecydowanie za mało na polskiej scenie, nadal za mało. Ja bym chciała puścić numer Chelcago, to jest najbardziej imprezowy numer spośród ich dotychczasowych produkcji. Powstał z inspiracji utworem Who Do You Jacka Marlowa. Oldschoolowe klawisze z damskim wokalem, disco klimat, no i przenosi nas to do świata Chicago House'u, stąd też nazwa Chelbis i Chicago, czyli Chelcago. Trochę Chicago, trochę Srebrna Góra, ja na to zdecydowanie daję okejkę.

0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: No właśnie, dajcie nam się spakować, dajcie nam tę możliwość. Wystarczy, że będziecie co 3 godziny nas słuchać, a tak naprawdę słuchajcie nas cały dzień i zapisujcie przedmioty, które wkładamy do walizki. Walizka firmy Ochnik może być wasza. Dzisiaj ekologicznie ja do tej walizki wsadziłam torbę płócienną, bardzo przydatny przedmiot, bardzo go wszystkim polecam. Torba płócienna po godzinie 18:00 dzwonicie i mówicie, jakie przedmioty zostały włożone do walizki. My się słyszymy w weekend oczywiście na Defender Salt Wave Festival. Wpadajcie koniecznie do namiotu czwórki, jeżeli akurat będziecie na miejscu. Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, była dzisiaj z wami od godziny 10:00 w audycji Czwórka to słychać. Zostawiam was z moim kawałkiem Heatwave, no bo mam nadzieję, że te upały w końcu już do nas przyjdą. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: W piątkowy wieczór to wy układacie playlistę. Gramy co chcecie, nie ma gotowego scenariusza ani zamkniętej listy utworów. Tworzymy ją razem. Jak będzie brzmiał ten piątek, to zależy od was. Swoje propozycje zostawiajcie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy. Ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Zbliża się godzina 13.
1: Pogoda.
0: Cieplej niż wczoraj, 19 stopni, ale dzisiaj ta temperatura będzie oscylowała wokół 20-21 stopni i cieplej raczej nie będzie, ale również padać nie za bardzo ma z czego, chociaż chmury delikatnie przelatują nad naszymi

0: głowami, nawet nie delikatnie, a może nawet szybko, ponieważ wiatr, który rozpędził się do 30 km na godzinę, może powodować, że te chmury będą się przesuwać o wiele szybciej. Wiatr wieje z zachodu, czyli tak jak wczoraj, a ciśnienie dzisiaj to 1019 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj mówię głosem numera raza, chociaż nie nazywam się Kamil Jasiński, bo nazywam się numer raz i witam was w Popołudniówie. Dzisiaj wyjątkowe, tak naprawdę w tym tygodniu wyjątkowe trzy dni, ponieważ Kamila nie ma. Chwilowo oczywiście, nie denerwujcie się, Kamil na pewno do was wróci, no bo wiadomo, że z Kamilem to jest zupełnie inna zabawa i wtedy radio staje się zupełnie inną przestrzenią dla was, moi drodzy słuchacze, bo jednak Kamil robi dużo ciekawych rzeczy i przede wszystkim z wami rozmawia. Interakcja, ja to bardzo lubię w radiu, a w swoich audycjach tej interakcji ze słuchaczami za bardzo nie mam, bo to późno te audycje są i niektórzy pewnie

0: już śpią, niektórym się nie chce rozmawiać, a tutaj wiem, że życie kwitnie i zawsze trochę zazdrościłem Kamilowi tej właśnie tej energii, którą dostaje od ludzi, którą daje ludziom, no bo jednak ma być śmiesznie, zabawnie, no i przede wszystkim też muzycznie, no bo jakby nie było, czwórka gra dobre utwory. Dzisiaj dużo bardzo atrakcji, jak zawsze stałe punkty programu, na które na pewno jesteście przygotowani i siedzicie już z telefonami w ręku, natomiast w trzeciej godzinie pojawi się również gość, no i porozmawiamy o przeszłości, trochę o przeszłości. Nie wiem, czy ta przeszłość dotyczy was, czy na przykład waszych rodziców, czy waszych dziadków, bo będziemy rozmawiać o sanatoriach, które do tej pory funkcjonują i mają się całkiem dobrze, ale ta historia zaczęła się jeszcze w PRL-u, no czyli czasy były zupełnie inne i podejście do wypoczynku, myślę, że też było trochę inne, a z drugiej strony, jak dostawaliśmy taką szansę, żeby wyjechać, no to korzystaliśmy z tej szansy, bo to był darmowy wyjazd, opłacony przez państwo, no i mogliśmy wypoczywać, no ale nie tylko. O tym wszystkim w trzeciej godzinie, także zostańcie z nami. Zaczynamy popołudniowe, godzina 13:10. Ja nazywam się Numeraz i będę z wami dzisiaj do godziny 16.
1: To jest nowość czwórki.

dane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
2: Wiadomo, że konkursy radiowe są zazwyczaj bardzo atrakcyjne. Ja jestem z tych ludzi, którzy chyba raz próbowałem się dodzwonić do jednej radiostacji, bo było coś ciekawego do zdobycia. No i wysłałem SMS-a i potem już nic więcej się nie wydarzyło, a dodzwonić się nie potrafiłem, więc wiem, że wy potraficie u nas zdobywać fajne rzeczy, więc nasz konkurs z walizką jest jak najbardziej aktualny, więc jeżeli oczywiście byliście uważni, a mam nadzieję, że tak było, to już dwa słowa dostaliście, dwa przedmioty dostaliście, no i czas oczywiście na trzeci przedmiot.
3: Teraz do walizki wkładamy.
2: Żaden porządny obywatel nie obędzie się bez worków do segregacji odpadów, moi drodzy. Worki do segregacji odpadów to jest trzecie słowo, które wpada do naszej ekowalizki. No i jeszcze w naszej wieczornej audycji u Andrzeja Rosiewicza czwarte słowo, które będziecie mogli wysłuchać i oczywiście potem zapewne się do nas dodzwonić. No i taką walizeczkę piękną mieć. A że są wakacje, to na pewno walizka się przyda. Jak nie na te wakacje, to na kolejne wakacje albo na przykład na zimowisko, ale walizka zawsze w cenie, a dobra walizka, to już w ogóle myślę, że jak mamy taką walizę, to czasami nam przez całe życie taka walizka spokojnie starcza. Oprócz tego oczywiście na pewno i wizualnie to wszystko jest bardzo ładne, więc liczę na to, że nie będzie obciachu, że będziecie z taką walizką podróżować, a myślę, że raczej będziecie zadowoleni, szczególnie jak zmieścicie tam wszystkie swoje fatałaszki, które musicie zabrać na wyjazd, a na dłuższe wyjazdy, wiadomo, że trzeba się troszeczkę porządnie spakować, chociaż ja na przykład na wakacje raczej biorę tylko i wyłącznie plecak i to taki zwykły, można powiedzieć szkolny plecak, nie mam szkolnego plecaka, ale nazywam go szkolnym plecakiem, żeby chyba odmłodzić się jeszcze troszeczkę, natomiast ja pakuję tylko rzeczy do plecaka, bo nic na takie upały nie potrzeba więcej niż kąpielówki, rękawki, ewentualnie maska do nurkowania albo do snurkowania. No i that's it, jedziemy, wypoczywamy, nie martwimy się innymi rzeczami, ale jak mamy tą walizkę, to te rzeczy w tej walizce mogą sobie spokojnie na nas czekać i leżeć. Także jedziemy dalej z popołudniową, 19 minut po godzinie 13, także tak.
3: Czwórka na walizkach.

Niebo jest pułapem, tak rapuje DGE, czyli Don Guralesco, prosto z Poznania. No DGE, kurczę, przez tyle lat trzyma się swojego stylu i w dalszym ciągu rapuje świetnie.

0: trening umysłu, ale też trening taki po prostu wydolnościowy, kardio, dźwiganie ciężarów. No i dzisiaj z tej okazji, ponieważ dzisiaj obchodzimy, moi drodzy, Dzień Kultury Masy Mięśniowej, no jest to świetna okazja, żeby przypomnieć sobie o tym, że mięśnie, no to nie tylko wygląd, ale przede wszystkim zdrowie i sprawność. No i co najważniejsze, lepsze samopoczucie. No a przy okazji sprawdzamy, kto tak naprawdę regularnie odwiedza siłownię, bo ja chodząc na siłownię, no zazwyczaj spotykam te same osoby. Oczywiście w zależności od pory dnia, ale ci ludzie się tam często przecinają. Ja mam wrażenie, że ci ludzie spędzają tam po prostu swój wolny czas, że oni nie mają co robić, przychodzą na siłownię i po prostu trzaskają. No i my, moi drodzy, na taką siłownię wpadliśmy, także posłuchajcie.
1: Ścigonie i na dół. O! Forma jest.
2: Muszą być chęci po prostu cały czas. U mnie to już nawet. No. Takie zaprogramowanie, wiesz, że dzisiaj poniedziałek, czy środa, piątek i idziesz po prostu, a jak nawet słaba dyspozycja, to żeby po prostu zrobić trening. Deszcz nie, deszcz, więc wiesz. Nie ma wymowy, no czegoś takiego nie ma.
3: Każdy dla samego siebie, tak mi się wydaje, że ćwiczy, tak? Dla zdrowia przede wszystkim. No, głowa lepiej pracuje, umysł.
0: To jest święto, moi drodzy, dla tych wszystkich, którzy wiedzą, że poniedziałek to klata, wtorek plecy, a dzień bez treningu to dzień stracony. Jeszcze jedno, miałem takie hasełko zawsze wychodząc z siłowni. Mówiłem, już dawno tego nie mówiłem, więc zapomniałem, dzień bez... Kurczę, i teraz nagle mi to wyleciało z głowy, ale przypomnę sobie, bo to jest bardzo ładne hasło. No, trochę jak ten dzień bez treningu to dzień stracony, ale jeszcze Dzień Kultu Masy Mięśniowej też przypomina nam o tym, że te mięśnie w ogóle posiadamy i jak bardzo też zmieniło się podejście do trenowania, bo kiedyś tak naprawdę te osiedlowe siłownie, no do tej pory są to osiedlowe siłownie i tam zazwyczaj są najlepsi fachowcy, to są fachowcy, którzy trenują od 30-40 lat i oni doskonale wiedzą, jak to się robi, żeby te mięśnie ładnie wyglądały. Oczywiście możemy też trafić na takich kolegów na siłowni, którzy używają tak zwanego mietka. Oczywiście mietek jest totalnie nielegalny, no ale powoduje przyrost masy mięśni w dosyć szybkim tempie, no i wtedy faktycznie możemy wyglądać jak totalny paker, ale czy my chcemy wyglądać jak totalni pakerzy? Ja na przykład nigdy nie chciałem, żeby ta masa mięśniowa była tak duża, że na przykład nie będę mógł się podrapać po plecach, a często tak jest, ale mniejsza o to. Kończąc temat, trening, sport, pamiętajcie, w dobrych proporcjach to naprawdę zdrowa dawka energii i dla naszego ciała, ale też dla naszego umysłu, jeżeli mamy cięższy czas, polecam serdecznie regularnie chodzić na siłownię, wtedy naprawdę to wszystko się bardzo pięknie nam w głowie układa i wkręcamy się też w to, co robimy i widzimy efekty, bo pamiętajmy, że efektów nie widać po tygodniu, po dwóch tygodniach, po miesiącu, widać tak naprawdę po pół roku albo po roku, że dopiero coś zaczyna z tymi mięśniami się dziać. Więc dzisiaj w ten piękny dzień kultu masy mięśniowej wszyscy wybieramy się wieczorem na siłownię, albo teraz możemy iść na siłownię i zobaczyć, czy te nasze mięśnie w ogóle tam są, czy ich nie ma, no i czy w ogóle jesteśmy w stanie ich używać.
4: To jest Popołudniówa w czwórce.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Solidna stopa niejednego może wyrwać na przykład ze snu, ale też solidna stopa w każdym aspekcie tego słowa może wyrwać nas ze snu, a zwracam ostatnio uwagę na stopy i to nie na te nasze ludzkie stopy, tylko na te stopy, które zawiera utwór muzyczny, czyli jeden element instrumentu perkusyjnego, ten najbardziej basowy, i zrobiłem sobie taką delikatną po prostu prześledziłem od lat 60. Tak zupełnie przypadkowo mi to wpadło. Mówię, a sprawdzę sobie oprócz brzmienia, oczywiście oprócz realizacji, oprócz analogowych brzmień przez cyfrowe, to ta stopa się faktycznie trochę zmieniała, ale też są patenty na dobrą stopę. Zazwyczaj można wtedy zrobić ze dwie albo trzy stopy na jednej stopie i wtedy to brzmi naprawdę mocno. A ja lubię dobrą, mocną, ciepłą stopę. Nie wiem, czy to zabrzmiało dobrze, czy nie. Ta, szczególnie ta ciepła stopa. Aczkolwiek chyba posiadanie ciepłych stóp jest jak najbardziej zdrowe, a dużo ludzi ma stopy zimne. Ale nie o tym mówimy, nie będziemy rozmawiać o stopach, ponieważ już za chwilę nasz kolejny konkurs od Tylca, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi, a na pewno jesteście gotowi, bo już znacie ten patent, jak to odgadywać. No i mamy dla was taki pierwszy fragment. Jestem ciekaw, czy zgadniecie, bo niby łatwy, ale ja na przykład za pierwszym razem tego nie odgadłem. Jestem ciekaw, czy wy wpadniecie na to, co to za kawałek. Dzwoncie 226452100, 226452100 i musicie po prostu powiedzieć, co to za utwór, który leci od Tylca, jaki to jest prawdziwy, w sensie utwór, który puszczony normalnie, i tytuł tego utworu, oczywiście zespół musicie podać. Czy będzie to dla was skomplikowane? Myślę, że dla ludzi, którzy słuchają muzyki od wielu lat, to nie będzie trudne pytanie. Wręcz przeciwnie, pójdzie jak spłatka. Czekamy na wasze telefony, 22 minuty do godziny 14. No i dzwońcie i odgadujcie. 226452100.

0: Konkurs od Tylca w dalszym ciągu na tapecie. Usłyszeliście fragment tego utworu, na razie jeden fragment. No i już telefony się rozdzwoniły i jako pierwszy Daniel na naszej antenie. Halo Danielu.
1: Cześć, witam cię.
0: Cześć, witam cię serdecznie. No słuchaj, jaka jest odpowiedź na to pytanie?
1: Czy to jest Guns N' Roses November Rain?
0: Tak jest! No proszę, żeś zdyskredytował kolejnych wszystkich dzwoniących, no ale jesteś pierwszy, więc wygrałeś. Czy znasz ten numer bardzo dobrze?
1: Jestem z takich roczników, że znam.
0: Okej, czy tańczyłeś wolne w podstawówce przy tym kawałku?
1: Dokładnie tak.
0: No ja tańczyłem i ten kawałek kojarzy mi się właśnie z salą gimnastyczną w podstawówce, jak tańczyłem wolnego, klasycznie ręce na biodra, dziewczyna ręce na ramiona, no i były cudowne tańce. Słuchaj, no bardzo ci serdecznie gratulujemy. Wygrałeś klapki i kuboty z logo czwórki oczywiście, więc mam nadzieję, że ci się przydadzą jeszcze na wakacje.
1: Na pewno.
0: Dobrze, dziękuję ci serdecznie, jeszcze raz wielkie gratulacje dla ciebie. Guns N' Roses, November Rain, przed wami teraz w czwórce.

November Rain i Guns N' Roses, i taka była odpowiedź na nasz konkurs od Tylca. Mnie chyba najbardziej w tym utworze kręcą smyczki, czyli tak zwane stringi. One tak tam pięknie chodzą i zawsze mam ciary. I nawet teraz miałem ciary, bo jednak nie mój gatunek muzyczny do końca, ale jednak takie utwory klasyczne zna się praktycznie na pamięć, no i zawsze wzbudzają jakieś niesamowite emocje związane z tym, co było kiedyś, z naszym dzieciństwem, z naszym dorastaniem. No i moim zdaniem muzyka też, to jest zadanie muzyki, żeby dawać nam fajne poczucie takich wspomnień związanych z danymi sytuacjami, no oczywiście, gdzie ta muzyka towarzyszyła. Jutro, moi drodzy, również konkurs od Tylca do wygrania, kolejne klapki i kuboty z logiem czwórki, więc bądźcie czujni, moi drodzy, ręce na telefonach i oczywiście czekamy do jutra, no ale oczywiście w drugiej godzinie jeszcze będziecie mogli ze mną pokorespondować, bądź też powiedzieć coś ciekawego, na pewno w ramach kolejnego konkursu, który będzie po godzinie 14. A jak na razie 12 minut, 11 już minut do godziny 14, więc zostańcie z nami. Fish, Envy, Iza Kowalewska, Tłusty Beat. Yo! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!

0: Puste-bi.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin

zakupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: to słychać.
1: Mic check. One, two.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: 21 stopni na termometrach w Warszawie, przewaga chmur, więc to słońce będzie, ale niestety będzie zasłaniane częściowo na pewno chmurami, ale bluzę, kurtkę ewentualnie można ze sobą zabrać, padać raczej dzisiaj nie będzie, noc również pogodna, ale chłodna, bo do 12 stopni spadnie temperatura dzisiejszej nocy. Co ja tu jeszcze widzę? Wiatr w dalszym ciągu się

0: Nie zmieni, około 30 km na godzinę wieje z zachodu, a jeżeli chodzi o ciśnienie, no to rośnie, więc powinno być dobre samopoczucie. 1018 hektopaskali. Zachód słońca, moi drodzy, dzisiaj o godzinie 20:33.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
10: A ja lubię cię, lato, ach to ty. Lubię kiedy kupiony deszczy. Lecimy na kluby, jak ty wyspy.
11: O nie, my tak nie gramy.
12: Czwórka, to słychać.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: 8 minut po godzinie 14, popołudniowa do godziny 16 i jak jesteście zdziwieni, że nie słyszycie Kamila, tylko numer Raza, to wszystko jest w porządku. Tak ma być ten tydzień. Ja ogarniam i będę z wami jutro i w czwartek, więc no, Kamila na pewno nie wygryzę, bo ciężko by było go wygryźć, bo po prostu prowadzi tę audycję bardzo dobrze i wybitnie. No a ja i tak mam swój grajdołek z hip-hopem, więc mi całkowicie to pasuje, aczkolwiek poprowadzenie audycji w czyimś imieniu jest również bardzo fajne i trochę inne doświadczenie, pomimo że radio to niby radio, ale fajnie jest czasami wcielić się w jakąś inną rolę, w inną postać. Nie to, że ja się wcielam w Kamila w żadnym wypadku, ale jednak tutaj ta energia kamilowa udziela mi się. Jest to godzina 14, między 13 a 16. Ja tak audycji zazwyczaj nie prowadziłem, więc ta pora dnia również jest dla mnie ciekawa i interesująca. W pierwszej godzinie dużo się działo. Rozdaliśmy klapki Kuboty z logiem czwórki. Te klapki będziemy jeszcze wam rozdawać. Był konkurs, jeżeli chodzi o nasze cudowne walizki, które możecie wygrać. No i w tej godzinie również będzie konkurs, który wam się bardzo podoba, no ale to oczywiście później jeszcze będę o tym wspominał. No będziecie musieli po prostu do mnie dzwonić i mówić, po prostu ze mną rozmawiać, a tak naprawdę podawać takie informacje, żebym ja tylko mógł odpowiedzieć tak albo nie. Więc sytuacja jest utrudniona. Ale jak na razie zaczynamy muzyką. Jadę jak quiz VBS i dwa sławy w tym pięknym utworze. Posłuchajcie.
2: Wiesz stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jak babruchy pykło na raz.

0: tylko o jednym myśli.
1: No właśnie, i już zaczęliśmy kolejny konkurs. O czym ja myślę? No właśnie, i to jest, myślę, że ja myślę o tym, o czym wy może pomyślicie. Jeżeli oczywiście podam wam kategorię, to będziecie mogli dzwonić, strzelać. Pamiętajcie, że ja mogę tylko odpowiadać tak albo nie, więc sytuacja jest trochę utrudniona, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i no tych słów jest trochę pewnie, które możecie trafiać, strzelać do mnie tymi słowami. No ale to poprawne jest tylko jedno, które jest tutaj w mojej głowie. A do wygrania mamy oczywiście przewodniki, moi drodzy. Między innymi Włochy, Exploruj, Mediolan, Albania, Turcja czy moja. Są to wszystko przewodniki, jak będziemy podróżować w dane miejsca, żebyśmy mogli po prostu te przewodniki ze sobą zabrać albo sobie wcześniej przeczytać i mieć tą wiedzę i ewentualnie nawet wtedy zaskoczyć Włocha albo Albańczyka albo Turka informacją, które posiadają. Więc moi drodzy, uwaga, ja to słowo już mam w głowie. Kategoria to uroda. Wy dzwońcie 226452100 226452100. No i strzelajcie, jakie słowo mam w głowie. Kategoria uroda, więc temat jest dosyć szeroki, ale myślę, że to słowo jest akurat na tyle ciekawe, że mnie zawsze ciekawiło, jak moja dziewczyna na przykład gdzieś tam wspomagała się. Więcej nie powiem, bo za dużo zdradzę, ale i tak trochę wam podpowiedziałem. Dzwońcie 226452100. Czekamy na wasze strzały.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na weekend oraz innych przewodników.
3: Bajże na

0: Konkurs w dalszym ciągu trwa. Czekamy na wasze telefony 226452100. Przypominam, że pierwszy słuchacz, który się dodzwoni, będzie miał troszkę łatwiej, ponieważ będzie mógł zadać dwa pytania prowadzącemu, czyli mi. No i ja wtedy będę mógł odpowiedzieć tylko tak albo nie. Pamiętajcie o tym. Kategoria to uroda. No myślę, że to słowo jest intrygujące było dla mnie jak zawsze, bo nie do końca kojarzy mi się właśnie z tym czymś, co się kryje za tym słowem. Jak pierwszy raz to usłyszałem, to zupełnie w innych kategoriach myślałem, że to jest co innego, natomiast okazało się, że to bardzo przydatne urządzenie, które po prostu funkcjonuje gdzieś tam w damskich kosmetyczkach. O, może no i to jest za dużo, już podpowiedziałem, ale faktycznie w wielkim wyborze rzeczy, które służą do poprawiania naszej urody, myślę, że to i tak jest niedużo. 226452100, 226452100, dzwońcie, próbujcie, ponieważ do wygrania mamy zestaw przewodników, które na pewno się przydadzą na którymś z wyjazdów. Pomimo, że mamy telefony komórkowe, pomimo, że mamy ze sobą laptopy, sprzęt elektroniczny, to taki papierowy przewodnik zawsze moim zdaniem może się przysłużyć, bo nie wszędzie mamy internet, telefon może nam się rozładować, a jednak nauczenie się posługiwania się klasyczną mapą i korzystania z przewodników, to jest w ogóle moim zdaniem sztos. Mamy na antenie Łukasza. Halo Łukaszu.
1: Siemanko, cześć, numery, witam cię.
0: Cześć, siemanko, witam cię serdecznie. Skąd dryndasz do nas?
1: W trasie aktualnie, no ogólnie ze Świdnika.
0: Ze Świdnika, dobrze. A gdzie na trasie pędzisz?
1: Ciśniemy nad jeziorko. Sobie.
0: Nad jeziorko, cudownie. No, czyli pogoda u was ładna, rozumiem.
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, słuchaj, masz dwie szanse, żeby odgadnąć ten przedmiot, więc słucham cię.
1: Więc tak, może pierwsze pytanie, czy jest to kosmetyk?
0: Nie.
1: Choć niekoniecznie.
0: Nie, to nie jest kosmetyk stanowczo.
1: Więc... Może...
0: Ja tam dałem taką delikatną podpowiedź, że... I moim zdaniem ta podpowiedź jest całkowicie przydatna, ale jak słuchałeś, to powinieneś wiedzieć.
1: Dobra, czy to jest gadżet, który może jest stosowany przez kobiety i mężczyzn?
0: Tak.
1: A dobra, będę strzelał może lusterko.
0: No niestety nie. Słuchaj, ten naprawdę wybór tych przedmiotów jest dosyć spory, szczególnie w kobiecej kosmetyczce, więc no niestety ci się nie udało, ale życzę ci dobrego dnia. Oczywiście próbuj jutro, pojutrze, kiedy będziesz chciał, może coś ci się uda na wstrzelić. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, a my zagramy kolejny kawałek Campi, wiedziałem, że tak będzie. Edit.

0: tylko o jednym myśli.
1: No właśnie, ten tylko o jednym myśli, więc o czym ja myślę i co mam w głowie, jakie słowo. Przemka kolejnego mamy na antenie. Halo Przemku.
2: Cześć, witam.
1: Cześć, siemanko. No, słuchaj Przemku, skąd dzwonisz?
2: Częstochowy.
1: Częstochowy, brawo, pozdrawiamy Częstochowę. No powiedz, co to może być?
2: No, zadam, myślę, że podpowiedziałeś i bez zadawania pytania, ja myślę, że wiem, co to jest, ale zadam pytanie.
1: Dawaj.
2: To jest urządzenie do rzęs.
1: Tak.
2: No to ja myślę, że to jest zalotka.
1: No tak, oczywiście, że tak. Nie zgadłeś, mój drogi. Skąd wiedziałeś?
2: No, wiesz, dałeś taką podpowiedź, że to jest słowo, które myślałeś, że całkowicie co innego znaczy. I ja
1: a no
2: tak
1: widzisz. No to taka też nieoczywista podpowiedź. Czy wiesz, jak wygląda zalotka?
2: No, takie jakieś takie dwa pręciki, coś tam na rzęsy robią.
1: Dokładnie, idealnie określiłeś to urządzenie. Też bym taki określił. Słuchaj, no na pewno kobietom się przydaje. Mężczyznom może też, jeżeli mamy długie rzęsy i jesteśmy w stanie sobie tą zalotką te rzęsy wykręcić, bo ja próbowałem to robić, jest to strasznie dziwne uczucie, no ale kobiety są przyzwyczajone do tego, więc kręcą sobie zalotkami. Jeszcze raz gratulacje, wygrałeś zestaw przewodników, Przemku, więc mam nadzieję, że ci się przydadzą te przewodniki.
2: Dzięki, przydadzą się, mam nadzieję, że tak.
1: Dobrze, dziękujemy ci serdecznie, pozdrawiamy miłego dzionka, a my lecimy z kolejnym utworem.

0: tylko o jednym myśli.
1: No właśnie, myślę tylko o jednym, ale już myślę o jakiejś innej rzeczy. A przed chwilą Big Punisher z gościnnym udziałem Joe, Still Not a Player. Genialny kawałek. No ale oczywiście, jako że szybko strasznie odgadliście pierwsze bardzo trudne słowo, no to mamy dla was drugie. I tym razem zamiast zestawu przewodników mamy dla was do wygrania klapki Kuboty sygnowane czwórką oczywiście, więc możecie spokojnie dzwonić 226452100 226452100. No i spróbować odgadnąć kolejne słowo, które mam w głowie, a kategoria to dzieciństwo, moi drodzy, więc jeżeli byliście kiedyś dziećmi i byliście mali, to jest szansa, że odgadniecie, chyba że od razu byliście dorośli, a niektórzy też tak tacy są, że bardzo szybko dojrzewają i no już nie mają takich dziecinnych zajawek albo już po prostu nie wypada. A powiem wam, że w latach, w których ja się wychowywałem, no to człowiek musiał szukać sobie fajnych atrakcji i zazwyczaj było to po prostu zwykłe ganianie po podwórku, zabawa w wojnę z karabinami z patyków, no i to było coś cudownego. W każdym razie życie na podwórku naprawdę kwitło. Dzwońcie 226452100, kategoria to dzieciństwo, no a słowo w mojej głowie to... No właśnie, ciekawe czy zgadniecie.

0: tylko o jednym myśli.
1: Do godziny 15 zostały 23 minuty. No a my w dalszym ciągu jesteśmy w fazie konkursowej, ponieważ to słowo, które mam w głowie, no nie jest zbyt trudne, ale też pewnie będzie wymagało od was troszeczkę ruszenia umysłem, ruszenia mózgiem, ale z tego co wiem, jesteście po prostu w tym bardzo dobrze wytrenowani przez Kamila Jasińskiego elegancko. No i poprzednie hasło zgadliście w Trymiga. No, drugi słuchacz, który z nami się połączył, wpadł na to, co ja w głowie miałem i co mi w głowie się działo. Natomiast oczywiście kontynuujemy, bo szybko żeście zgadli, więc w kolejnym konkursie wygrana to klapki Kuboty z logiem czwórki, więc moim zdaniem gra warta świeczki. 226452100 to jest numer, pod który możecie do nas dzwonić i który pod którym tak naprawdę no, dostaniecie odpowiedź tak albo nie, jeżeli oczywiście dzwonicie do nas i proponujecie zaproponujecie mi jakieś słowo, które ja mam po prostu w głowie. Kategoria to dzieciństwo, no jest to duży wachlarz możliwości, ale mam nadzieję, że po prostu wy, jak byliście dziećmi w tych czasach, co ja byłem dzieckiem, no to zdarzało wam się po prostu robić takie rzeczy, a wiadomo, że dzieciństwo jest pełne szaleństw i wyobraźnia tak naprawdę tylko i wyłącznie nas ogranicza. Dodatkowo mamy no po prostu świeże powietrze i możliwość poganiania z kolegami, z koleżankami, więc no próbujcie klapki Kuboty do wygrania, więc mam nadzieję, że ktoś będzie jeszcze na tyle odważny, no tutaj wszedłem już na tą granicę taką dosyć cienką, odważny, żeby do mnie zadzwonić i żeby pomyśleć razem, znaczy musicie sami pomyśleć, ale ja oczywiście będę was naprowadzał słowem tak albo nie, żebyście wiedzieli, co tak naprawdę jest na rzeczy. Także dzwońcie 226452100, kategoria to dzieciństwo, a hasło to, oczywiście wam tego nie powiem, ale tu jest zapisane na tej karteczce. O, pokażę wam, tak, mogę wam pokazać tylko. O, widzicie? Tam z tyłu jest napisane to hasło. Jeżeli macie rentgen w oczach, to możecie prześwietlić i wtedy będziecie wiedzieć. Nie odbija się tam nigdzie, nie odbija się. Chociaż sprawne oko, myślę, że wyhaczy wszystko na jakimś totalnym zbliżeniu i może po prostu wam się udać poszczęścić. Pamiętajcie też, że możecie zawsze strzelać, a nóż widelec, wpadniecie na to hasło, które mam w głowie. No dobrze, czekamy na wasze telefony, moi drodzy.

0: tylko o jednym myśli.
1: No właśnie, myślę tylko o jednym. 17 minut do godziny 15. Mamy kolejnych słuchaczy. Tym razem dodzwonił się do nas Kamil. Halo Kamilu.
2: Halo, siemanko.
1: Siemanko, witam cię serdecznie. Skąd do nas tarabanisz?
2: W sumie dzwonię z auta.
1: Dobrze.
2: A auto w tej chwili mieści się na Górnym Śląsku, na pograniczu Chorzowa i Katowic. Ale będę się przemieszczał, także możemy zaraz być w Katowicach.
1: Dobrze, to bardzo dobra informacja. No słuchaj, masz dwie próby tak naprawdę, jako że jesteś pierwszym słuchaczem, który się dodzwonił w tej kategorii, to po prostu mów, co ci leży na sercu.
2: Dobrze usłyszałem, że jeżeli jesteśmy z twojego rocznika, to będzie nam łatwiej, tak? Ja jestem 8-3, to tak jest. Poza konkursem, to czy jestem blisko, czy nie?
1: Poza konkursem jesteś blisko, oczywiście, no dzieli nas 6 lat różnicy, ale myślę, że wtedy te zabawy i to dzieciństwo w zabawie, no trochę było ograniczone.
2: Dobra, no to lecimy. To pierwsze pytanie to będzie, czy to jest jakaś taka aktywność, czynność, którą spędza się w grupie?
1: Tak.
2: Dobra. Czy to jest aktywność w grupie, czyli tak, czy potrzebne są do tego jakieś przedmioty?
1: Tak.
2: No to ja odpowiadam, gra w kapsle.
1: No niestety nie, ale słuchaj, byłeś blisko, bo grę w kapsle miałem z tyłu głowy, żeby takie pytanie zadać, ale bardzo blisko, ale widzę, że pamiętasz te stare czasy, bo zapewne w kapsle grałeś.
2: No to cudowna rozrywka, prawda?
1: Cudowna rozrywka, naklejanie flag w ogóle na te kapsle, dla mnie to było coś magicznego, że można było być po prostu każdym krajem, jak się tylko chciało sobie wybrać.
2: Tak, i jeszcze je rozpłaszczać pod tramwajami.
1: Oj, rozpłaszczanie pod tramwajami, ja uwielbiłem złotówki rozpłaszczać pod tramwajami.
2: Złotówki, one były piękne, nieraz motorniczy gonił, ale no to nie na dzisiaj.
1: Dokładnie tak. Kamilu, dziękuję ci serdecznie, trzymaj się, dobrego
2: dzięki,
1: dnia ci życzę. Próbuj
2: dzięki
1: dalej. Hej. A kolejny słuchacz to Tomasz na naszej antenie. Halo Tomaszu.
3: Halo, witam serdecznie, witam.
1: No cześć Tomku.
3: Cześć, zastanawiam się, czy się łapię na ten PC, bo ja mam 7-0.
1: 7-0 masz, no to trochę jeszcze wcześniej, ale słuchaj, to myślę, że nawet bardziej się na to łapiesz.
3: Dobra, mogę się bawić i chłopaki, dziewczyny?
1: Jeszcze raz zadaj pytanie.
3: Czy w tą grę bawiły się także dziewczyny i chłopaki?
1: Tak.
3: Kurczę, mam dwie opcje.
1: Ja się domyślam, jakie te opcje są, ale dawaj.
3: Będę strzelał, gra w gumę.
1: Niestety nie, mój drogi. Ale byłeś bardzo blisko, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, trzymaj się. Następny Dawid na linii, halo Dawid.
4: Witam serdecznie.
1: No cześć.
4: Dzień dobry. Czy mogę już zadać pytanie?
1: O, zadawaj, pewnie, że tak.
4: Dobra, czy żeby zagrać w tą grę potrzebne skrada?
1: Tak.
4: Dobra, to ja obstawiam.

0: wiem, że to jest gra w klasy.
1: Tak jest! Wygrałeś, mój drogi, klatki Kuboty, sygnowane czwórką. Czy zdarzało, bo wiesz co, ja tak się zawsze zastanawiałem, bo gra w klasy była trochę dziewczęca, aczkolwiek chłopcy też grali. Czy zdarzało ci się grać?
0: Nie, w gry w klasy nie grałem, choć kilka razy ostatnio zagrałem, jak byłem na wycieczce, to na lotnisku była taka naklejona przez obsługę, taki szablon do gry, to nie ukrywam, że zarówno ja, jak i inni dorośli, którzy tam byli, sobie skakali.
1: Ale ja też ostatnio to zrobiłem, nie pamiętam, gdzie to było, ale widziałem te klasy i sobie podskakiwałem elegancko. Słuchaj, z jednej strony fajne czasy, bo jednak nie mieliśmy tak dużo do wyboru, a z drugiej strony trzeba było organizować sobie zabawy, żeby po prostu mieć szczęśliwe dzieciństwo w miarę.
0: Dokładnie. Wystarczyła kreda.
1: Tak jest.
0: Też przychodził, trochę nam psuło plany, ale następnego dnia wystarczyło znów narysować na asfalcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Plansze i można było grać.
1: No to tak samo gra w gumę. Też była dziewczęca, ale ja się tak kiedyś wkręciłem w grę w gumę, że naprawdę siekałem z kumplami. Wyjmowało się gumę ze starych majtek często, ale też można było kupić, więc gra w gumę też była kozacka. Słuchaj,
0: dokładnie.
1: Bardzo ci dziękuję serdecznie.
0: Dzięki,
1: nie rozłączaj się, oczywiście zostań na antenie. Podasz wszystkie dane.
0: Koleżanki z pokoju firmowego.
1: Tak jest. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. 13 minut do godziny 15 zostało. No i konkurs zakończony sukcesem. Już drugi.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Ona czuje we mnie pinią. Wytroiła się jak biją.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Wybiła godzina 15.
1: Pogoda.
0: 22 stopnie, słoneczko, ponieważ wyjrzałem przed chwilą za okno, no jest całkiem przyjemnie, jest delikatny wiaterek, ten wiaterek jest trochę chłodniejszy, ale w żadnym wypadku nie przeszkadza w tym, żeby dzisiaj być ubrany na letnio, czyli krótkie spodenki, krótkie rękawki. Ja dzisiaj tak jestem ubrany i nie jest mi straszna ta pogoda, pomimo tego, że w nocy temperatura spadnie do 12 stopni, więc już bluza się przyda na takie zimniejsze wieczory, jakość powietrza natomiast jest wyśmienita, biegać można i oddychać pełną piersią. Ciśnienie w dalszym ciągu podobne, aczkolwiek rośnie, a jak na razie 1019 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Już po robocie? To świetnie. Czas na powrót do domu z czwórką. Po robocie to 3-godzinna audycja, w której mikrofon jest wasz. Macie w zanadrzu ciekawą historię? Chcecie podzielić się komentarzem? A może opowiecie nam o swoich planach? Poprowadźmy tę audycję wspólnie, gdziekolwiek jesteście. W samochodzie, na spacerze, w domu.

0: czy na urlopie. To co, dogadani? Słyszymy się od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. I najważniejsze, po robocie nie gadamy o robocie. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
7: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: nie, my tak nie gramy.
1: Ja widziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
0: Czwórka, to słychać.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: A za mikrofonem wyjątkowo numer raz, za konsoletą też nastąpiła zmiana. Aleks przybył do studia i już zasiadł za konsoletą, kręci gałami, przesuwa suwaki, żeby wszystko grało tak, jak ma grać. No a my rozpoczynamy trzecią godzinę, ostatnią popołudniówę. Mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało i że ja w zastępstwie za Kamila również się sprawdziłem. Także czasami będę mógł go zastępować w razie co. Ja bardzo lubię takie audycje, gdzie... Już to mówiłem, że gdzie jest interakcja ze słuchaczami, gdzie słuchacze dzwonią, ja mogę sobie porozmawiać z ludźmi. Bardzo zawsze to w radiu szanowałem i bardzo mi się to zawsze podobało. Oprócz oczywiście ciekawostek, informacji, no to taka zwykła rozmowa z ludźmi. Moim zdaniem jest to zawsze duży plus do wartości samego radia. No bo jednak jak słuchacze dzwonią, to znaczy, że słuchają, to znaczy, że biorą udział w naszych audycjach i to jest chyba przecudowne. No a już w tej godzinie, już za chwilę Błażej Ciarkowski ze swoją książką, która premierę ma dopiero jutro, ale dzisiaj pogadamy o tej książce, ponieważ ja, patrząc trochę z perspektywy mojego wieku, no ja się na sanatoria nie załapałem, ale myślę, że pokolenie naszych rodziców, pewnie jeszcze naszych dziadków, korzystało z takich przyjemności, jako że państwo nam

to dawało, no to trzeba było z tego korzystać i no, odmawiając, z jednej strony ja chyba nie jestem też takim człowiekiem, żebym sam pojechał na taki, do takiego ośrodku wczasowego, bo trochę jest to jak takie wczasy, ale z drugiej strony też dbają o nasze zdrowie, dostajemy różne zabiegi, które no, pozwolą nam odpocząć, ale też zregenerować się delikatnie, więc jestem ciekaw, gdyby mi teraz na przykład państwo zaproponowało: no Michał, masz już prawie 50 lat, możesz jechać do sanatorium. Zastanawiałbym się na pewno chwilę. Jeżeli by to było w latach 80., pewnie bym pojechał. A dzisiaj już bym się zastanawiał, jak to wygląda. Chyba że byłby to sanatorium hip-hopowe i byliby tam sami moi koledzy, no to wtedy taki wypoczynek, taki wywczas, myślę, żeby był idealny. O więcej szczegółów a propos książki, a propos tego, co się działo w latach 80., jak się wypoczywało, gdzie się jeździło, jak to wszystko wyglądało, już porozmawiamy, już za moment, także zostańcie z nami 12 minut po godzinie 15.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 15 minut po godzinie 15, imieniny godziny, a w naszym studiu już Błażej Ciarkowski. Witam cię serdecznie.
2: Witam, cześć.
1: Ciekawa pozycja. Nie wiem, jaki jest target tej książki i kto tą książkę będzie czytał, ale ja na przykład z chęcią się zagłębię w to wszystko, bo ja jednak wolę formę taką analogową, czyli jednak tak, kartki, zapach druku. W PDF-ie się gorzej czyta, ale oczywiście sprawdziłem sobie, o czym ta książka jest. No i jest o czasach zamieszania już w tej chwili, aczkolwiek nie do końca, bo sanatoria cały czas funkcjonują w Polsce.
2: Tak, cały czas funkcjonują, nie w takim zakresie, nie w takiej formie, jak w epoce minionej, jak w Polsce ludowej.
1: Tak jest.
2: No, o tym traktuje książka, o czasach przed 89 rokiem, ale cały czas emeryci i renciści gdzieś tam
1: korzystają.
2: Tak, de w takim w Kołobrzegu czy innym Ciechocinku się przechadzają.
1: Czy ty byłeś w sanatorium? Na takim wywczasie zdrowotnym?
2: Nie,
1: kiedyś?
2: Nie, na wywczasie zdrowotnym nie, do tej pory nie potrzebowałem, ale załapałem się jeszcze

0: w czas w domu w czasowym taki jako dziecko.
1: Okay,
0: takim... Trzykrotnie taki pełnoprawny turnus, 2 tygodnie, 3 posiłki, zupa mleczna na śniadanie.
1: Cudowne to było. Ja to wspominam na przykład bardzo dobrze, bo często na tych świetlicach były stoły ping-pongowe, tak. Były piłkarzyki i tam to życie naprawdę kwitło. Ale dobrze, w czasy, w czasami, ale tutaj mamy wypoczynek zdrowotny. Nie każdy pojechał do takiego sanatorium. Przypuszczam, że to zakłady pracy, które miały trochę większy kapitał, wysyłały. Czy też chciałem zapytać ciebie, jak to było? Od czego to było uzależnione? Bo ja, z tego co pamiętam, moja mama chyba nigdy w sanatorium nie była. Nie wiem, czy nie miała takiej propozycji od zakładu pracy, bo to często zakłady pracy dawały takie taką możliwość.
0: Skierowanie musiał dać lekarz.
1: Okay.
0: Lekarz zakładowy. Zresztą taka historia jest na samym początku, gdzie jedna z sprzątaczek z łódzkiej elektrociepłowni. To jest historia, jak wszystkie inne, autentyczna.
1: Prawdziwe, tak.
0: Prawdziwa postać. Tak. No ona akurat dostała skierowanie, no bo lekarka jej powiedziała, no pani Irano, pani tutaj u nas tyle pracuje, niedługa emerytura, a pani nigdy nie korzystała, to może ja panią wyślę gdzieś.
1: Okay.
0: Więc takie przypadki się zdarzały. Natomiast generalnie, no to jednak trzeba było...
1: Należeć do partii?
0: Nie, zasłużyć sobie, być schorowany.
1: Myślałem, że to już bardziej takie, wiesz.
0: Nie, ale w ogóle w pierwszych latach powojennych to strasznie w ogóle piętnowano to, że zdrowi ludzie jeżdżą do sanatoriów, tam wypoczywają, a jednak sanatoria to nie w czasy uzdrowiska,
1: no tak.
0: Ma służyć naprawie ludzi, ciał i dusz, a nie, że tak jedziemy sobie wypoczywać.
1: No, no dokładnie tak. I właśnie chciałem też to pytanie zadać. Czy sanatoria były bardziej, pełniły funkcję leczniczą, czy wypoczynku, czy jednak było to trochę takie narzędzie propagandowe w tamtych czasach?
0: Wszystkie trzy odpowiedzi są dobre.
1: Okay.
0: Są poprawne. Z tą propagandą to się zmieniało na przestrzeni lat. Bo tak do 50, powiedzmy 3, 6, to faktycznie te pogadanki, czytanie trybuny wspólne,
1: tak.
0: Omawianie, nie wiem, wizyty w jakichś zakładach pracy lokalnych.
1: Oglądanie kronik filmowych chyba coś takiego było, prawda? Tak.
0: No jak były dla dzieci jakieś turnusy, no to te dzieciaki potem były zamęczane życiorysem, nie wiem, Bieruta. Albo co robił Stalin, jak był mały. takie historie.
1: Bardzo potrzebne informacje oczywiście. Dla małego dziecka. Ale myślę, że to wtedy już było ustawianie tego umysłu, żeby jednak mieć wpływ na tych ludzi.
0: Oczywiście.
1: Myślę, że do tej pory tak jest, że ci możni tego świata najwięksi kierują społeczeństwem i jak największa kontrola, no to jest najbezpieczniej wtedy. A jak mamy kontrolę, jak wysyłamy kogoś, no to taki pacjent, taki obywatel musi być szczęśliwy, no bo dostał coś od państwa.
0: Dostał. Jeszcze jak sobie to porównamy, co było w tych pierwszych latach powojennych, że ci ludzie ze wsi, tacy zwykli robotnicy, niewykwalifikowani, jadą na te 2 albo 3 tygodnie, bo sanatorium mogło trwać dłużej niż 2 tygodnie.
1: Tak jest.
0: Jadą, mają czystą pościel, ciepłą wodę w kranie, 3 posiłki.
1: No.
0: No to jak tu nie pisać na koniec listu z podziękowaniami do Bieruta, bo takie listy też sobie czytałem.
1: Okay.
0: jak tego nie robić?
1: No tak, to myślę, że bardzo ciekawa lektura i no w dzisiejszych czasach już zupełnie niespotykana.
0: Tak, my trochę to patrzymy z naszej perspektywy, gdzie jednak ten standard jest w ogóle nieporównywalny. No jak sobie właśnie zestawimy tych ludzi, którzy nie mieli prądów,
1: tak
0: w domu, tak, w chałupie na wsi. I oni jadą i ktoś o nich dba. No
1: to... Bogactwo,
0: tak.
1: Po prostu. Wszystko co najlepsze. Dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Przerywamy to utworem muzycznym.

0: popołudniowa w czwórce.
1: A w naszym studiu w dalszym ciągu Błażej Ciarkowski, książka Remontownia, Ciał i Dusz, Domy wczasowe i sanatoria PRL-u. Skąd w ogóle wpadł ten pomysł do głowy, żeby napisać o tym? Bo to jest też taki relikt przeszłości, tak naprawdę, który do tej pory gdzieś funkcjonuje, ale też ten sentyment, który tkwi w tych latach 80-tych, 90-tych, myślę, że ciągnie nas do tego, żeby jednak się troszkę więcej dowiedzieć.
2: A to ma w ogóle... Związek trochę z naszą rozmową w trakcie, jak była muzyka, bo temat ten w ogóle się zaczął u mnie we Włoszech.
1: Okej.
2: Ja sobie pojechałem w okolice Rimini i tam jest pełno takich opuszczonych ośrodków, ale z czasów przedwojennych, z czasów Mussoliniego. One miały być dla dzieci, te dzieci miały się edukować podczas wakacji na takich dobrych faszystów, bo podobno ci dorośli Włosi to jeszcze do niczego według Mussoliniego nie nadawa.
1: Dobrych faszystów, to jest dobre.
2: Cytując
1: tak jest.
2: Wodza. Ja mówię, kurczę, to jest niesamowita w ogóle mieszanka czegoś takiego lekkiego jak wypoczynek z takim bardzo jednak podprogowym sterowaniem ludźmi. Tak. No i stąd potem zaczęło się jeżdżenie po ośrodkach wypoczynkowych, po sanatoriach z czasów PRL-u w Polsce. I w ogóle ta książka początkowo miała być książką bardziej o architekturze.
1: No właśnie, bo ty jesteś architektem w ogóle z wykształcenia, więc w zasadzie wypadałoby, żeby tutaj te architektoniczne zajawki były, ale są również, tak?
2: Są.
1: No bo jednak te budynki z tamtych lat dla mnie to czasami wyglądały jak statki kosmiczne.
2: Tak, nie, ta architektura jest rewelacyjna. Czasami się jeszcze jakieś detale zachowały, to potrafi być faktycznie kosmos. To miało być cały czas o architekturze. A potem trafiłem w jakimś archiwum na listy, wspomnienia, zanotowane gdzieś wypowiedzi tych wczasowiczów, kuracjuszy w sanatoriach 48, 51 roku. I wtedy to było wow, to nie, architektura będzie tłem, to musi być bardziej o ludziach.
1: Okay.
2: Bo historie, no, niewyobrażalne. Z perspektywy dzisiejszej, bo jak facet wspomina, że przydzielano te miejsca w sanatoriach nie dla rodzin, tylko dla poszczególnych osób. No i na miejscu dolosowywano, czy tam wybierano, nie wiem, pojęcie na jakiej podstawie, współlokatorów.
1: Okej.
2: I ląduje jakiś facet, robotnik, w takim średnim wieku, z dwoma innymi, którzy już trochę świata widzieli. No i on co rano siedzi pod kołdrą, dopóki tamci nie umyją zębów, nie ogolą się, nie ubiorą i nie wyjdą. I wtedy on się spod tej kołdry wyczołguje, no bo on nie ma jako jedyny piżamy i śpi w kalesonach, w których chodzi na co dzień.
1: Okej.
2: No i ja mówię, kurde, w ogóle co to są za historie?
1: To prawda, no. Ja w ogóle

0: należę do tych ludzi, że mi by było bardzo niezręcznie spać z kimś obcym w pokoju. Tak. A wtedy to była trochę taka, na zasadzie takiej integracji też, żeby ludzie jednak ze sobą się poznawali, tak. I żeby ewentualnie jakieś powstawały takie, taka społeczność.
1: Tak, i to jeszcze starano się trochę wymieszać różne klasy, różne grupy społeczne. Mhm. To wychodzi

0: pozytywne efekty i potem wspominali, czy podsumowywali wyjazd w jakichś wypowiedziach. Przede wszystkim właśnie ci chłopi robotnicy, że ojejku, tutaj tego i tego się dowiedziałem, a tutaj miałem w pokoju inżyniera i on ze mną jak z człowiekiem rozmawia.
1: To prawda. Znaczy, że wszyscy gdzieś tam stawali się trochę równi w tych sanatoriach.
0: Tak, takie było założenie. Mhm.
1: A to też jest ciekawe, bo jednak dzielenie tych klas społecznych, no do dzisiejszego dnia się z tym spotykamy.
0: Oczywiście.
1: I przez rząd i przez partie, które no, porównują nas czasami do gorszego sortu albo do lepszego sortu, co jest w ogóle absurdalne. No a wtedy, pomimo tego, że ta komuna była dosyć ciężkim okresem w naszym kraju, to też było, jak czasami rozmawiam z ludźmi teraz, którzy przeżyli ten, no bo ja się urodziłem w 77 roku, więc tak naprawdę koniec tego systemu nie za bardzo widziałem. To niektórzy mi mówią, za komuny jednak było lepiej. Myślę, że rzeczy, pod którymi było lepiej, ale niestety myślę, że ci, którzy więcej znaczyli, mieli lepiej. Ci, którzy byli trochę niżej w tej warstwie społecznej, mieli ciężej.
0: Ja mam takie wrażenie, że wszyscy poszliśmy, wszystkie warstwy społeczeństwa do góry, tylko ci, którzy byli wtedy wyżej, to wrzucili szósty bieg i po prostu wystrzelili w kosmos.
1: To prawda.
0: Ale odnośnie właśnie ośrodków wypoczynkowych, no to były te dla tych z najwyższych
1: dygnitarzy,
0: ale to już absolutny top.
1: Okay.
0: I oni mieli Łańsk, Arłamów, czy tam Polana Zgorzelisko pod Zakopanem. No i one to były ośrodki na uboczu. Czy one były luksusowe? Kurczę, trudno powiedzieć, żeby to był jakiś... To nie ma złotych klamek, tam nie ma marmurów. Tak. Na przykład są takie udogodnienia, że no, może minimalnie są większe pokoje. Między pokojem a korytarzem jest szafa, gdzie można było brudną bieliznę i buty włożyć i obsługa, żeby nie budzić.
1: Z drugiej strony.
0: Wyjmowała, wyczyściła, wyprała, włożyła. No to trochę. No i lepiej były zaopatrzone.
1: No tak, na pewno.
0: Te wnętrza wyglądały też często lepiej, bo były lepiej zaprojektowane, ale czy to był jakiś wielki rozdźwięk? Chyba nie aż tak duży.
1: No też były takie czasy, że myślę, że w ogóle wtedy luksus zupełnie inaczej się...
0: Tak.
1: Sam luksus był czymś innym niż jest teraz.
0: Oczywiście.
1: Więc każda dodatkowa rzecz myślę, że na pewno powodowała to, że my czuliśmy się lepiej, jak jechaliśmy w takie miejsce i mieliśmy więcej, no to byliśmy bardziej docenieni. I my to bardziej docenialiśmy.
0: I jeszcze chodziło też o to, że to nie było dostępne dla zwykłego śmiertelnika. Tak. Bo ci, nie wiem, urzędnicy partyjni, ale tacy absolutnie przeciętni, to jechali gdzieś nad morze do domków.
1: Jedna wspólna,
0: ale takie nawet kempingi, jakieś pawilony ze wspólną łazienką, tam nie było szału. No ale na te ośrodki takie topowe, to już trzeba było mieć odpowiednie
1: oczywiście, tak jest. Dobrze, wracamy za chwilę do rozmowy, a wy posłuchajcie piosenki.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: W pół do godziny 16, trochę po wpół do, a w studiu Błażej Ciarkowski, remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. No właśnie, pogadaliśmy chwilę tutaj poza anteną a propos tych wszystkich budowli, które wtedy powstawały. Chciałem też się zapytać, jak w ogóle to się zaczęło, w sensie skąd padł pomysł na budowanie takich sanatoriów? I bo stał za tym zazwyczaj rząd albo państwo, rozumiem, ale czy wiesz, jaki był pierwszy na przykład taki ośrodek w Polsce? Znalazłeś?
2: Pierwszy wybudowany, czy pierwszy zorganizowany, bo pierwsze lata powojenne, no to nie budowano, bo były ważniejsze sprawy, na przykład odbudowa Warszawy, Nowa Huta, więc trzeba było rozruszać zniszczony kraj. I wtedy zajmowano to, co zostało.
1: Okay.
2: Czyli cały Dolny Śląsk, te wszystkie poniemieckie kurorty, to zajmowano. Jak się udało, żeby Armia Czerwona jeszcze sprzętu nie wywiozła, to było dobrze. Czasami się udawało. Czasami nawet obsługa niemiecka do tej aparatury zostawała.
1: O kurczę.
2: Tam na rok czy parę miesięcy Niemiec zostawał, bo tu z Polaków nikt tego nie potrafił obsłużyć. To samo w Sopocie. Zajmowano pensjonaty, które były prywatne przed wojną, czyli tak, zaczęto już tam w końcu lat 40. nacjonalizację, no to Jan Kiepura stracił w Krynicy swój hotel Patria. No, to się stało częścią sanatorium.
1: No tak.
2: Tak, tak, więc w ten sposób.
1: Ale po prostu mu zabrali? Kupili od niego?
2: Znaczy on dostał, on potem w ogóle, są dwie wersje historii. Pierwsza jest taka, że mu zabrali i w ogóle jak przyjechał w 58, to gdzieś tam w piwnicy go pracownicy przyjęli, bo nikt się nie chciał z nim widzieć.
1: Okay.
2: A druga wersja jest taka, że dostał odszkodowanie i to wcale niemałe za wszystkie swoje nieruchomości, wypłacone przez rząd amerykański, bo była jakaś umowa między PRL-em a Stanami. No i zdjęcia akurat w książce nie ma, ale ja zdjęcie z tego 58 roku, jak go przyjęto, widziałem. No to jest biały obrus, są pracownicy, jest coś na stole i nie jest to piwnica.
1: Okay.
2: Więc tu jest dużo, w ogóle w tym temacie jest dużo takich historii, które mogły wyglądać tak, a mogły trochę inaczej.
1: No oczywiście, no to historia zawsze ma jakieś dwie wersje, bo tak naprawdę no, z opisów ludzi można się dowiedzieć zupełnie czegoś innego niż z opisów historyków, którzy też nad tym siedzą, ślęczą, szukają informacji, ale jednak takie wywiady z ludźmi, którzy no, brali udział w takich wyjazdach, moim zdaniem to jest w ogóle perła, bo no, skąd takich informacji, no nie ma za bardzo skąd zdobyć. W archiwach, no, tak jak mówisz, w archiwach gdzieś tam są, ale jednak też spotkać się i porozmawiać z takimi ludźmi, to też jest zupełnie inna sprawa.
2: Porozmawiać z pracownikami.
1: Z pracownikami.
2: Ja na przykład bardzo miałem fajną rozmowę z kobietą, która była kaowcem nad Bałtykiem. Kaowczynią? Nawet nie wiem, jak to...
1: No właśnie, nie wiem, bo kiedyś to się na pewno nie odmieniało. Tak, był kaowiec i już.
2: Tak, i pani była kaowcem od lat 70. i ona mi opowiada, że tam 22 lipca gobili jakąś potańcówkę, jakąś imprezę. Ja mówię, no dobra, 22 lipca, no to manifest lipcowy, pewnie była jakaś pogadanka.
1: No tak.
2: Pewnie były flagi. Ona tak na mnie patrzy, jak na kogoś, kto mówi od rzeczy. Jak? No po prostu. Był zespół. Ja starałam się jako wodzirejka trochę z imprezę rozkręcić. Ludzie się bawili. Jaka polityka, o czym pan w ogóle mówi?
1: Tak.
2: Więc faktycznie tam w latach 60., 70. tej polityki to już tak za dużo w tym wszystkim nie było i propagandy. A jeśli chodzi o budowę nowych ośrodków, to taki boom zaczyna się, no powiedzmy, od końca lat 50. Lata 60., 70. wtedy buduje się najwięcej. To są coraz większe budynki. Chociaż jak się okazuje, współcześnie potrafimy jeszcze większe zbudować.
1: Potrafimy. A jakiś największy, jak pamiętasz, gdzie najwięcej osób mogło przyjechać i gdzie to się mieściło?
2: Jakie to było?

0: jeśli byśmy liczyli jako cały kompleks, bo to miała być jedna inwestycja, to taką gigantyczną dzielnicą uzdrowiskową, bo to cała dzielnica, to miała być dzielnica Zawodzie w Ustroniu. I tam generał Ziętek ze swoimi nadwornymi architektami w cudzysłowie, stworzyli koncepcję takich sanatoriów, domów sanatoryjnych w formie piramid. A ich powstało 17, miało być 20 kilka, każda dla 200 osób. Okay. No to sobie możemy przymnożyć, ile tam miało dać się ludzi upchnąć do tego szpital sanatoryjny, więc to jako taki cały zespół to miało być największe. Ale skoro jesteśmy przy tym obszarze, no to w Szczyrku Orle Gniazdo też dla 380 po 400 osób. I to jest dość zabawne, bo to chyba trzy przedsiębiorstwa ze Śląska się skrzyknęły, żeby taki wielki kompleks z basenem, ze wszystkim zbudować. No i tam gdzieś koło 2000 roku, jak o tym pisano, to gigantomania. W ogóle co to jest? A teraz jest to własnością jednej z sieci międzynarodowych hoteli i jest dwa razy większe.
1: No tak. I tak często się dzieje. Słuchaj, ja myślę, aż spróbuję, jako że w Polskiej Radzie jest to instytucja publiczna, może Polskie Rady mnie wyśle kiedyś do sanatorium.
0: Pewnie.
1: Zobaczę, spytam się. Dobrze, 38 minut po godzinie 15. Przerywamy utworem Polski Bus, Kacperczyk i za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.
2: Rusza w polski bus, a w nim paru psychopatów, bez nich ani róż. Nie, nie będzie tutaj kwiatów, batów ani róż. Może się zdarzyć guz, nie potrzebuj.

0: słychać?
1: To słychać.
2: Jeżeli macie odpalone kamery, to tutaj jest właśnie ta książka, Remontownia Dusz i Ciał. Książka opowiadająca o sanatoriach, domach wczasowych z czasów PRL-u, czyli z czasów, które pamiętamy my, te rozniki starsze, aczkolwiek my się nie załapaliśmy na wyjazdy takie właśnie do sanatoriów. W sensie to zazwyczaj dostawali ludzie, którzy pracowali w dużych firmach albo ewentualnie coś znaczyli, wtedy dostawali taką możliwość. Czy to był... zastanawiam się, bo

0: jak dostałeś taką możliwość wyjazdu, no to oczywiście korzystałeś z tego. A czy były takie ośrodki, które, do których przymusowo cię mogli wysłać, żebyś ty jednak poszedł się leczyć i ta propaganda wtedy działała?
1: Kurczę, w pierwszych latach powojennych to się działo, bo ludzie nie chcieli wyjeżdżać.
0: Bali się po prostu. Bali się. Nieznanego.
1: Tak, no bo wypoczynek, po co, wszystko jest w porządku.
0: No tak.
1: Gdzie ja mam jechać między obcych?
0: Tak.
1: I zaczęto i odnośnie sanatoriów, i odnośnie w czasów wypoczynkowych robić taki system, no powiedzmy, zachęt. Znaczy bardziej kij niż marchewka, i w niektórych zakładach pracy kierownictwo mówiło, dobra, jak nie wykupisz w czasów, to jednak częściowo trzeba było samemu sfinansować.
0: No tak, tak, tak.
1: To ja ci tego urlopu nie dam.
0: Okej, okay, taki szantaż.
1: Tak, tak, no to było tam gdzieś krytykowane, ale części Polaków do samego końca PRL-u nie udało się przekonać. Mm-hmm. I ci właśnie słabo wykwalifikowani robotnicy z samego dołu i przede wszystkim chłopki, po prostu mieszkańcy wsi, oni raczej nie jeździli. To był bardzo mały odsetek. Mm-hmm.
0: Czy było w tym trochę też takiego wstydu z tych warstw społecznych niższych? No bo jednak jechaliśmy do miejsca, gdzie zderzaliśmy się z innymi ludźmi.
1: Tak.
0: Nie zawsze mieliśmy możliwość wyglądania dobrze jako mieszczuch. No wiadomo, że to te różnice zawsze trochę były i gdzieś tam to pewnie też trochę powodowało wstyd i niechęć. Gdzie ja będę jechać?
1: Tak,
0: no tam będą
1: tak.
0: Inni ludzie, tam będę się wstydziła, albo coś.
1: Tak, oczywiście. I potem historię, że robotnik na wieczorku prosi jakąś dziewczynę do tańca, ona mu mówi, że ona jest z dużego miasta, ona jest urzędniczką i ona z takim w ogóle, że to nie jest dla niej nawet partner do zatańczenia. I go spławia. No to można się trochę
0: tak
1: nabawić kompleksów i trzeba było mieć naprawdę silny charakter. Jak nie, tam też się pojawiają historie takich starszych kobiet ze wsi, które nie dosyć, że mówiły gwarą, to się wcale tym nie przejmowały. Jechały z tymi swoimi
0: pięknie
1: zapaskami, jakimiś chustami,
0: tak,
1: i wszystko miały w nosie.
0: Mhm. A czy były takie sytuacje, bo też za czasów PRL-u ktoś na przykład, kto wykonywał zawód przewodnika, mógł wyjeżdżać za granicę, no i to było atrakcyjne, tak?
1: Tak,
0: bo
1: tak,
0: za granicę się nie wyjeżdżało wtedy, każdy nie mógł wyjechać. I też jeżeli chodzi o taką właśnie ingerowanie w ludzi, to czy były takie sytuacje, że na przykład ktoś wrócił z sanatorium i został wezwany na przykład na milicję, żeby zdać sprawozdanie, albo czy w ogóle były takie sytuacje, że ludzie po wizycie w sanatorium byli gdzieś tam trochę pod takim, że wielki brat patrzył. To jest ciekawe.
1: Tutaj przyznam, że nie spotkałem się z takimi historiami. Jeśli były wezwania na milicję, to raczej dlatego, że na przykład było się świadkiem w sprawie.
0: No tak.
1: Podajmy na to, ktoś nielegalnie czymś handlował i się kupiło
0: tak
1: trefny towar, albo nocowało się na prywatnej kwaterze, gdzie nie do końca się powinno to robić. Chociaż raczej na takie rzeczy to władze przymykały oko. Wiadomo było, gdzie się ze szmuglów zakopanym rzeczami handluje i
0: oczywiście, że tak.
1: Myślę, że milicja tam też korzystała z
0: tego. Trochę tak, trochę przymykała oko.
1: Tak, ale odnośnie tego, że wielki brat czuwa, no to znowu to wracamy do tych pierwszych lat po wojnie, powiedzmy plus minus 10, no to ci kaowcy, bo był opiekun kulturalno-światowy, bywał też opiekun polityczny, no i oni pisali raporty.
0: Jezus Maria, przerażające.
1: Oni, tak, oni dopisywali, kto jaką postawę.
0: Trzeba było uważać tak naprawdę na to, co się robi. I tak na to, co się mówi, myślę,
1: do pewnego stopnia,
0: wszystkim.
1: Do pewnego stopnia na pewno, więc
0: no z jednej strony wypoczynek, ale z drugiej strony jakieś tam obciążenie było. Chciałem ci na koniec dać pytanie, czy po napisaniu tej książki wrażenie, że PRL, no bo to były czasy szare, dosyć mocno, tak to się mówiło.
1: Tak.
0: Czy jednak bardziej były kolorowe niż zwykło się o tym mówić? No bo jednak ta szarość była, ale był ten kolor gdzieś tam ukryty.
1: Tak, powiedziałbym, że patrząc na pocztówki i ilustracje, sporo kolorowych ilustracji, no to był kolorowy. Doszedłem do wniosku, że jest zaskakująco dużo podobień ze współczesnością, bo nam się czasami tak wydaje, że tak jest ten wypoczynek wtedy bezstresowy, spokojny,

0: Fajnie, że było czysto. No ani nie było czysto, ani no tak. Nie było spokojnie, bo jak spojrzymy na zdjęcia plaży gdzieś tam z 70-tych lat, to człowieku kosz, parawan, trzy koszy, parawanie. Narzekano, no, że w jednym ośrodku głośno muzyka jest puszczana i to się przeszkadza w wypoczynku innym. Więc było bardzo, bardzo podobnie. Oczywiście z mniejszymi zasobami, mniejszym, powiedzielibyśmy dzisiaj, komfortem, po prostu inny punkt wyjścia był, więc trochę co innego wszystkim chyba wystarczało.
1: Oczywiście, że tak. Słuchajcie, moi drodzy, mamy dla was książki Błażeja do zdobycia. Dzwońcie pod 226452100. Warto taką książkę u nas zdobyć, ale warto też ją nabyć po prostu, żeby poczytać sobie o tym wszystkim, co się działo w latach, w których jeszcze nie żyliśmy, albo byliśmy nieświadomi, albo byliśmy za młodzi. Czy dzisiaj sanatoria miałyby rację bytu, bo są sanatoria w dalszym ciągu, ale czy to dalej, bo to zupełnie inaczej działa teraz niż kiedyś.
0: Nadal trzeba mieć skierowanie. Przyznam, że nie interesowałem się, bo do tej pory...
1: Bo młody jeszcze jesteś po prostu.
0: Dziękuję.
1: Jeszcze parę lat masz do sanatorium.
0: Tego się tej wersji się trzymam. No.
1: Tak jest.
0: Ale ja jako, że tak powiem, wizytator, gość, w paru przebywałem, no to ten klimat jest taki specyficzny. Głównie kobiety tam wypoczywają w starszym wieku, no i te panie oczywiście tam się na zabiegi zapisują, no chodzą. Tak. No i któregoś razu wychodzę sobie z, no teraz to restauracja, kiedyś to była jadalnia ze stołówki dawnej. To było w Kołobrzegu i akurat godzina tam 16 z minutami, zbliża się 17, zbliżają się fajfy i ja widzę te odszykowane panie takim tanecznym krokiem zmierzające. A się przez chwilę zastanowiłem, a może by zostać?
1: No, ale słuchaj, to jest w ogóle moim zdaniem, warto w takich rzeczach uczestniczyć jeszcze, tak, bo w końcu to się kiedyś skończy, nie będziemy mieli okazji, a faktycznie sanatoria i zdrowotnie, i poznawczo można było poznać atrakcyjną panią, bądź też atrakcyjnego kawalera i przyjaźń na całe życie albo związek.
0: Oczywiście.
1: Bardzo ci dziękuję serdecznie. Błażej Ciarkowski, autor książki Remontownia Ciał i Dusz, Domy w Czasowej, Sanatoria w PRL-u, 226452100. Jeżeli chcecie książkę, to dzwońcie. No a my już się żegnamy z państwem. Dziękuję serdecznie za rozmowę. No i zapraszam na jutro również.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. Błażej Ciarkowski, a ja was zapraszam na jutro na godzinę 13 do popołudniówy. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
7: Niepięknie czarne oczy, śnią się czarne oczy, ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Kiedy ten kawałek pojawia się na antenie, to od razu jakoś humorek robi się lepszy. Zara Larsson, Pink Panthers i Midnight Sun, godzina 16, wybiła.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy od Legnicy, nie będziemy żartować z jajecznicy. Słuchajcie, no Legnica to jest bardzo poważne miasto, to jest w ogóle miasto pionier, jeśli chodzi o wprowadzenie tramwajów elektrycznych. To wprowadzono już nawet pod koniec XIX wieku. Wyobrażacie to sobie? 1898 rok. A teraz w Legnicy jest najcieplej w całej Polsce. 24 stopnie, także rzucamy wszystko, wychodzimy na spacerek ze słuchawkami na uszach i słuchamy czwórki. W suwałkach słuchamy czwórki raczej pod dachem, raczej w czterech ścianach. No trochę zimno, 15 kresek. Nie wiem, czy bym się pokusił na jakiś taki popołudniowy spacerek. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj będzie w miarę sucho. Jeśli już gdzieś ma spaść deszcz, to będzie to północna lub północno-wschodnia Polska. A w nadchodzących dniach, jak to będzie wyglądało? No jutro zrobi się cieplej. Na Dolnym Śląsku nawet 29 stopni. Czwartek, ło matko bosko, częstochowsko, zacznie się, wtedy się wszystko rozkręci, wraca fala upałów i nawet będziemy oglądać na termometrach wartości takie jak 36 czy 37 stopni. I te upały przez chwilę z nami zostaną, na pewno do końca tygodnia.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał.

0: Myślą muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: 7 minut po godzinie 16. Dziś Dzień Niepodległości Peru.
1: Po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i ja w imieniu całej redakcji Czwórki składam najlepsze życzenia obywatelom Peru. Piękne państwo. Nie mam zielonego pojęcia, czy tak rzeczywiście

rzeczywiście jest, bo nie byłem, ale słyszałem. Także składamy życzenia Peruwiańczykom mieszkającym w Polsce. Gdzieś tak około 300 Peruwiańczyków mieszka dziś i pracuje w okolicach Słupska, w regionie. No, bardzo ciekawy kraj, pewnie wielu z was kojarzy go z Machu Picchu, najlepiej zachowane miasto Inków, ale uwaga, są inne ciekawostki. W latach 2016-18 urząd prezydenta Peru piastował prawie Polak, Pedro Pablo Kuczyński, którego korzenie sięgają terenów dzisiejszej Wielkopolski. Peru ponadto ma niesamowicie silnie stoi tutaj, jeśli chodzi o dyplomację kulinarną. No i w rankingach najlepszych restauracji na stówę. Na pewno znajdziecie zawsze w topce jakąś knajpę działającą w Peru i tam też jest taka wyjątkowa kuchnia. Nikkei się nazywa. Fuzja kuchni japońskiej i peruwiańskiej. Ciekawostka jeszcze jedna w takim razie. W Peru istnieje prawdopodobnie jedyny klub na świecie, który w nazwie i herbie nawiązuje, tak jest, do Jana Pawła II. Nazywa się Juan Pablo II College. No i w logo jest zdjęcie papieża Polaka. Ja sobie niedawno sprawiłem koszulkę tego klubu, jest fantastyczna, jeśli chodzi też o takie szczegóły, takie smaczki, sponsor, tu jakaś jeszcze flaga, tu jeszcze jakiś mały znaczek, no coś pięknego. Także jak widzicie, ja po robocie zajmuję się ciekawostkami wszelakimi. A co wy robicie po robocie? Dajcie nam koniecznie znać. 226452100. Tak jest, zaczynamy od Machu Picchu od The Strokes. Ten kawałek pojawił się kiedyś w FIFA.

0: Nia Archives, Georgia Smith i Get Me Down. No my was down na pewno nie weźmiemy. Słuchacie audycji, która nazywa się
1: Po robocie.
0: Dajcie znać, czy już po robocie, czy jeszcze w zakładach pracy. 226452100. A może jedziecie gdzieś właśnie na urlop? Jeziorko jakieś, kąpielisko, las albo park. 226452100. No to co? Teraz wiecie, co się wydarzy. Nadszedł już czas, żeby włożyć do naszej walizki ostatni przedmiot, a dziś kompletujemy walizkę eko.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czwarty, a zarazem ostatni przedmiot w naszej walizce to, i teraz trochę tuszu przyda się w długopisie, ciastka owsiane własnej roboty. Zapisujemy, bo trzeba będzie podać ten przedmiot po godzinie 18.30. Jeden z tych czterech przedmiotów, właściwie cały komplet będziecie musieli podać. Także powtarzam, ciastka owsiane własnej roboty to czwarty i ostatni element w naszej czwórkowej walizce. Mamy komplet, finał po 18.30. Także szykujcie się, bądźcie w gotowości, rozgrzewajcie smartfony. No a teraz kontynuujemy. Audycja Po robocie potrwa do godziny 19. Posłuchajmy kawałka od Muramasy.

0: Muramasa na antenie czwórki, a my jesteśmy już po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i mamy słuchaczkę na naszej antenie. Irena się do nas dodzwoniła. Halo, halo.
1: Halo, halo. Cześć Jędrzej, cześć wszystkim słuchaczom.
0: No to co u ciebie słychać po robocie, czy jeszcze w robocie? Jak wygląda sytuacja na froncie?
1: No właśnie, ja się chciałam podzielić taką radosnym przemyśleniem, że po robocie zamknęłam laptopa, pierwsze co robię, odpalam czwórkę i czuję się, jakby już był weekend. Nawet musiałam sprawdzić, który to dzień tygodnia, bo patrzę, piękne słońce, czwórka w tle, laptop zamknięty, można zaczynać weekend dla mnie.
0: Weekend zacząć we wtorek, no to jest w ogóle sytuacja idealna.
1: Tak jest, także puszczajcie dalej fajną muzę. Jesteście u mnie dalej na głośnikach i życzę wszystkim dobrego dnia.
0: No to zaraz będzie Nelly Furtado, Gituwa?
1: Fajnie, bardzo fajnie. Takie lata 2000, super, dawajcie.
0: Dobrze, a jeszcze taką ciekawostkę ci sprzedam, bo ja tutaj zawsze te ciekawostki, że tym się zajmuję po robocie i tak sprawdziłem sobie, ile Iren chodzi po polskiej ziemi, no bo to jest dosyć rzadkie imię, ale zaskoczenie, prawie 200 tysięcy. 196 353 Ireny w Polsce.
1: To obawiam się, że one już są jakieś dwa pokolenia starsze ode mnie, ale i im polecam wasze radio, także cieszę się za te statystyki. Jest w tym jakieś trochę wyjątkowości, trochę nie, ale no, dobrego dnia.
0: Dzięki serdeczne za telefon, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i gramy w takim razie nostalgiczne pieśni. Nelly Furtado, Hot and Fun w czwórce teraz. Okay.

0: we wtorek. A czy wy jesteście po robocie? Dajcie nam znać. 226452100.
1: Po robocie.
0: Kto choć raz nie był w Świnoujściu, niech rzuci kamieniem. No i ja teraz takiego kamienia nie mam, a na pewno by poleciał. Wiecie co, ja to jakoś upatrzyłem sobie Półwysep Helski, wycieczki rowerowe wzdłuż zatoki, tam też tak dziko rosną róże, gęsto, piękne widoczki. Natomiast jeśli chodzi o Świnoujście, to w krainie 44, jeśli się nie mylę, wysp, wiatr wieje szczególnie silnie. No i warunki dla uprawiających wind czy kitesurfing, jak znalazł?
2: Idealna pogoda. Obyć więcej takich dni.
3: Teraz mniej więcej ile wieje?
2: Około 22-4 węzłów.
3: To lato sprzyja akurat kitesurferom.
2: Jak najbardziej, aby wiatr był.
3: A nikomu się dopinguje, czy po prostu podziwia?
4: Nie, mam dzieci tutaj. Jesteśmy z Warszawy i tak przy okazji przyjechaliśmy. Po prostu pływę sobie tutaj na plażę i pomyślałyśmy, że byłoby fajnie, jakby sobie coś spróbowały jeszcze innego.
5: Taka pogoda jest naprawdę idealna, szczególnie dla dzieci, które chcą się uczyć, tak jak mój syn ma 5 lat i właśnie wchodzi na wodę.
3: Mocno wieje, czy umiarkowanie?
5: Na polskie warunki mocno, na jakieś zagraniczne umiarkowanie. Jest pięknie. My nazywamy taką pogodę Hawaje.
0: Synoptycy zapowiadają, że pogoda typowo plażowa nad polskie morze wróci w czwartek, a temperatura ma sięgać 30 stopni Celsjusza. Czy jest tu ktoś, kto słucha nas nad wodą? Dajcie znać. 226452100.

0: It's our home. Matt Damon jest wszędzie. Odyseja Christophera Nolana i w tym kawałku również się pojawił. To kawałek od MYD. 226452100. Nad wodą, w drodze, w mieszkaniu, a może w lesie. Gdzie nas słuchacie? Dajcie nam znać.
1: Po robocie.
0: W lesie można nazbierać jagód, można słuchać czwórki, ale nie można śmiecić. Leśnicy zachęcają do udziału w akcji Zabierz piątkę z lasu. No i chodzi m.in. o to, aby podczas leśnej wędrówki zabrać ze sobą nie tylko, właściwie żeby pozbierać po sobie, jeśli coś zostawiamy na ziemi, nie zapominać o tym, ale oprócz tych swoich śmieci zabrać jeszcze również 5 innych śmieci, jakie będziemy mieć na radarze. No i Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie powiedziała, że w ubiegłym roku z polskich lasów wywieziono, uwaga, prawie 75 tysięcy metrów sześciennych odpadów.
2: Żeby zobrazować to, to jest ponad 800 tirów dużych naczep, więc tych śmieci wciąż jest dużo. Jeżeli będziemy wyrzucać śmieci w sposób niekontrolowany, czyli na przykład byle gdzie do lasu, to może nastąpić zakażenie na przykład wód i to też stanowi problem dla naszego zdrowia bądź nawet życia.
0: Koszt wywozu śmieci z lasów wyniósł w ubiegłym roku ponad 30 milionów złotych. Także proszę nie zostawiać żadnych papierków, żadnych butelek, ale włączyć się właśnie w tę akcję, czyli zabrać oprócz tego co swoje 5 innych śmieci. Już za chwilę muzyczne Guilty Pleasure i puścimy coś, czego normalnie na naszej antenie byśmy nie zagrali. A gdzie słuchacie czwórki? Gdzie jesteście? Co robicie po robocie? Dajcie nam znać. Dzwońcie pod numer 226452100.

0: Gramatik i nie ma skróconych dróg, a jak gramatik, no to oczywiście Leszek Kaźmierczak Eldo, który teraz pewnie gdzieś tam śmiga sobie na rowerze. Fan dwóch kółek, wiadomo.
1: Po robocie.
0: Fani Eldo pewnie nieraz widzieli to, co wrzuca na Instagrama, relacje, więc lubi sobie pośmigać po Puszczy Kampinoskiej na rowerze, ale teraz chyba śmiga sobie gdzieś hen daleko. Nie będziemy zdradzać, niech sobie bezpiecznie jeździ. Jeździ na rowerze również Michał. Halo Michale.
2: Cześć, siemanko, hej, witam.
0: Gdzie nas słuchasz? Czy ty po lesie teraz się poruszasz na dwóch kółkach?
2: Tak, właśnie, dokładnie tak. Złapałeś mnie z tym komunikatem o właśnie zaśmiecaniu lasów. W Lasku Brudnowskim, więc przy okazji mówię, zadzwonię.
0: No to teraz opowiadaj, poprosimy o raport z lasu, jak to wygląda, jeśli dobrze usłyszałem, Brudno, tak? Warszawska
2: dzielnica. Tak, Lasek Brudnowski, tak, Lasek Brudnowski, nie wiem, czy miałeś okazję, jest tutaj fajna taka osada.
0: No właśnie,
2: bardzo dawna.
0: Właśnie widzisz, dla mnie to jest niestety drugi koniec Warszawy, ale może kiedyś będę miał okazję. No i tutaj ja opowiadałem o tej akcji Zabierz Piątkę z Lasu. Czy Las Brudnowski spełnia standardy czystości według twoich oczu?
2: No jak się jedzie na rowerze, to wiadomo, że dużo lepiej to wygląda niż jak się zatrzyma gdzieś tam przy jakichś ławkach, ale w miarę jest okej, nie ma co narzekać. Najgorsze są jakieś takie właśnie miejsca, gdzie wyrzucają po prostu śmiecie ludzie, gdzie po prostu nie powinni. To jest najgorsze.
0: No dobrze.

0: A jeśli miałbyś polecić jakieś trasy, nie tylko Las Brudnowski, ale trasy rowerowe, gdzie warto się wybrać na dwa kółka, to co by to było? Dawaj jakieś takie topka 3.
1: No topka 3, no to wiadomo, bulwary nadwiślańskie, później drugą stroną Natura 2000, tereny piękne, nadwiślańskie, dzikie. To jest pierwsza trasa nadwiślańska. Później, jak ktoś ma więcej poweru w nogach, no to wybrać się można kanałkiem żerańskim w stronę Zegrza, jeziorka zegrzyńskiego. Więc to jest taka dłuższa trasa. No i wiadomo, trzy to jest top 3, to jest jazda rowerem po mieście nocą, gdzie nie ma samochodów, nie ma ruchu i można się swobodnie przemieszczać.
0: Dzięki serdecznie za te polecajki, ale wiesz, bo oni zaraz nas tutaj wszyscy uduszą za warszawocentryzm, elitaryzm, że my tutaj Warszawa tylko, no to ja tak dodawałem od siebie już wcześniej, że Półwysep Helski, wspaniałe miejsce.
1: A nie, no tak, to oczywiście, zgadzam się z tym, to jest najpiękniejsze miejsce w Polsce.
0: R10, tam jest taka międzynarodowa w ogóle trasa, prawda? Wzdłuż wybrzeża, tak. Trasa rowerowa. Sam Eldo kiedyś opowiadał, że Fromborg i Braniewo był zachwycony tamtą miejscówką, jeśli chodzi o takie wypady rowerowe. No ale poza tym ja będę trąbił, ja tutaj jestem ambasadorem Nowej Huty. Po Nowej Hucie w Krakowie rowerkiem też bardzo przyjemnie się jeździ.
1: No też piękne tereny, tak, zgadza się.
0: Perła socrealizmu. Dzięki, Michale, serdecznie za twój telefon.
1: Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie słuchaczy i was tam w studio. I Lale z Norwegii pozdrawiam, może słucha, więc...
0: Pozdrawiamy.
1: Trzymajcie się cieplutko, duża zdrówka.
0: Trzymaj się. 226452100. No i proszę bardzo, można słuchać na rowerku, w lesie, albo na przykład można słuchać też nad wodą. Na pewno ktoś tam po drugiej stronie z was teraz siedzi sobie nad jeziorkiem albo nad morzem i słucha czwórki. Jeśli tak, to dzwońcie do nas, podzielcie się tym, co robicie po robocie, jak spędzacie czas. 226452100.

Za 12 minut godzina 17, a teraz czas na muzyczną spowiedź. Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać. I dzisiaj przyznaję się ja, ale wy też możecie się przyznawać. Muzyczne guilty pleasure, zbieramy wasze propozycje, ale musicie zadzwonić i powiedzieć, czego słuchacie, kiedy nikogo nie ma gdzieś tam w okolicy. 226452100. Możecie dzwonić, możecie do nas też pisać na Insta, na Fejsie. No i wiecie co, no były już różnego rodzaju ciekawe propozycje. Było holenderskie techno, było polskie reggae, była Beata Kozidrak, były rytmy rumuńskie. Dziś propozycja ode mnie. Człowiek, który zgłębił tajniki metafizyki, astrologii i astronomii i prowadzi podwójne życie w równoległych rzeczywistościach. Nie oceniamy, słuchamy. Przed państwem Jacek Stachurski. Szampan i truskawki. Moje muzyczne guilty pleasure.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak

0: sąsiad z sąsiadem.
1: Jak pies z kotem?
0: Jak smolarek z delemem.
1: Najciekawsi goście?
0: To u nas.
1: Od poniedziałku do czwartku.
0: 19:21.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Yeah.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

to słychać. The Groove.

0: Tu Czwórka, Polskie Radio, jest godzina 17.
1: Pogoda.
0: Dziś na spokojnie przekraczamy barierę 20 stopni Celsjusza. Raczej nikt się szczególnie nie zgrzeje, ale też nie zmarznie. Dobrze, przepraszam, rozpędziłem się trochę. Północna część województwa podlaskiego. Tam tej bariery nie przebijemy. Maksymalnie 18 stopni. No i Suwałki są obecnie najchłodniejszym miejscem. 17 kresek pokazują termometry obecnie. Natomiast najcieplejsze miejsca to Kłodzko i Opole. Tam 24 stopnie. Burz raczej dzisiaj nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o opady ewentualnie lokalne, tutaj już widzę, że takie chmurki deszczowe przesuwają się nad województwem podlaskim w okolicach Augustowa i Suwałk. No jakaś taka mała parasoleczka może się przyda, ale raczej nie będzie to rzęsisty deszcz. W nadchodzących dniach, co nas czeka, jutro zrobi się trochę cieplej. 29 stopni nawet w województwie dolnośląskim. Natomiast jeśli chodzi o Podlasie i Zakopane i wschodnią część kraju, tam maksymalnie obejrzymy na termometrach 21 stopni, więc w miarę przyjemnie. Czwartek, wtedy już nadciągnie fala upałów do Polski. No i teraz nie ma co narzekać na Podlasiu, że może nie jest jakoś super ciepło, bo kiedy ta fala nadciągnie w czwartek, no to w Suwałkach można spodziewać się 26 stopni max, więc przyjemnie. A co mają powiedzieć mieszkańcy Wrocławia, gdzie będzie nawet 37 stopni? A no właśnie, i te fale upałów trochę z nami pozostaną do końca tygodnia na pewno.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
2: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: back home.
1: Wszyscy wracają teraz do domu, no na pewno większość, bo już mamy 7 minut po godzinie 17, a więc jesteśmy
2: po robocie.
1: 226452100 to numer do czwórki. Czekamy na wasze telefony. Opowiadajcie, co robicie

po robocie, no a może jeszcze w tej robocie jesteście, ale słuchajcie, po robocie nie gadamy o robocie, więc nawet jeśli jesteście w robocie, to porozmawiamy sobie na tematy inne. Tymczasem najczęściej odwiedzane miejsca na świecie. Miejsce trzecie, Hiszpania. Miejsce drugie, Francja. Zwycięzcą jest lodówka. Pewnie mieliście tak, że zaglądacie do środka, no i właściwie nie ma nic, co można by zjeść. Niby ta lodówka pełna, ale nie wiadomo, za co tu chwycić. No i tak gapicie się z nadzieją, że może coś się pojawi. W tym czasie ignorujecie na przykład warzywa, które kupiliście 2 miesiące temu. No i one tak patrzą na was, pytając się, kiedy właściwie się za nie zabierzecie. Tematem zajęli się amerykańscy naukowcy, no i wyszło im, że 10% badanych otwierało lodówkę, żeby jeść, a 90%, żeby myśleć. To teraz wy pomyślcie o tym, co trzymacie na półkach. Pytanie do was. Co masz zawsze w lodówce? 226452100. Pytamy was o to, co zawsze musicie mieć w lodówce. To jest druga godzina audycji po robocie.

0: 12 minut po godzinie 17 przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a ta audycja doskonale wiecie, jak się nazywa.
1: Po robocie.
0: Błogosławiony czas po robocie, kiedy można na przykład położyć się na tapczanie, rozprostować się trochę, pojechać na rower do lasu na przykład, tak jak Michał, albo na przykład coś dobrego przekąsić. Tylko najpierw trzeba coś jeszcze w lodówce znaleźć fajnego do zjedzenia. 226452100. Co zawsze musicie mieć w lodówce? 226452100. Łukasz się do nas dodzwonił. Halo, Łukaszu.
2: Cześć, witam, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrawiamy ciebie również. No to pochwal się, co u ciebie jest takim must have jedzeniowym? Co musi być na półce w lodówce zawsze?
2: Jajka, twaróg i piersi z kurczaka.
0: Jajka, twaróg, piersi z kurczaka, czyli rozumiem, że białeczko musi zawsze się zgodzić.
2: Musi być. No. To się musi.

0: przytrzymać.
1: No dobrze, a czy ty też jesteś taką osobą, która gdzieś tam na tej jednej z półek trzyma produkty, które leżą już, wiesz, miesiąc, drugi miesiąc, jakiś por, jakieś marchewki, które już chciałyby zostać użyte, no ale nie, ale leżą cały czas.
0: Nie, już się oduczyłem. Już się tego oduczyłem, już nie.
1: Ale był
0: mam
1: taki
0: swoje
1: etap.
0: Nawyki. Słucham?
1: Ale był taki etap w twoim życiu.
0: Oczywiście, myślę, że to każdy przerabiał. Kupowanie przede wszystkim na głodnego, jak się idzie do sklepu, kupuje się wszystko, a później się zastanawia w domu, czy co z tym zrobić.
1: A no właśnie,
0: no
1: i potem
0: tak
1: się marnuje.
0: Tydzień po tygodniu i...
1: No dobrze, to jeszcze pochwal się w takim razie na sam koniec. Czy ty jesteś już po obiedzie, przed obiadem, ewentualnie co będziesz jadł jeszcze wieczorkiem?
0: Wieczorkiem standardowo smażone pomidory z czosnkiem i makaron.
1: Standardowo dla ciebie, ale dla mnie to brzmi jak jakaś kulinarna egzotyka. Smażone pomidory z czosnkiem.
0: Tak.
1: Okej, a jakiś soczek, coś, jogurcik do tego?
0: Absolutnie. Dusisz pomidory w oliwie z czosnkiem, do tego na koniec wrzucasz makaron, no to... natka piecuszki, wystarczy.
1: Brzmi jak plan, brzmi jak dobry kulinarny plan. Wezmę to pod rozwagę.
0: Polecam.
1: W takim razie. Dzięki serdeczne, Łukaszu, za telefon.
0: Dzięki.
1: Smacznego,
0: również.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzięki.
1: Co zawsze macie w lodówce? Co musi koniecznie znaleźć się na półce? Być może to jest jakiś produkt, który ratuje was w sytuacjach kryzysowych. No, jeśli o mnie chodzi, to serek wiejski, jak znalazł, kiedy nie chce się przygotowywać śniadania, kiedy nawet nie chce się zrobić jajecznicy, to taki sereczek wiejski, do tego wkroić trochę cebulki, trochę przypraw, papryczka w kostki, pomieszać to wszystko i jest pysznie. Co zawsze macie w lodówce? Takie pytanie to na dziś stawiamy wam. 226452100. 15 minut mamy po godzinie 17, a teraz Ayla na antenie czwórki.

0: Doechii Lady Gaga, utwór Runway, a my jesteśmy już
1: po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Co masz zawsze w lodówce? O to pytamy was dzisiaj. 226452100. Ja się już przyznałem do serka wiejskiego, no ale dobrze, jakby jeszcze było masło, jakiś jogurt. No to jest taka baza, nie? Z której można zrobić różnego rodzaju ciekawe rzeczy. Tutaj już nas ogranicza tylko wyobraźnia. Dodatki, przyprawy. O właśnie, przyprawy. Pieprz, sól, tak teraz się zastanawiam. Nie, no ja bez soli to właściwie mogę żyć, ale coś słodkiego by się jednak przydało. Jeszcze pomyślę, co ja tam słodkiego trzymam czasem w lodówce. Ostatnio lubię sobie taki dżemik gdzieś tam wyciągnąć zawsze, no bo to do jogurtu, nawet do serka wiejskiego. Słuchajcie, serek wiejski z dżemem albo serek wiejski z miodem, no super deser, naprawdę, polecam. Dobrze, ale co macie wy w lodówce? Co zawsze trzymacie w lodówce na półce? 226452100. O to pytała Weronika Puszkar.
2: Mleko owsiane.
3: Drożdże.
4: Bardzo często. Jogurty, jakieś serki gdzieś, które są z tyłu lodówki, w jakichś takich miejscach słabo dostępnych.
5: Masło, mleko.
6: Może mozzarella? Ser jakiś jest zawsze.
7: To zawsze jest jakiś kurczak, z którego no coś tam się zrobi, czy to jakiś właśnie pieczony, czy może makarony.
8: Bułki, masło i jajka.
9: Jakiś taki serek, dżem, bo dzieci lubią. U nas jest dużo takich rzeczy, które muszą być na co dzień.
10: Mleko.
7: U mnie to jest mleko i jajka w sumie.
0: Dżem, bo dzieci lubią. Ja to jestem w sumie chyba takie trochę dziecko. Dżemik zawsze w serduszku. A jak to jest u was? Co zawsze macie w lodówce? Co was ratuje w kryzysowych chwilach? Dajcie nam znać. 226452100. No makaron to na pewno się jakoś będzie pewnie przewijał tutaj. Jeny kochany, gnocchi z kulkami mozzarelli i z pomidorkami koktajlowymi i jeszcze z tuńczykiem z puszki, to jest po prostu danie niesamowite. Ostatnio przez przypadek udało mi się coś takiego zrobić, bo po prostu pozbierałem te wszystkie składniki, powrzucałem i okazało się, że było mega smacznie. 226452100. Co masz zawsze w lodówce? Dzwońcie.

0: Pablo, Paweł i Ludziki, styl warszawski, Stasiek Wielanek, to jest prawie 27 minut po godzinie 17.
1: Po robocie.
2: Po robocie.
0: O, jakby ktoś...

Wielanka zaproponował tutaj do muzycznego Guilty Pleasure, no to szapo ba, ale dobrze, my nie o muzycznym Guilty Pleasure teraz, tylko o tym, co zawsze musicie mieć w lodówce. 226452100. Produkty jakieś, może masełko, a może jajeczka, a może pomidorek albo cebulka, chociaż pomidorów i cebuli podobno nie powinno się trzymać

0: Zero. Głosy na ten temat zbierała również Weronika Puszkar.
1: Aleśniki. Najczęściej z serem, ale może na przykład lubić dżemem.
2: Kawa z mlekiem.
3: Ja ogólnie nie jem śniadań, więc zaczynam dzień od kawy i później w pracy.
4: Takie a la spaghetti, w sensie po prostu je kruszę i dodaję sos pomidorowy i makaron i tyle.
5: Może być makaron z jajkiem?
6: Też o tym pomyślałem.
7: To zawsze jest makaron i sos do spaghetti.
8: Zupa, która się nazywa zacierkowa.
4: To okay. Wystarczy woda, kartofle i zacierki.
9: Jajecznica.
0: Jajecznicę w lodówce? No ja bym chyba się nie pokusił o trzymanie jajecznicy w lodówce. Właściwie to jest też coś takiego, że jak zrobicie ten posiłek, to później, kiedy schowacie go do lodówki, on traci na smaku. No chyba, że rosół. To wiecie co? Rosół moim zdaniem drugiego albo trzeciego dnia, jak tak jeszcze nasiąknie tym wszystkim marcheweczką, mięskiem i tym wszystkim, co znajduje się w garnku, to moim zdaniem rosół po drugim czy trzecim dniu jest nawet lepszy. No i rosołek, wiadomo, w lodówce można przechowywać, tylko ten garnek trochę zajmuje. No dobrze, 226452100. Co macie zawsze w lodówce? Dzwońcie pod numer 226452100. Teraz na antenie czwórki A Tribe Called Quest, Bonita Applebaum.
10: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Bonita Applebaum.

0: robocie. Po robocie. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Rozmawiamy o tym, co my tam w tych lodówkach chowamy. No niektóre rzeczy tak głęboko potrafimy schować, że później patrzymy, a tam już jakaś inna cywilizacja na tym produkcie nam powstała. Różnego rodzaju lasy tropikalne, jakieś meszki ciekawe. No to jest dopiero ciekawe, jeśli chodzi o tę przyrodę. Jak ona to wszystko skonstruowała. No i właśnie, nasz numer 226452100 i wracamy do tej kwestii związanej z, na przykład z warzywami, które patrzą się na nas błagalnym wzrokiem, żebyśmy w końcu coś z nich stworzyli, przygotowali, upichcili. Co ci się zawsze przeterminowuje? O to pytała Weronika Puszkar.
1: Ja myślę, że jakieś właśnie wędliny, ze względu na to, że nie jem ich aż tak dużo, a po prostu paczka ma tam powiedzmy 100-150 gram.
2: W moim życiu nastąpiła zmiana i wyrzucam jedzenie. Jak kupię coś, co mi nie pasuje, bo akurat mi nie smakuje, to wyrzucam.
3: Raczej tak kupujemy mniejsze ilości właśnie, żeby to się nie psuło, więc u nas raczej mało się psuje, bo wolę kupić mniejsze opakowanie, żeby się zużyć, niż większe, żeby się zepsuło. Bo nie lubię wyrzucać po prostu jedzenia.
4: Zdarza się wyrzucać, ale mamy kury, więc u nas się nic nie marnuje.
5: Ja zazwyczaj nie dojadam niestety posiłków, taki jest mój problem.

0: robię.
1: No często jest tak, że jest jakieś mięso po terminie, ale ja tego nie jem, więc jakby...
0: Koncentrat? Nie wykorzystamy całego. Śmietana, no i mleko, bo ty raz pijesz kawę, raz nie pijesz i potem to zostaje.
2: Staramy się, żeby się nie przeterminowało. Jeżeli już, to kefir, zdarza się, bo stoi czasami za długo i nikt go nie wypija, tak to nie raczej.
3: Jogurty. Śmietanek.
4: No bo do czego służy? No do, w zasadzie do wszystkiego, do gotowania. No.
5: Często, jeśli kupię wędlinę na przykład krojoną, nie? Z takiego stoiska, nie? Także tam nie ma daty ważności. No to trzeba zjeść w jeden dzień, góra dwa.
6: A co wam się najczęściej przeterminowuje? Zadzwońcie pod numer 22-645-2100. You ain't never been a skate town. On a national, you know it go down. Kilo Ali Flow.

0: Za kwadrans godzina 18, a w czwórce jesteśmy
1: po robocie.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i przenosimy się teraz do perły Warmii i Mazur, czyli do Olsztyna, bowiem tam dziki, lisy, jenoty, sarny, bobry. No, dzikie zwierzęta w Olsztynie czują się niewątpliwie znakomicie. Szczególnie swobodnie czuje się jeden z łabędzi, który atakuje kierowców i ich czarne samochody, albo borsuk, który podkopał się pod urząd wojewódzki. Wobec dzikich zwierząt interweniuje ekopatrol Straży Miejskiej, mówił komendant Jarosław Lipiński.
2: To atakowanie, czy nawet niszczenie jakiejś infrastruktury, czy nawet utrudnienie w życiu, i różne są te zgłoszenia. Praktycznie każdego dnia nasi strażnicy z ekopatrolu takie interwencje podejmują. To lisy, łabędzi, dzików, bo ptaków, jeży, borsuki, jenoty, no i oczywiście sarny, które też w naszym mieście dość często przebywają.
0: Ekopatrol Straży Miejskiej interweniuje wobec dzikich zwierząt około 100 razy tygodniowo. Najczęściej są to ptaki. A być może wy mieliście ostatnio jakieś niespodziewane spotkanie z jakimś zwierzakiem na mieście? Jeśli tak, dajcie znać 226452100. A teraz Łona wytłumaczy nam, dlaczego raperzy są niedobrzy.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zoo.
10: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: Tu czwórka Polskie Radio, jest 18.
1: Pogoda.
0: Legnica wróciła na prowadzenie, jeśli chodzi o najcieplejsze miejsce w Polsce. 25 stopni w Legnicy obecnie, natomiast na drugim biegunie są Suwałki. Tam 18 kresek, także temperatura wzrosła. Jeśli chodzi natomiast o burze, raczej ich nie będzie w Polsce. Natomiast co my tu jeszcze mamy? Zachmurzenie. Zachmurzenie dziś duże, okresami małe, natomiast miejscami na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Nadchodzące dni przyniosą mieszkańcom Polski prawdziwy kalejdoskop pogodowy. Od rekordowych upałów przez gwałtowne burze z gradem, aż po wyraźne ochłodzenie. Tak w skrócie można opisać prognozę na przełom lipca i sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 7 minut po godzinie 18, trzecia odsłona audycji Po Robocie będzie o kwiatach.
1: Po robocie.
0: Dzisiaj stojąc przed szafą, zastanawiałem się, czy ubrać koszulkę klubu piłkarskiego z Peru Juan Pablo II College, która ma w herbie Jana Pawła II, czy koszulkę w kwiaty. Postawiłem na kwiaty i siedzę sobie tak cały czas w trakcie audycji Po Robocie w koszuli z kwiatami. No, czyli ma to swoje uzasadnienie, bowiem w ostatniej godzinie audycji będziemy rozmawiać o florystyce. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, że coraz więcej kwiatomatów pojawia się na ulicach i niedawno, właściwie to jakiś czas temu, doszło do romantycznej kradzieży w Malborku, bowiem funkcjonariusze zatrzymali 21-latka wraz z 18-latką, którzy włamali się do kwiatomatu. I ktoś by mógłby się tutaj uśmiechnąć, no jak to, po co te kwiaty kraść? Ile to kosztuje? A okazało się, że łączne straty oszacowano na 10 tysięcy złotych. Także kwiaty mają swoją wartość nie tylko metaforyczno-sentymentalną, ale naprawdę są, bywają bardzo drogie. My będziemy jednak o układaniu kwiatów rozmawiać, o tym, czy istnieje coś takiego jak język kwiatów, jaką wiadomość się przekazuje, wręczając określony gatunek. O tym wszystkim nam opowie Katarzyna Malinowska, florystka, którą na Instagramie można znaleźć pod nazwą Kwiatki Kaśki. Ale teraz zaczynamy od Jazziego i Chrisa Lorenzo, kawałek Invisible na antenie czwórki.

0: To był rok 1994. Mnie nie było na świecie, w planach nawet nie byłem. Beastie Boys i utwór Sure Shot. Po robocie rozmawiamy o kwiatach. Jest razem z nami Katarzyna Malinowska, florystka na Instagramie. Tutaj powtórzę jeszcze nazwę profilu. Kwiatki Kaśki, ale piszemy bez eś, tylko przez S. Kwiatki Kaski. Cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy dzisiaj.
0: No to ja cię nie zapytam na sam początek, jak wyglądają warsztaty, jeśli chodzi o florystykę. Do tego dojdziemy. Ja lubię metafory, symbolikę i tak dalej, a tutaj akurat kwiatki są, wydaje mi się, dobrym polem, żeby o to pytać. Czy istnieje coś takiego jak język kwiatów? Przekazuje jakieś kwiatki i coś chce przez to wyrazić?
1: Istnieje, ale myślę, że teraz już nie przywiązujemy do tego aż takiej wielkiej wagi. Kiedyś, czyli powiedzmy drzewie bywało 300 lat temu, jak w wyższych sferach dochodziło do zaręczyn, to pan młody, tak, narzeczony, codziennie albo co tydzień wysyła kwiaty narzeczonej i w dniu zaręczyn były to na przykład białe róże, a wraz ze zbliżającym się ślubem ta miłość była coraz bardziej płomienna i właśnie dlatego ta czerwona róża jest takim klasycznym symbolem miłości.
0: A to mówisz, że dzisiaj już tak nie stawiamy raczej na symbolikę, kupujemy trochę te kwiaty bez jakiegoś takiego głębszego przemyślenia?
1: Klienci są różni. Dla niektórych symbolika jest bardzo ważna. Na przykład jest taki kwiat Weronika i w zeszłym tygodniu miałam przyjemność właśnie robić bukiet ślubny dla Weroniki z kwiatów Weronika. Natomiast często jednak kierujemy się po prostu tym, co nam się podoba. Oczywiście słabym właśnie pomysłem jest na przykład podarowanie margarytki babci naszej, czy jakiejś starszej cioci, bo zdecydowanie to starsze pokolenie kojarzy je raczej z pogrzebami, więc nie życzmy aż tak takiej symboliki. Natomiast też tak bardzo nielubiana i bardzo moim zdaniem niedoceniana jest żółta róża, która symbolizuje zazdrość, jakieś takie niefajne uczucia i coś. Nie jest to jakby często kupowany kwiatek, chociaż uważam, że kolor jest po prostu obłędny.
0: No tak myślałem właśnie, że taka będzie konkluzja. Natomiast chryzantema na randce, klasa,
1: no
0: czy
1: to obciach? Właśnie obciach, no. Margarytka, chryzantema, obciach. Chociaż to jest też bardzo ciekawe, bo właśnie na wschodzie ta chryzantema jest bardzo takim często wykorzystywanym kwiatem i ona jest tam dosyć popularna i kupowana po prostu na różne okazje. U nas, ponieważ na pogrzeby daje się też żywe kwiaty, nie we wszystkich miejscach na świecie tak jest, to ta chryzantema czy lilia, no, kojarzą nam się z takimi smutniejszymi okazjami, ale ciekawym przykładem jest też teraz kalia, zwłaszcza białe kalie, które, no, na przykład mojej mamy, mojej babci zdecydowanie również kojarzą się z pogrzebem, a teraz jest to totalny hit, jeśli chodzi o bukiety ślubne. I bukiet z kalii, no, raczej klasa. Chociaż jest, nie dla wszystkich, nie?
0: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz, jak kultura wpływa nam na odbieranie właśnie tego, co chcemy przekazać poprzez wręczenie kwiatów. Czyli chryzantema, no wiadomo, wszystkich świętych, 1 listopada, ale jeśli ktoś chciałby przekazać chryzantemę, wręczyć chryzantemę obywatelce Ukrainy, to ona powie super,
1: tak,
0: spoko.
1: Dla niej się to w ogóle nie wiąże. Natomiast też pytanie, która jest fajna, bo teraz jest bardzo dużo różnych pięknych odmian, więc tak naprawdę czasami osoba obdarowywana nawet może nie wiedzieć, że jest to chryzantema.
0: Nie
1: musimy od niej uciekać, bo to jest naprawdę bardzo trwały kwiatek, niedoceniany. No, dużo osób też go lubi, ale właśnie boi się tego ze względu na symbolikę, tak? No, u nas też taka klasyka święta różnego rodzaju, czyli Dzień Kobiet, no to koniecznie tulipany, prawda? No i u nas takie perelowski czerwony goździk.

0: Z rajstopami to też niestety kojarzy się części osób wyłącznie z tym świętem. Natomiast goździki teraz też są w obłędnych kolorach, więc bardzo mam dużo klientów, którzy kochają goździki, bo przekrój jest naprawdę od takich bladych, jakichś kremowych, żółtych, po róże, czerwienie, fiolety, dwukolorowe. Naprawdę mamy ogrom kolorów do wyboru, także jest w czym wybierać. O ile kwiaciarnia nam zaoferuje ten wybór, bo to też jakby warto rozważyć, jaki bukiet chcemy i wtedy skierować swoje kroki trochę w miejsce, które nam to zapewni.
1: To porozmawiamy też o tych najdziwniejszych zamówieniach, bo pewnie też takie się pojawiały. Katarzyna Malinowska, florystka, jest gościem czwórki, a my teraz jak na złość zagramy kawałek od nie kwiatka, tylko od ananasa. 19 minut po godzinie 18.

0: robocie. Po robocie.
1: Kwiecisty temat dziś w audycji Po robocie. To jest trzecia odsłona. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby eksplorować temat kwiatów. W studiu czwórki Katarzyna Malinowska, florystka. Zapraszamy na jej profil na Instagramie. Kwiatki Kaśki, pod taką nazwą znajdziecie jej konto. Dobrze, Kasiu, do tych warsztatów za chwilę przejdziemy. Natomiast jakie były najdziwniejsze zamówienia w twojej karierze? Te, które otrzymałaś oczywiście.
2: Ach, nie wiem, to ja mam chyba trochę zboczenie zawodowe, bo ciężko wybrać te najdziwniejsze.
1: Czyli sporo ich było.
2: No, takie nietypowe, tak? Może jakieś takie, które zapamiętałam bardziej. No, na pewno bukiet czarnych róż na rozstanie. No,
1: na rozstanie? Ale tak. To w ogóle super, że ktoś wpadł na pomysł, żeby przygotować bukiet
2: na rozstanie. No, nie dopytywałam, czy na rozstanie, czy na rozwód. Ale nie była to jakaś fajna sytuacja. No i niestety czarnej róży nie ma, więc musieliśmy użyć farby. Takiej specjalnej do kwiatów. Niestety nie znam dalej historii, jak potoczyły się losy.
1: A jakie róże farbowałeś?
2: Pan był zadowolony, bo wysłaliśmy mu jeszcze zdjęcie przed dostawą. Najłatwiej na czarny kolor zabarwić czerwone róże, bo one po prostu najłatwiej

0: przyjmą ten kolor. Mm-hmm. Natomiast jeżeli barwimy, a tutaj teraz też właśnie ta nowoczesna florystyka opiera się trochę o wybarwianie kwiatów, chociaż uważam, że mamy tak dużo dostępnych kolorów jakby takich naturalnych, że nie zawsze trzeba poprawiać to, co natura wymyśliła, ale no, nie wiem, jakieś srebrne, tak, zwłaszcza jeżeli mamy jakiś kolor w logo klienta, tak, i on robi jakąś imprezę, to musi być na przykład srebrny albo konkretny odcień pomarańczowego albo fuksjowego, no musi być, tak, więc wtedy jakby uciekamy się do farbowania kwiatów i mamy takie specjalne farby z firmy, nie powiem jakiej, ale jest tylko jedna i to są farby wodne, czyli one też pozwalają, nie sklejają tak jak te samochodowe płatków, tak? Tylko pozwalają się dalej temu kwiatu rozwijać, więc jest to ciekawe.
1: Kasia zdradziła jeszcze poza anteną. Przepraszam, Kasiu, powiem, że jeszcze było zamówienie takie, że był bukiet z uciętymi główkami. Jak to się w ogóle stało, że ktoś chciał coś takiego zamówić?
0: Nie wiem, nie będę tutaj, odmawiam komentarza. No, ale no to dalej są jakieś takie, tak, formy wyrazu się, tak. W sensie wyrażamy się tymi kwiatami, tak? Nawet jeżeli to jest jakieś negatywne uczucie, to też zdarzało się kilka razy, że musieliśmy to no, w jakiś sposób pomóc klientowi. No, były też jakieś realizacje funeralne, które bardzo pamiętam i dotknęły moje serduszko, ale były też bukiety ślubne, które, no właśnie tak jak opowiadałam przed chwilą poza anteną, w tym roku pozdrawiam panią z czerwca, która bardzo, bardzo, bardzo pragnęła mieć bukiet ślubny z niezapominajką. No i czerwiec to już jest taki moment, że ta niezapominajka no już jest tak po kwitnieniu, jeszcze coś tam może się odnaleźć, ale tak nie bardzo. I ona tak bardzo pragnęła tej niezapominajki w swoim bukiecie ślubnym, że po pierwsze zamówiła u mnie i wiozła to potem prawie 2 godziny pociągiem. Był fatalny upał, jakby warunki były totalnie niesprzyjające. My oczywiście wykonaliśmy wszystkie rzeczy zgodnie ze sztuką i teraz są takie wazony do transportu, więc ona wiozła w ogóle ten bukiet w wodzie. Bukiet dotarł, był obecny na ślubie i jakby była zadowolona. Nie wiem, jaki też do końca miały dla niej wymiar te niezapominajki, ale no musiały się jej kojarzyć z czymś właśnie takim nieoczywistym, z czymś pięknym właśnie.
1: Z jakimś momentem życia, tak, właśnie może tak.
0: Gdzieś tam ten. I jeszcze a propos bukietów ślubnych, to też często panie młode decydują się na frezję, dlatego że właśnie to starsze pokolenie miało zdecydowanie mniejszy wybór kwiatów i ta frezja też gdzieś często ją wplatam jako taki dodatkowy kwiatek, właśnie żeby gdzieś moja mama miała, ja też chcę, nie? Też chcę przeżyć te 30 lat w zdrowiu, w szczęściu, w miłości, więc taka dobra wróżba, dobry omen, też gdzieś jest ten kwiat wykorzystywany. No i też pięknie pachnie.
1: Mnie cały czas jednak intryguje ta historia z tymi czarnymi kwiatami i z obciętymi główkami. Może te czarne w takim razie na rozstanie, a te bez główek na rozwód. To jest w ogóle świetne, naprawdę... Dobra, to w takim razie za chwilę wracamy. Katarzyna Malinowska, florystka, jest naszym gościem.

0: own. I ain't got a limit, just a lyric and a phone. A lot of people did it, never did it like stone. I was getting bigger, but they figured that I won't. I ain't gonna talk, just blow. Let's go. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours. Just give me my flowers. 10,000 hours. When life gets deep, gotta find my feet, cause I ain't no coward. I adapt, that's me, then attack, that's me. I was blessed with powers. I'ma stack that cheese, I'ma rap that Steve till the game was ours.
1: Coffee Stone z jasnym sygnałem oddajcie moje kwiatki. Ten kawałek nosi tytuł Flowers Flow.
2: Po robocie.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie Katarzyna Malinowska, florystka. Rozmawiamy o kwiatach. Kasia tam tutaj sprzedaje bardzo ciekawe historie związane właśnie z różnego rodzaju zamówieniami. No dobrze, ale to teraz porozmawiajmy o układaniu kwiatów. Czy istnieją jakieś zasady, jeśli chodzi o florystykę? Mogę to też określić mianem bukieciarstwa?
3: Tak, ja się nie obrażam o to. I niektórzy mówią pani kwiaciarka, niektórzy pani florystka. Aha. Wcale nie jest to dla mnie obraźliwe, dla niektórych tak, bo też jakby... Bardzo lubię tak mówić, że najpierw trzeba być doskonałym rzemieślnikiem, a potem dopiero możemy być artystami, czyli właśnie taki ten poziom wyżej. Natomiast ja zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do próby tworzenia samemu. Tutaj tylko muszę powiedzieć, że mamy lato, więc można się udać na łąkę, ale ostrzegam tylko, nie zrywamy roślin, których nie znamy, z tego względu, że część może być pod ochroną i tutaj uczulam. Tak delikatnie. Natomiast bardzo jest to fajne też, żeby samemu próbować tworzyć. W internecie jest bardzo dużo różnego rodzaju filmików, możemy się zainspirować, bo też florystyka, czy właśnie bukieciarstwo, jakby to nazwać, daje bardzo szybko satysfakcję, więc mamy taki moment, że mamy tą proces tworzenia, tak, przygotowania i bardzo szybko widzimy ten efekt. To nie jest tak, że siadamy do jakiegoś projektu w poniedziałek, klikamy w Excelu, nie wiadomo co się dzieje, mamy jakieś tam do osiągnięcia w tabelkach różnego rodzaju targety, ja nawet nie znam tego słownictwa, nie? Tutaj jakby mamy coś, tworzymy i widzimy. Widzimy ten efekt, widzimy to, że pasuje to do naszego wnętrza, że dzisiaj pasowało to do naszego humoru. Widzimy też, jak te rośliny zmieniają się, bo moim zdaniem najlepszy bukiet to jest taki, który zachwyca w momencie, kiedy jest właśnie podarowywany, a potem się zmienia. Czyli część roślin jakby szybciej no, będzie wyglądała brzydko, a część roślin, które podarujemy w pączku, które jakby w pączku nie są atrakcyjne, tak, no bo jeszcze nie są rozwinięte, potem dopiero ujawniają swoje piękno. I to właśnie w tym taka tkwi piękność i takie przemijanie trochę, tak, że te kwiaty dają nam właśnie to, że jesteśmy tu i teraz, że się skupiamy na tym, jak ta kompozycja wygląda, czy ten bukiet właśnie w tym momencie. Także zachęcam, bardzo poprawia to humor. Chcemy dotykać różnych zielonych rzeczy, różnych faktur, różnych, tak, różnego rodzaju, coś jest twardsze, coś jest miększe, to zawsze sprawia nam przyjemność.
1: No dobrze, z tego, co mówisz, wynika, że właściwie ogranicza nas tylko wyobraźnia, jeśli chodzi o łączenie różnego rodzaju kwiatków, roślin, liści. Natomiast czy można popełnić jakiś grzech we florystyce? Jakieś
3: można,
1: połączenia
3: można.
1: Absolutnie niedozwolone.
3: I można, ja bym chętnie rozdawała jakieś złote maliny za
1: czerwone
3: błędy.
1: Kartki. Jak, to jakie
3: tak,
1: na
3: czerwone
1: przykład?
3: Kartki za błędy swoim koleżankom różnie, ale uważam, że każdy miał jakieś gorsze realizacje i lepsze. I to też jakby uczy nas różnych historii. Natomiast jeśli chodzi o florystykę, to jest po prostu tak samo jak w malowaniu, tak, w kreowaniu jakichś rzeźb. No są jakieś takie zasady, tak? Na przykład taka klasyczna zasada we florystyce to jest złoty podział. Czyli jeżeli i całą kompozycję, tak, od wazonu do końca bukietu podzielimy na 8 części, to 3 części to powinno być naczynie, a 5 części to powinny być kwiaty. Ale zasady są po to, żeby je łamać.
1: No wiadomo, no pewnie.
3: Więc
1: pewnie.
3: Też nie zawsze musimy się dokładnie stosować do tych wszystkich zasad, ale też fajnie, jak tak patrzymy sobie na jakąś kompozycję, to ona nam nie może się przewracać, tak? Nie mamy takiego, jak patrzymy, nie możemy mieć wrażenia, że ona jest jakaś niestabilna, tak? Może wywoływać nas jakieś takie uczucie, że wiatr ją potargał, czy jakieś takie właśnie uczucie niepokoju, ale jakby no musi być zrobiona odpowiednio, tak? Żeby właśnie się nie przewracała, żeby nie zagrażała też osobom, które to oglądają. To jakby takie podstawowe rzeczy też z rzeźby, z malarstwa.
1: Bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz tutaj. Dobra, to ja zapamiętuję w takim razie. Dzielimy

0: Wazon i kwiatki na 8 części, 3 części wazon, reszta, czyli 5 części kwiatki. No, można się nauczyć samych ciekawych rzeczy od ciebie. Kurczę, bo Katarzyna Malinowska, florystka, opowiadała nam o kwiatach, o symbolice również. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to wbijajcie na jej profil na Instagramie. Kwiatki Kaśki, pod taką nazwą figuruje na Insta. Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję wszystkim serdecznie, fajnie było.

0: PZ i Iron na antenie czwórki, a teraz coś dla tych, którzy lubią się porządnie spakować.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Nie puścimy was z torbami, co to, to nie. Natomiast puścimy was z walizką, która już za chwilę trafi w czyjeś ręce.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Tytuł najszybszego kciuka dziś dla Doroty. Halo Doroto.
3: Dzień dobry, Dorota z tej strony, z Zielonej Góry.
0: Z Zielonej Góry, to tam całkiem przyjemna pogoda chyba dzisiaj, nie? Nie pada, słoneczko, przyjemnie.
3: Nie, bardzo przyjemnie, nie pada słoneczko, natomiast jutro już ma być gorąco, ale dzisiaj jest bardzo przyjemnie, bardzo fajnie chodzić na spacery na dworze, bardzo przyjemnie.
0: Pozdrawiamy całą Zieloną Górę. Doroto, to co, lecimy w takim razie z tematem, cztery przedmioty?
3: Tak, oczywiście.
0: To poproszę pierwszy.
3: Przedmiot, tak. Pierwszy przedmiot to jest butelka z filtrem.
0: Bardzo
3: drugi
0: dobrze.
3: Drugi przedmiot, torba płócienna.
0: Mhm.
3: Trzeci przedmiot, worki do segregacji odpadów.
0: Tak.
3: Czwarty przedmiot, ciastka owsiane własnej produkcji.
0: Dorota zdała walizkowy egzamin celująco. Brawo! Brawo, brawo, brawo, Doroto.
3: Cieszę się, dziękuję.
1: W konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Doroto, walizka trafia w twoje ręce. Pytanie teraz jeszcze, czy będziesz miała gdzie ją zabrać, czy już jakiś urlop w planach?
3: Tak, mamy piękny urlop z całą moją rodzinką, z moim mężem Mateuszem z Warszawy i z moją synową Różyczką. Lecimy 20 sierpnia do Australii, do naszego synka. Także będziemy w Australii z piękną nową walizką.
0: No nie, bardzo Australia, Doroto, ty teraz nie wiesz, jak po prostu jestem czerwony z zazdrości, bo po prostu to jest też moje marzenie, także cieszę się twoim szczęściem. No i tym bardziej się też cieszymy, że przyda ci się walizka, no bo to jest jednak daleka podróż. Będziesz miała w co się spakować. Gratulacje jeszcze raz.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiamy z Zielonej Góry Warszawy.
0: Pozdrawiamy zarówno Zieloną Górę, jak i
3: Warszawę. Słuchaczy niech również mają szczęście w przyszłości.
0: Dzięki, dzięki Doroto. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Za 16 minut, godzina 19:00.

0: Za 13 minut godzina 19. Po godzinie 19 nie będzie wieczorynki, one już dawno spadły. Będą chłopcy, chłopaki z sąsiedztwa, Del M i Adam Smolarek. Dzień dobry.
1: Teraz taki milutki, nie? Za plecami to za każdym razem gaduję.
2: Nóż w plecy. No,
0: ja jestem
2: plecy.
0: Zawsze, no, jestem chyba bardziej chamski na antenie niż w rzeczywistości, coś mi się wydają.
2: No, dzisiaj dobrze. Tak rozważaliśmy w trakcie twojej audycji, że kto z czwórki mógłby czytać z ruchu warg i stwierdziliśmy, że gdybyś to był ty, to byłoby to najmniej zaskakujące.
1: Tak, w sensie to byłoby takie, no tak, no Jędrzej tak, no pewnie to umie.
2: Kto by umiał czytać z ruchu warg w czwórce?
1: No pewnie Jędrzej.
0: Ale to jest akurat ciekawa kwestia, którą podnosicie, bo jak ja z kimś rozmawiam, to nie wiem jak wy, ale ja się nie patrzę w oczy, tylko zazwyczaj patrzę się właśnie na usta.
1: W ogóle nas to nie dziwi, że tak robisz.
2: Ja
1: właśnie na tym
2: na
1: polegał nasz problem.
0: No nie wiem, no ja mam takie zboczenie jakieś konwersacyjne. Dobra, ale co po 19?
2: Po 19 alternatywne światy, przyszłość, dziwność, cyberpunk.
0: Wow.
1: I Alicja w Krainie Czarów.
2: Tak.
0: Ale rzeczywiście, bo ja pamiętam, tutaj już rzeczywiście słyszałem, że będzie cyberpunk, czyli co, soundtrack, muzyczka, co tam było grane.
2: Tak. Dokładnie. Jest, będziemy rozmawiali o ścieżce oryginalnej, o artystach, którzy tworzyli muzykę też do, no, zupełnie oryginalną też do stacji radiowych oraz o wydawaniu tej muzyki, bo mamy no, w sumie kilka różnych wątków, przez które się jakoś prześlizgniemy, mam nadzieję. Muza jest super, także mamy jej sporo ze sobą i będziemy ją grać.
1: I będzie też Alicja w Krainie Czarów. Chcę
2: tak?
1: Przypomnieć, to jest ważne, będziemy mówić o tym, że to jest świetna bajka i również będziemy grać muzykę, która moim zdaniem brzmi jak Alicja w Krainie Czarów.
2: Alicja Michalska w Krainie Czarów.
0: Ale to serio teraz mówicie, czy sobie robicie jaja?
1: Nie, totalnie serio.
2: Spójrz na niego, czy on jest niepoważny?
1: Jest no Alicja w Krainie Czarów, po godzinie 20 będziemy o tym rozmawiać.
0: No dobrze, to w takim razie rozkład jazdy jest już znany, ale to po godzinie 19, tymczasem audycja po robocie dobiega.

0: końca Magdalena Żelazowska, Aleks Zaleski, Jędrzej Rosiewicz. Słyszymy się jutro, punkt 16. Pa, pa.
1: Uważaj na słowa.
2: No nareszcie. Koniec dnia. Koniec.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie. Beat.

0: Tame Impala i Patience. Cierpliwość Jędrzeja do nas już się skończyła, dlatego wyszedł, ale spokojnie, jeszcze kiedyś tutaj wróci. 19 na zegarze.
1: Pogoda.
2: Co można powiedzieć o pogodzie, czego jeszcze nie mówiliśmy? Otóż dzisiejsza pogoda była moim zdaniem interesująca. Nie była zła, nie była dobra, była po prostu ciekawa, pełna najrozmaitszych niuansów, o których warto dzisiaj wspomnieć. Na przykład wiatr. Dzisiejszy wiatr mnie zaskoczył.
0: Dlaczego?
2: No bo widzisz, wiał mi akurat centralnie w twarz, był dosyć agresywny w stosunku do mnie. Nie miałem do niego pretensji, wiem, że wkroczyłem na jego terytorium, on trochę wkroczył na moje. Ogólnie mieliśmy lekką przepychankę, ale wyszło w sumie, że się dogadaliśmy.
0: No to po prostu jechałeś tym rowerem, znając życie, w złą stronę.
2: Oj nie, akurat to mnie złapało siedząc. Siedząc zdmuchało mi rzeczy ze stolika. Mój drogi, i to mnie. Później jak już wsiadłem na rower, to okazuje się, że mogliśmy się dogadać z wiatrem i były momenty, że mi trochę wiało w twarz, ale było też momenty, że mi trochę ułatwiał życie.
0: No to tyle dobrego. Ja powiem, że patrząc na prognozy, ja cały czas jestem zawiedziony, jestem zły, dlatego że codziennie, gdy patrzę, to już jutro upał. No nie, cały czas mamy jutro i cały czas nie ma upału. I jakoś czuję się oszukany, czuję się zdradzony. To nie powinno tak wyglądać. Albo 30 stopni, albo nie. A nie, że co chwila obietnica, a potem... nic.
2: No ja właśnie nie wiem trochę, co z tym latem. No jeszcze kończy lipiec, tak o dalej nie wydał płyty, a do tego wszystkiego jeszcze ta słońce trochę się chowa. To już jest drugi dzień tak bez słońca, bez upałów, bez też mrozów, jesień, nie wiadomo co trochę, no. Patrzę sobie później na stories Jakuba Jamrozka i sobie myślę, no nie. Tak po prostu nie może być.
0: Faktycznie, u Jakuba Jamrozka pełne słońce. Pozdrawiamy go serdecznie, tęsknimy naturalnie.
2: Bez przesady z tym serdecznie, pozdrawiamy go.
0: Znaczy, nie, no,
2: tak jak kolega koledze.
0: Czekam, aż wróci zamiast Jędrzeja wreszcie. To
2: na pewno.
0: No zdecydowanie. No nic, także czekamy na ocieplenie, które ma przyjść w tym tygodniu. Cały czas tak jest.
2: Trzymajmy kciuki. A jaki jest rating twojej według ciebie pogody
0: dzisiaj?
2: Dzisiaj
0: 6,5.
2: 6,5? Mhm. Ja dam dzisiaj 7 wow. I 1/4 za tą taką równą walkę z wiatrem.
0: Wow.
2: Więc dobra. Rating ustalmy, że co? 7?
0: No dobra.
2: No.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
4: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy.
4: Bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
4: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
4: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
4: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
4: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
4: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
2: Wręczę ci mandacik za przekroczenie piękności.
3: O nie, my tak nie gramy.
4: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
5: Czwórka, to słychać.
6: My face is the real shop front. My shop is the face I front. I'm real when I shop my face.

0: Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: I humor Gituwa.
2: Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich, którzy czekali na ładne piosenki, ale to...
3: Nie, to akurat nie dzisiaj, kiedy indziej, no. Na razie Sofii i to już wiecie, że nie ma za muły. To niby jest koniec dnia, ale my jeszcze musimy was rozbudzić, bo mamy tyle tematów, że wiecie, o Boże.
2: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali faktycznie tak wokół muzyki dziwnej przede wszystkim. Myślę, że nasze wybory...
3: Muzyki futurystycznej.
2: Tak?
3: Może.
2: Zobaczymy, no bo
3: zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy grali też Beatlesów. Bo moi drodzy, będziemy trochę w przeszłości, trochę w przyszłości. Będziemy trochę w dystopijnej rzeczywistości, a trochę w takiej totalnie zmyślonej.
2: Tak, no troszkę mamy dwa konteksty. Jednym jest Alicja w Krainie Czarów, bo tak. Pozdrawiamy Alicję Michalską. A drugie to to, że będziemy rozmawiali o cyberpunku dzisiaj. Cyberpunku 2077. Nie mylić z książką, nie mylić z komiksami. Tu będzie mowa o grze i o tym, co się wokół tej gry muzycznie działo. O udźwiękowieniu, o tworzeniu muzyki, o ścieżce oryginalnej, o tym, że ona się ukazuje fizycznie. Nawet będziemy mogli, jeśli ktoś nas będzie oglądał, będzie można zobaczyć, jak to wygląda, bo ładnie, ładnie. My już widzieliśmy.
3: Natomiast jeśli chodzi o Alicję w Krainie Czarów, no to nie mamy tyle fajnych atrybutów, po prostu będziemy mówić o tym i będziemy grali muzę, która się z Alicją w Krainie Czarów kojarzy.
2: Ale to później,
3: to po 20. Najpierw Cyberpunk, więc zostańcie z nami najlepiej przez 2 godziny.
2: Tak jest, zapraszamy.
3: To wtedy będzie najbezpieczniej, wtedy niczego nie pominiecie.
2: Zapraszamy serdecznie. Michał Piwowarek, Aleks Zaleski, Marcin Jankowski, Delem i Adam Smolarek. Jesteśmy z wami do 21. A teraz gramy The Rebel Path.

0: Liti Adamczyk, Force Projection, drugi utwór od naszego gościa w radiowej czwórce.
1: Kto puka?
0: No kto do nas zapukał? Dzisiaj tłumy.
1: No, tłumnie. Ekipa od Cyberpunka. Tak. Od muzy, tak właśnie wyprostując.
0: Od mojej najbliższej, Pity Adamczyk, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Rafał Grobel.
3: Cześć.
0: Oraz Adam Brodzki, hej.
4: Hej.
0: No dobrze, jesteśmy w tym już pełnym składzie. Będziemy rozmawiać o muzie wokół Cyberpunka, ale każdy z was ma chyba trochę inną sferę, o której możemy pogadać, mam wrażenie, bo Pity, ty jesteś bardziej od strony soundtracku oryginalnego jednak, wraz z dwoma innymi kompozytorami jeszcze przecież.
2: Zgadza się.
0: Którymi?
2: Marcin Przybyłowicz i Paul Leonard Morgan.
0: No proszę, widzisz. Dobrze, że nie ja musiałem to powiedzieć. Tak. Rafał, ciebie powinniśmy przedstawić jako wydawcę?
3: Tak, muzyki? Właściwie wydawcę.
0: Producenta wykonawczego?
3: Też, tak. Części muzyki z dwóch dokładnie chyba stacji radiowych ze świata Night City.
0: Tak, no i Adam. Private Press, ty go nas gościłeś już w czwórce.
4: Tak.
0: Parokrotnie zresztą.
4: Porywach do 3 razy.
0: Tak. No, można znaleźć.
4: Szansą na 4.
0: Można znaleźć nagranie twojej rozmowy z Bertem łatwo w audycji Noc Rezydentów. Także, no cóż, no już wszyscy wiemy, kim jesteśmy, to pogadajmy o muzie. Także Pity, najpierw właśnie tak powinienem mówić?
2: Tak jest chyba.
0: Inicjałami na początek?
2: Jest chyba najlepiej.
0: No bo łatwo się przedstawia, Pity Adamczyk, tak? Ale właśnie...
2: Tak jest.

0: chyba najłatwiej.
1: No dobrze, dobrze. Zatem, wizja muzy do Cyberpunka. Lata temu, gdy ta gra się zaczęła w ogóle, jak w mojej świadomości przynajmniej, to zaczęła się z trailerem, w którym był Archive Bullets, czyli muza jednak trochę inna niż to, co dostaliśmy ostatecznie, bo ta gra została kompletnie przebudowana. Na którym etapie ty dołączyłeś do produkcji i przede wszystkim jaka była twoja wizja od początku? Czy taka, jak dostaliśmy, czy jednak sporo się zmieniło?
2: Już to dołączyłem do CDP-u w 2017 roku, czyli dobre kilka lat przed tym, aż gra została wydana i w momencie, w którym dołączyłem do zespołu, to istniała już wizja przygotowana przez Marcina Przybułowicza i Adama Badewskiego, czyli odpowiednio music directora i game directora, że będziemy celować bardziej właśnie w tą dekadę lat 90., że trochę odejdziemy od takich, powiedzmy, klasycznych brzmień cyberpunkowych i będziemy starać się po prostu opisać ten świat i tę historię takimi, powiedzmy, agresywniejszymi brzmieniami, bardziej pasującymi do tej właśnie naszej wersji cyberpunka, bo tych cyberpunków trochę było ogólnie, więc chcieliśmy znaleźć jakiś klucz, który nam pozwoli zrobić coś, który po prostu wytnie nam jakiś kawałek przestrzeni, który będziemy mogli nazwać swoim własnym, więc gdy przyszedłem, nie wydaje mi się, żeby jakaś muzyka była już napisana, klepnięta i że już jest. Wydaje mi się, że chyba nic wtedy jeszcze nie było. I zabraliśmy się od razu do pracy.
1: Wyszło z tego w ogóle kawał muzy, moim zdaniem. Słuchaliśmy tego jeszcze, zresztą w sumie może dorzucimy coś jeszcze? A, dobra, mamy wybór.
3: A to jest w sumie też pytanie do każdego z was. Jak w waszej głowie w ogóle wyglądało, jak brzmi przyszłość? Jak brzmi to miasto dystopijne przyszłości? Mieliście jakieś takie pierwsze wyobrażenie, że słyszycie, okej, trzeba jakoś udźwiękowić to. Co przyszło wam do głowy na początku?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że czy to jest przyszłość, czy przeszłość, nie było aż tak ważne. W grach CD-powych zawsze najważniejsza jest historia, fabuła i to, co się dzieje z tymi postaciami. I wydaje mi się, że tak naprawdę to było dużo istotniejsze niż to, że to jest przyszłość, że to jest cyberpunk, że to jest Night City i tak dalej. Poziom jakby powagi tej historii, poziom zaangażowania emocjonalnego był chyba dla nas dużo ważniejszy. I tak naprawdę wydaje mi się, że to było coś, co ustawiało nam gdzieś tam estetykę dużo bardziej niż przyszłość, bo jak będziesz próbował, przewidzieć, jaka będzie muzyka za 100 lat, za 50 lat i tak dalej, prawdopodobnie przestrzelisz, to grubo, więc moim zdaniem nie ma nawet co próbować, a należy się skupić na tym, co jest jakby tu i teraz i starać się po prostu akompaniować kolegom najlepiej, jak się da.
1: Chociaż też kto wie, bo mamy te 20-letnie cykle obiegu kultury, że wraca do nas muza taka i taka. No teraz wraca, nie wiem, new metal chociażby, już od paru lat zresztą, wrócił trance, no to kto wie, no bo muza synfwave'owa to jest za to skojarzenie takie trochę już, nie wiem, jak to nawet, retrofuturystyczne, nie, że
4: można... Evangelisa, 80'sowe, 70'sowe,
1: tak,
4: wczesne syntezatory analogowe, potem cyfrowe. Ja bym powiedział przewrotnie, może nieco filozoficznie, że przyszłość brzmi jak cała przeszłość naraz. To znaczy, mówiąc o tych cyklach 20-letnich, w moim odczuciu one się znacząco skróciły. Zwłaszcza w erze TikToka właściwie rolka po rolce doświadczasz bez żadnej jakby logicznej spójności brzmień, często odległych od siebie o wiele dekad. I myślę, że też stacje radiowe świata Night City też dobrze pokazują, że postawiono właściwie na bardzo szerokie repozytorium muzyczne, tak? No bo mamy tam zarówno muzykę taką, powiedzmy, w bardzo takim dużym uproszczeniu techno, czy ambientową, którą my na przykład realizowaliśmy, czy jako producent wykonawczy tego projektu, który teraz ujrzał światło dzienne, to jednocześnie były tam przecież także, była tam selekcja czy rapowa, czy chociażby jazzowa, tak? Więc tego świata nam znanego było tam sporo.
3: To co, na chwilę my się zamienimy w radiostację Night City?
1: My się zamienimy w radiostację, mówisz, tak?
3: Tak, zamienimy się w radiostację.
1: Spróbujmy.
3: Posłuchajmy Kanibalizmus Lutolento.

0: Lutolento w radiowej czwórce, Lubomir Grzelak, który już niebawem też wyda nowy materiał swoją drogą. Niedawno grał na Lado w mieście, mieliśmy okazję tam wpaść. My natomiast dzisiaj rozmawiamy o cyberpunku.
1: Przy jednym stole.
0: Nas to dużo przy jednym stole.
2: Dużo nas przy jednym stole. Pity Adamczyk, z którym rozmawialiśmy już trochę o soundtracku do gry, jest z nami również wydawca i jest z nami również Adam Brocki, Private Press, który jest jednym z twórców muzyki już do samej radiostacji.
3: Zgadza się.
2: I jak ty do tego podszedłeś? Jak sobie wyobrażałeś to miasto i jak chciałeś, żeby to zabrzmiało?
3: Jak mieliśmy jakąś taką pierwszą selekcję, pierwszy folder, to raczej mieliśmy takie, okej, pewnie chcą rzeczy jakieś klimatyczne, ambientowe, bitowe. No i mocno się przejechaliśmy, bo była korekta, nie, ma być grubo, jak najgrubiej, jak najgęściej. Mieliśmy takie, okej, spoko, dobra. No i wybraliśmy i troszkę tych numerów się wybrało. I było takie, że no super, że no jakby po prostu teraz już właśnie dokładnie pamiętam ten moment, kiedy pierwszy raz odpalam grę, przychodzę do cyber domu publicznego i jest rozmowa z jedną z głównych bohaterek i wsuwa się taki nasz ambientowy numer i mam takie okej, świetnie, po prostu idealna ekspozycja, idealny moment, po prostu wszystko, byłem emocjonalnie po prostu wystrzelony.
0: No jednak jak trzeba było wybrać coś grubszego, to wtedy co? No bo tu powiedziałeś, że ładnie wchodzi ambiencik, no ale...
3: No tak, no bo był właśnie jeden utwór ambientowy, ale też były utwory takie mocno, że jak powiem, z moim tutaj nieobecnym kolegą Janem, są mocno zgruzowane, przesterowane i jak takie chcieli, to takie daliśmy i no.

Ja tutaj wtrącę, że wśród tej selekcji, którą zaproponowaliśmy, a było to grubo ponad 200 utworów demo, to utworów Private Press załapało się do świata gry najwięcej, bo aż 6 w tym takim pierwszym rzucie, no bo też chłopaki mieli, ich współpraca jakby była rozszerzona potem o dodatek do gry, gdzie tej muzyki skomponowali jeszcze

0: wszyscy się dowiemy, jeśli ktoś jeszcze nie słuchał. Chociaż mam wrażenie, że Cyberpunk też wprowadził tę swoją ścieżkę dźwiękową bardzo szeroko, nie? Że to nie jest tak, że mamy muzykę do gry, która, no nie wiem, gdzieś sobie istnieje, fani znają. Tylko nie, jednak zarówno wybór artystów oryginalnych, jak i oryginalna ścieżka dźwiękowa też, no to to jest coś, co jakoś tam, no nie wiem, nie grałem jeszcze w Cyberpunka, a już to znam.
1: No, byli tam też twórcy, no tacy zupełnie rozpoznawalni mainstreamowo, tak? Więc tutaj jakby szacunek do twórców i selekcjonerów, którzy byli wewnątrz organizacji do tego, żeby to wybalansować, tak? Muzykę oryginalną, muzykę taką, która da temu właśnie ten rozgłos i zainteresowanie szerszej publiczności, ale też decyzję o tym, żeby jednak sięgnąć po twórców, którzy no może nie byliby oczywistym wyborem dla innego studia, tak? A jednak oddają, mam wrażenie, też element tej takiej naszej trochę, może to wyświechtane, co powiem, ale tej takiej słowiańskiej, czy raczej duszy żelaznej kurtyny, tej takiej emocjonalności trochę zaklętej w tych bezdusznych maszynach. Wydaje mi się, że to gdzieś wybrzmiewa. Przynajmniej my się staraliśmy w tej naszej selekcji takiego ducha oddać.
0: Ojcze, przy CD Projekty trzeba uważać z mówieniem o słowiańskości. Jak wiemy, przy Powiedźminie. Także tu może spójrzmy na tę odrębną zasłonę milczenia. Pozwól, bo ja wiem, że to jest trudny temat. Ale teraz posłuchajmy faktycznie Private Press, Gridflow. To będzie ten kawałek, który w tym momencie przed nami nie ostatni.

0: Grind Flow, Private Press, czyli część muzyki do Cyberpunka. A teraz...
1: Miasto po godzinach.
0: Jak brzmi miasto po godzinach, Adamie?
2: Oj, zależy kogo spytasz i o której porze. Tak sądzę.
0: Czy miasto po godzinach może brzmieć jak soundtrack do Cyberpunka?
2: Może brzmieć.
0: A jak mi to udowodnisz?
2: Ja zawsze o tym myślę, wiesz co, wychodząc na miasto wieczorem, tutaj w Warszawie mamy tę zaletę, że jest to takie niby city trochę, że masz wieżowce, nie jest ich jakoś super dużo, to nie jest Manhattan, ale jednak jest tego sporo. Jedziesz tramwajem, który jest elektryczny i masz słuchawki bezprzewodowe i słuchasz muzyki z całego świata, bo masz to w swoim świecącym ekraniku przed sobą, nie? I to jest jednak, uważam, zgodne z tym, jak możemy sobie myśleć o przyszłej technologii i o tym, że przyszłość w sumie już jest trochę teraz, nie?
0: Czy przyszłość jest teraz? O to możemy zapytać na przykład Rafała Grobela, który odpowiada za... Byłeś częścią selektorów muzyków do radiostacji Cyberpunka, prawda?
3: Tak, tak. Odbyło się to z inicjatywy Krzysztofa Ostrowskiego, który wtedy z kolei na zlecenie dużej organizacji, jaką jest CD Projekt, jakby został zaproszony do tego, żeby część takiej muzyki pozyskać. I jakby korzenie tej historii są dużo wcześniejsze, ponieważ my w 2015 roku założyliśmy z Wojtkiem Sokołem taki sublabel ówczesnej wytwórni Prosto, który miał się właśnie specjalizować w muzyce elektronicznej i zostało to przez Krzyśka dostrzeżone i uznał zapewne, że tutaj też jakby pozycja Wojtka na rynku wydawniczym, jego ucho i też taka skłonność do eksperymentowania mogą być drogą do sukcesu, żeby brakujące ogniwa tej selekcji muzycznej wypełnić. I rzeczywiście tak się stało, już bardziej może operacyjnie moimi rękoma, właśnie we współpracy z Krzyśkiem. Zebrałem z rynku ponad 200 demówek od różnych producentów, tych, z którymi współpracowaliśmy wtedy jako Most, też ludzi, których znałem chociażby z mojej pracy na rzecz Boiler Room. I z tego 20 kilka utworów już przeszło to wewnętrzne sito ludzi, którzy odpowiadali za lore, za to, jak chcieliby, żeby ostatecznie Night City brzmiało.
0: Jak dla ciebie miało brzmieć? W sensie miałeś jakieś takie wyobrażenie?
2: Zadam to pytanie.
0: Właśnie, no jakie było twoje wyobrażenie?
3: Wiesz co, znaczy, no my realizowaliśmy jednak zapotrzebowanie pewnego briefu, tak? Znaczy, no część tej muzyki już tam jakby zakładam była zebrana lub było to ustalone, że nie wiem, będzie radiostacja jazzowa, czy chociażby, że będą utwory rapowe. Brakowało tej muzyki nazywanej tam bardzo umownie jako muzyka techno, taka właśnie szybka, up-tempo, agresywna, ale też właśnie muzyki ambientowej. To był taki klucz doboru, przy czym też zdarzyły się rzeczy momentami nieoczywiste, bo twórcy znani z pewnej estetyki jakby wychodzili poza te swoje takie standardowe ramy i takie utwory też się zakwalifikowały, więc... Trochę odpowiadaliśmy na potrzeby, no ale oczywiście tym swoim filtrem takim emocjonalnym i estetycznym, który wynikał z naszego doświadczenia i ówczesnych znajomości rynku.
2: Ale wymieniłeś tutaj, że 24 utwory ostatecznie.

0: dwa.
1: 22, przepraszam, tak, ale to mowa o którym segmencie w sumie? Bo tej muzy z Cyberpunka już wyszły 4 wydawnictwa, teraz jest w sumie 5?
0: Tak, no bo ta znaczy, bo należy odróżnić tą muzykę oryginalną, czyli to jest to, za co odpowiadał Pete Adamczyk między innymi, a muzykę licencjonowaną bądź zakupioną na potrzeby stacji radiowych. I rzeczywiście my umówiliśmy się tak dżentelmeńsko z CD Projekt, że ta muzyka, którą my pozyskamy do gry, że będziemy mieli możliwość jako most ją po prostu wydać, bo naszą ambicją było, żeby dotrzeć do odbiorców muzyki elektronicznej poprzez dystrybucję do sklepów fizycznych, sklepów płytowych, ponieważ są to też twórcy, którzy, no krótko mówiąc, swoją muzykę na co dzień kierują do takiego audytorium. Jednocześnie, żeby dzięki no, skali oddziaływania gry Cyberpunk, czy też chociażby anime Edge Runners, dotrzeć też do nowej publiczności, tak? Więc ten taki cross między środowiskami był dla nas super wartością.
1: No to zaraz bezpośrednio porozmawiamy już o najnowszym wydawnictwie, czyli o Future Sound of Night City. W tym momencie raz jeszcze Private Press 1101 break, tak? Ustaliliśmy?
0: Tak.
1: Dobrze, to dziękuję za potwierdzenie.

0: czwórka jak Radio w Night City, a to był Private Press 101 Break.
1: Dopiero wjechało.
2: Dopiero wjechało, bo będziemy dziś też rozmawiać o wydawnictwie fizycznym. Ono zostało już tutaj wspomniane wcześniej, ale myślę,
0: ale
2: że
0: jak wjechało
2: znowu,
0: do studia, stary.
2: No wjechało w ogóle w kilku inkarnacjach. Ja mam trochę co innego przy sobie, ale zdaje się, że po twojej stronie stołu wcześniej był winylek.
0: Ja mam winyl Cyberpunk. Dokładnie jest Future Sound of Night City.
2: Dziękuję, że przeczytałem.
0: Genialną. Przeczytałem, oczywiście, że przeczytałem.
2: Umiesz?
0: Z genialną okładką. To już muszę powiedzieć, że mi się niesamowicie podoba. Dzisiaj pierwszy raz widziałem.
2: No właśnie, to myślę, że Rafał, to są chyba pytania przede wszystkim do ciebie o to wydawnictwo już konkretne. Chociaż chcielibyśmy tutaj chyba Pitiego trochę zaktywizować, bo tak zaczęliśmy od twojej muzy i tak jakoś już było mniej pytań potem. Jak ci się podoba wydawnictwo fizyczne za to? Oglądaliśmy je wcześniej w dwóch wersjach, w CD-ku i w wersji winylowej. Dyskutowaliśmy o opakowaniu zresztą, że które jest jakby bardziej efektowne.
3: To wydaje mi się, że jest po prostu zrobione dla powiedzmy tego naszego community, które na pewno doceni właśnie spójność z co wysłaliśmy do tej pory. Mamy też nadzieję, że po prostu powiedzmy, grupa odbiorców, która być może o naszej grze wcześniej nie słyszała, albo nie słyszała o tych artystach, zostanie po prostu zaciekawiona i sprawdzi, bo to też była w ogóle jedna z rzeczy, o której rozmawialiśmy właśnie z reżyserem gry, Adamem Badowskim, że Cyberpunk ma też być w ogóle platformą dla artystów, żeby się właśnie móc pokazać, nazwijmy to, więc mam nadzieję, że spełniamy ambicje szefa i że po prostu dalej będziemy ciągnąć ten temat.
2: No tak sądzę, zwłaszcza, że jak kojarzę to z różnych piosenek wrzucanych albo fanowsko na przykład, bo wiecie jak to jest. No w obecnych czasach jest tak, że jest strasznie dużo różnych mirrorów konkretnego utworu, że są nieoficjalnie wrzucone na YouTube na przykład, że pod Ugorami na przykład właśnie wspomnianymi metalowym zespołem z Polski było to, że kurde, fajny numer, nie, że był w Edge Runner, że był w cyberpunku growym, a chciałbym go posłuchać poza, nie? I więc to jest, to się dzieje faktycznie, że ludzie wiedzą o tej ścieżce dźwiękowej, zarówno twojego autorstwa, czy pozostałych dwóch kompozytorów, jak i no, tych zespołów licencjonowanych, o których rozmawialiśmy wcześniej.
4: Jeden z utworów Private Press ma chyba prawie milion wyświetlań, odsłuchań na YouTubie, nie? I to...
5: Tak. A to nawet była też taka historia, że jakoś tydzień czy dwa tygodnie po premierze dostajemy wideo od takiego producenta i DJ-a X-Coast, gdzie normalnie na jakimś festiwalu pełno ludzi gra jeden z numerów. Że poprosił kolegę, żeby wyciągnął z gry. Dało się, no...
4: Bez masteringu?
5: Nie, znaczy to była taka, nie wiem jak, w jakimś... Ale no, ludzie się tym za bardzo nie przejmują. No po prostu patrzę na to wideo, pełna sala i normalnie gra sobie
4: znaczy, to przenikanie wzajemne kultury uważam, że jest to największą wartością tutaj, tak? No bo wiadomo, że jakby muzyka tego świata była inspirowana prawdziwą kulturą i tak jak zresztą tutaj Piotr wspomniał wcześniej, gdzieś takim korem miały być te lata 90. Z drugiej strony muzyka ze świata gry, która inspiruje pokolenia, które też dzisiaj bardzo mocno wracają do tej kultury w świecie prawdziwym i bez żadnych kompleksów może być miksowana w normalnym secie i prawdopodobnie większość osób nawet nie zwróciła uwagi, że to jest coś...

0: jakiegoś dziwnego, wirtualnego świata.
1: A jak podchodziliście w ogóle do odbiorcy? W sensie, jak chcieliście już to wydać na winylu, to myśleliście bardziej, czy to jest ciekawostka i taki dodatkowy gadżet dla fanów gry, czy to jest bardziej rzeczywiście wydawnictwo muzyczne, które może też przy okazji zaciekawi ludzi grą?
0: Z mojej perspektywy zdecydowanie to była ta druga odpowiedź. Zresztą my jako Most zdecydowaliśmy, i to myślę była odpowiedzialna decyzja, żeby nie wydawać tego samodzielnie. Około prawie już 4 lat temu poprzez naszego znajomego z Japonii zaciekawiliśmy tym tytułem taką wytwórnię szwajcarską We Release Whatever The Fuck We Want. To jest wytwórnia, która zasłynęła między innymi pierwszym winylowym wydaniem soundtracku z anime Ghost in the Shell i zbudowała sobie bardzo fajne community ludzi, którzy kupują tam reedycje japońskiego ambientu, czy właśnie wspomniane soundtracki, także nawet ze współczesnych produkcji, jak chociażby White Lotus. I ich ta historia super urzekła, to znaczy to, jaką pozycję zajął CD Projekt w Polsce przez 30 lat swojego istnienia, to jak zmieniła się polska kultura, jak w ogóle znaczenie Polski na tej mapie europejskiej i światowej się zmieniało, oni to kupili od razu. I dzięki nim właśnie i temu community, które im ufa i tej selekcji muzycznej, w tym, umówmy się, absolutnym natłoku muzyki, która jest obecnie produkowana, wydawana, dystrybuowana i promowana, tam jest po prostu wierna rzesza ludzi, która w ciemno zamawia wszystko, co oni wydają. I ja wiem, że my tego efektu z poziomu Polski sami byśmy nie osiągnęli, ale dzięki nim ja już widziałem, że ta muzyka jest w Nowym Jorku, Tokio i prawdopodobnie wielu innych miejscach na całym świecie.
2: Jest też u nas w radiowej czwórce, bo posłuchamy na koniec kawałka Mchów i Porostów. Chodzę, to będzie ten kawałek, a z nami w radiowej czwórce Pit Adamczyk. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Rafał Grobel.
0: Dzięki.
2: Oraz Adam Brodzki.
4: Dziękuję.
2: No dzięki, to zagrajmy teraz. Cyberpunka oczywiście. Chodzę. Mchy. Przepraszam. Mchy i Porosty.

0: Autopromocja.
1: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środy od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Jeśli byście mnie zapytali, jak brzmi radiostacja w cyberpunku i gdybym ja miał na przykład wybierać utwory do takiej radiostacji, no to bym na przykład wybrał właśnie coś z dyskografii Arki. Uważam, że to by bardzo mi pasowało do nocnego miasta przyszłości. A ty co byś wybrał?
1: A ja się nawet zgadzam. 20 na zegarze. Pogoda. Pogoda. I love it when you call me señorita. To było właśnie to. Nie, nieprawda. To była Arka i señorita po prostu.
0: Arka, señorita, moi drodzy, a my teraz będziemy mówili o tym, jaką pogodę byśmy chcieli. Jaka pogoda stworzyłaby nam lepsze jutro? Jaka pogoda by uszczęśliwiła radiowców, ale też słuchaczy Radia Czwórki?
1: Ja myślę, że latem powinno być lato, tak zwane. Innymi słowy, wiesz, to jest to, o czym rozmawialiśmy tutaj wcześniej a propos tego poruszania się po mieście wieczorem, czy cyberpunk pasuje na letni soundtrack. Pasuje, tylko musiałoby być cieplej, bo zauważ, że w cyberpunku i tego typu podobnych produkcjach jednak, dobrze, ludzie mają różne stroje, ale przeważnie to są raczej, no to nie są kożuchy.
0: No to nie są kożuchy, chyba że o czymś nie wiemy, ale moi drodzy, sobie wyobrażaliście, że co, że radiowcy wychodzą z radia i wsiadają w jakieś ciepłe auta? No nie, my wszyscy idziemy pod ten wiatr, idziemy z tym deszczem i się zastanawiamy, co przyniesie jutro, a mielibyśmy nadzieję, że przyniesie odrobinę słońca.
1: No, kolega jeździ hulajnogami, to nic dziwnego.
0: I rowerem?
1: Rowerem.
0: Rowerem,
1: ja widziałem tę hulajnogę.
0: W każdym razie, jeśli chodzi o to, co ja bym chciał jutro od pogody, to chciałbym temperaturę 28 stopni i słońce, i żadnego deszczu, chociaż przez jeden dzień, i żeby jeszcze nie wiało aż tak bardzo.
1: No to ja się tu przychylam wyłącznie. 28 stopni na 28 lipca, który jest dziś, tak by mogło być. Jutro może być też 28, bo czemu nie? Ale no niestety nie zapowiada się na to. Zapowiada się na to, że 29 będzie na południu i na zachodzie, a w centrum tak do 25. Także taka pogoda na to lato. Miejmy nadzieję, że się utrzyma troszkę ładniej, że już nie będzie takich opadów jak ostatnio. Takie są nasze afirmacje na końcówkę lipca.
0: I może kierownik nas słucha i coś zmieni.
1: Może. Zamówiłam pogodę na ten dzień, a i tak znów padał deszcz. Tak śpiewała Brodka.
0: Miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej.
2: Autopromocja. De Gustibus. Nowa audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
3: Autopromocja. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Dzisiaj 28 lipca, 75 lat od premiery amerykańskiej disneyowskiej Alicji w Krainie Czarów, tej oczywiście animowanej. Także my dzisiaj gramy dziwną muzę i to był doskonały przykład.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Del M i Adam Smolarek.
0: Nigdy nie wiadomo, który jest który.
2: Nigdy.
0: Znaczy tylko jeden nosi łańcuch od roweru.
2: A ten drugi nie.
0: A ten drugi nie, to prawda. Ten drugi ma tylko brzydkie zęby. No, także...
2: My się dogadaliśmy, kto jest kto, kto ma jakie atrybuty. A wy?
0: A wy? O, właśnie, właśnie. To jest dobre pytanie. Co u was? Jeśli chcecie, w sumie możemy o tym pogadać. 226452100, nasz numer telefonu, znacie go w czwórce. Jeśli chcecie powiedzieć co dziwnego u was, to oczywiście serdecznie do tego zapraszamy, bo mamy sporo muzy, ale też chętnie wejdziemy w interakcję. No także tak, Alicja Michalska w Krainie Czarów, to już ustaliliśmy, na urlopie. Bardzo dobrze, życzymy powodzenia naszej koleżance, oczywiście zdrowia i wspaniałego wypoczynku.
2: Na jakim urlopie?
0: Nie wiem.
2: A, ale tylko wiesz, że jest na urlopie.
0: Widziałem na Instagramie. Nieważne, także...
2: Fajny urlop.
0: To jest publiczna sprawa, więc no.
2: Dobra.
0: Także...

0: A my dzisiaj zaczęliśmy od
1: Onżin. Jesteśmy na żywo?
0: Tak.
1: O, to się już kameruje.
0: Onżin do Płatrin, to jest zespół, który jest za nami. Mogliście na niego trafić w internecie w ostatnich miesiącach za sprawą bardzo dziwnych kostiumów z papier-maché, z muzy takiej właśnie jak tu, czyli mikrotonalnej, czyli muzyki, która jest rockowa, tak, no bo to jest w sumie tylko gitara i perkusja, nie? Ale strasznie dużo się w niej dzieje i ona też przez tę mikrotonalność, czyli przez przeskakiwanie między dźwiękami nie w takiej skali, jaką my zazwyczaj w Europie stosujemy w muzyce, tylko między tymi dźwiękami, no ona sprawia wrażenie lekko rozstrojonej, ale w sumie nie jest. To jest po prostu inny system.
1: Ja bym powiedział, że oni są troszeczkę w tej grupie zespołów muzyki dla muzyków.
0: Może.
1: I tu bym na przykład dał też zespół Nowhere, albo Scary Pockets. To są moim zdaniem właśnie ta grupa muzy, tylko tutaj po prostu bardziej w stronę rockową niż w stronę jazzową.
0: No to prawda, chociaż zauważ, że jednak tutaj ta olbrzymia popularność, no dobra, wpłynęły na to ich stroje oczywiście, bo...
1: Nie tylko stroje, ale też w ogóle dbałość o wszystkie te szczegóły wizualne i graficzne. Nie wiem, czy wiesz, ale jak wpiszesz w Google ich nazwę, to Google się zamienia w te kropki.
0: Wow,
1: no,
0: niesamowite.
1: To jest sztos.
0: No właśnie, nie wiem. A Dylema, słyszałeś, że istnieje taka teoria, że Paul McCartney nie żyje?
1: Słuchaj.
0: Posłuchajmy zatem.
1: Posłuchajmy. Zobaczmy, czy...

0: Sir Paul McCartney żyje i ma się dobrze, moi drodzy. Mamy to potwierdzone. Przed chwilą do nas dzwonił. Powiedział, że przestańcie wszystkim mówić, że nie żyje.
1: Więc ja żyje. Oczywiście nie twierdziłem, że to jest prawda, tylko że jest taka teoria spiskowa.
0: Jest taka teoria i on prosił, ma 84 lata. To już jest, wiesz, poważny wiek. I on już by chciał chyba, żeby ludzie przestali go zaczepiać i męczyć go jakimiś teoriami spiskowymi. Niech on w spokoju robi to, co robi najlepiej.
1: Dokładnie tak by powiedział, gdyby był sobowtórem Paula McCartneya.
0: Okej, możesz mieć rację. Czy chcesz mi powiedzieć, że dzwonił do nas sobowtór Paula McCartneya?
1: Tak.
0: I jest to bardziej prawdopodobne niż że dzwonił do nas Paul McCartney.
1: Powiem ci tak, teoria, że jest sobowtór Paula McCartneya istnieje już dobre 60 lat, prawie w tym momencie.
0: Okay.
1: W zasadzie, jeśli spojrzymy na...
0: Czyli jak miał 24 lata?
1: Tak, tak, dlatego że dlatego znamy sobowtóra dłużej niż oryginał. Bo Lucy in the Sky with Diamonds to jest kawałek, który pochodzi z albumu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ty to wybrałeś, ja wybrałem Blue Day Way z Magical Mystery Tour.
0: Tak.
1: No i jeśli chodzi o teorię na temat Paula McCartneya, to na okładce sierżanta Pieprza jest bardzo dużo rzekomych oznak wskazujących na to, że on nie żyje.
0: Stary, na okładce sierżanta Pieprza jest wszystko.
1: No wiem, ale
0: to są wskazówki dotyczące...
1: wszyscy Beatlesi oprócz niego patrzą na widza, na słuchacza. A on jeden nie.
0: Nie, on jeden nie patrzy, bo nie żyje, bo ma 24 lata i zmarł.
1: Dokładnie.
0: Moi drodzy, także nie chcemy szerzyć w

0: kluczowych informacji, no ale skoro na okładce sierżanta pieprza tak jest, to może coś jest na rzeczy.
1: To absolutnie nie jest prawda, oczywiście, ale było to, uważam, ciekawe w przypadku mówienia o muzyce dziwnej i o dziwnych wydarzeniach, tak samo jak dziwny jest Bad Bad Not Good z albumu czwartego, kawałek Speaking Gently.

0: 75 lat. Wiesz, co było 75 lat temu?
1: To było dawno temu, tyle
0: no,
1: wiem.
0: No dawaj, zgaduj. Co się działo 75 lat temu?
1: 75 lat temu.
0: No.
1: Czekaj, który to był rok, bo ja jestem kiepski w matematyce.
0: No to musisz już sobie odjąć. Który?
1: Oczywiście żartowałem, ale dziękuję Michał, że na ucho mi powiedział. 51.
0: 51, no to słuchaj, mniej więcej wtedy właśnie powstała Alicja w Krainie Czarów.
1: Ciekawe.
0: No, dasz wiarę?
1: Nie dam.
0: I jak ty w ogóle rejtujesz ten film? Tą bajkę właściwie, bo wtedy...
1: Bajkę? No inaczej. Bajka w porządku. Ja jestem fanem bardziej tego, co się działo z Alicją w Krainie Czarów później.
0: W 2010 roku?
1: Ten film jest niedobry, ale...
0: Uważasz, że Alicja w Krainie Czarów z 2010 roku w reżyserii Tima Burtona nie jest dobrym filmem?
1: A ktokolwiek tak uważa?
0: Ja uważam, że jest dobry.
1: Ojej.
0: Ja uważam, że jest dobry.
1: Podoba mi się tam wszystko. Czekaj, wiesz co jeszcze było w 51?
0: Co jeszcze było w 50?
1: Paul McCartney miał 9 lat. No wiedziałem. Także...
0: Rzekomo miał 9 lat.
1: Nie, wtedy jeszcze miał 9 lat.
0: Czyli zakładasz, że on był podłożony dopiero po 24 roku życia.
1: No tak, taka
0: jest teoria. I tak jest teoria.

0: Okej, dobra. I, czyli dziewięciolatek jeszcze był nie... czysty.
1: Jeszcze był czysty.
0: Dobrze, wróćmy jednak do 2010 roku. Wtedy Paul McCartney miał...
1: trochę więcej.
0: No właśnie, już wtedy go nie było. Alicja w Krainie Czarów Tima Burtona. To było coś, co moim zdaniem było niezłym wyczynem dla Tima, ponieważ postacie, które tam

i możecie zaraz usłyszeć bardzo ciekawego utworu z ostatniej płyty ASAPa, czyli tytułowy Don't Beat Up i Trip Baby. To pokazuje naprawdę niezły odlot, więc możecie na chwilę być w krainie czarów.

0: Hijack, A$AP Rocky. Utwór, który finalnie nie wszedł na album Don't Be Dumb, ale i tak teledysk i cała w sumie oprawa wizualna oraz brzmienie, no to bardzo pasują do tego krążka. Krążek, który powstał we współpracy A$AP-a z Timem Burtonem, który również co zrobił? No powiedz to, Adamie.
1: No
0: powiedz,
1: co zrobił?
0: No powiedz, no co to, Adamie. Zrobił? No powiedz, ty im powiesz.
1: Tim Burton stworzył Batmana na przykład filmowego.
0: No dobra, ale wiesz, o czym mówimy. Mówimy o The Rzeczy. Najważniejszej rzeczy, którą zrobił.
1: Alicja w Krainie Czarów.
0: Dokładnie, dziękuję. Z 2010 roku.
1: Proszę bardzo. No więc zostaniemy przy tym filmie, bo oczywiście to jest interpretacja książki niegdysiejszej, trochę starszej. Nie wnikajmy może w... nazwijmy to lekko kontrowersyjność autora, ale jeśli chodzi o film, no to tutaj już ustaliliśmy, że mamy rozbieżne opinie na jego temat. Natomiast tak, w 2010 roku on absolutnie grzał moją wyobraźnię, dlatego też posłuchamy kawałka ścieżki dźwiękowej autorstwa Danego Elfmana, czyli stałego współpracownika Tima Burtona i nie tylko, bo Dany Elfman robił też ścieżkę dźwiękową do filmu Miasteczko Halloween na przykład. Także bardzo, bardzo udany moim zdaniem, świetna dyskografia jego i tym samym też znowu dziwna muza, bo ta Alicja w Krainie Czarów była dziwna. Posłuchajmy.

0: mirando, mirando, mirando.
1: Arka.
2: Arka powróciła do nas.
1: Arka dlatego, powróciła,
2: że,
1: tak.
2: No, myślę, że to jest doskonały przykład muzyki, która pasuje i do Cyberpunka, o którym rozmawialiśmy po 19.
1: I do Alicji w Krainie Czarów.
2: I do Alicji w Krainie Czarów, bo dzisiaj mieliśmy taki pomysł na audycję, żeby grać muzykę, która jest niepokojąca trochę, trochę dziwna. Stąd też The Beatles wcześniej, stąd też różne wyskoki Tima Bartona, stąd też dygresja Paulu McCartneyu oczywiście. Tu Dylan
1: Rest in Peace.
2: Wie wszystko już na jego temat. A stąd też Ark,

0: która jest producentką no, o bardzo charakterystycznym stylu, to jest jedno, ale drugie to jest to, że ona zawsze jest gdzieś taka trochę transhumanistyczna, trochę dziwna. Te synty, które tutaj tak brzmiały, no to samo, one same w sobie mają jakąś taką barwę, że za każdym razem myślę sobie, wow, ale to jest sound.
1: Tak, to prawda. Ona ma niesamowite wyczucie w ogóle też estetyczne. W sensie mówię o estetyce brzmień, że wiadomo, że coś jest brzmieniem Arki.
0: Tak.
1: I ona to wie, ma po prostu presety zapisane, to jest to.
0: No trochę tak jest czasami. Czasami tak jest z różnymi producentami, ale też z ludźmi, którzy robią foty, że wrzucasz potem Photoshopa, wciskasz tylko przetwórz i... No.
1: Tak, ale moim zdaniem w przypadku Arki to działa i że rzeczywiście każdy projekt z serii Kick był trochę inny i mi się to podobało. I też. Nie mogę się doczekać nowego jej projektu, który się nazywa XXXX.
0: Tak.
1: I niedługo się ukaże.
0: Tak jest, ale my wracamy do ścieżek dźwiękowych filmowych. Arka to był taki drobny przerywnik w tym. Bruno Coulet i kawałek Dreaming to soundtrack do Koraliny. Koralina i tajemnicze drzwi. Najpierw książka Neila Gaimana, a następnie dziwna animacja, niepokojąca. To jest coś, co wystraszyło mnie, gdy miałem te troszkę mniej lat niż teraz i słuchałem Dreaming, czyli kawałka właśnie od Bruno Coulet. Tutaj też chór dziecięcy się pojawi, także no, zobaczycie, jak.
1: Nie dygajcie jak coś.
0: Nie. Yeah.

0: FKA Twix.
1: Która co?
0: No, która co?
1: Jeździ na smoku.
0: Tak?
1: Tak się nazywa utwór. Ride the Dragon. Bo my gadamy dzisiaj o, wiesz, o bajkach.
0: O bajkach, o smokach.
1: I FKA Twix jest... FKA Twix to jest dla mnie taka Alicja w Krainie Czarów.
0: Tak? No, no. Ciekawe. No...
1: Tak wygląda, tak jak śpiewa.
0: Powiem
1: tak,
0: ci tak.
1: Taka jest.
0: W tym wspomnianym, w wspomnianej Alicji w Krainie Czarów była, był Żaber z Włok. Nie wiem, czy pamiętasz taką postać. No właśnie, super, że pijesz przy mikrofonie.
1: To super.
0: Kolega zostanie nagany.
1: Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać, bo inaczej możecie umrzeć.
0: Ale niekoniecznie przy sprzęcie. No cóż, no cóż, takie to są
1: warunki. Nie przy sprzęcie. Jestem Anna Smolarek, redaktor młodszy.
0: Kolega już tutaj nasmarkał, więc nasmokał. Tak to jest u chłopaków z sąsiedztwa właśnie. My czasami jesteśmy zupełnie poważni, a czasami nie mamy żadnej ogłady. No i tak chyba dzisiaj wyszło, że dzisiaj był ten taki dzień trochę małpiego rozumu.
1: Dzisiaj był nasz dzień i będziemy wracać dumni do domu.
0: Co, dzisiaj był dzień na trzepaku.
1: Na trzepaku.
0: Na trzepaku, no tak myślę.
1: Dobrze, dzisiaj był dzień na trzepaku. To były 2 godziny audycji Chłopaki z sąsiedztwa. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Adam Smolarek i Del M od 19 do 21. Słyszymy się jutro i słyszymy się również w czwartek. I za każdym razem, kiedy będziecie słyszeli nasz głos, to będzie wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: There's the fire. One, zero.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Do końca lipca pozostało jeszcze kilka dni, ale już wiadomo, że był to miesiąc dużych kontrastów w pogodzie. Jednego dnia mieliśmy jesień, innego mieliśmy pełnię lata. Jesteśmy znowu po dwóch dniach takiej umiarkowanie letniej temperatury i umiarkowanego lata, ale wydaje się, że dzisiaj w nocy przyjdzie ten moment, kiedy naprawdę przed nami powrót słonecznego i ciepłego lata. W nocy temperatury w normie, natomiast od jutra powinniśmy spodziewać się sporo wysokich temperatur, powyżej 20-25 stopni właściwie w całej Polsce i co najważniejsze, chyba nigdzie nie będzie padać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.

Dzień dobry, dobry wieczór. Godzina 21 minęła kilka minut temu we wtorek, a to oznacza, że zaczynamy czwarte wydanie audycji De Gustibus, czyli nowych wakacyjnych spotkań z moją skromną osobą, Bartek Czorkowski, kłaniam się. Wakacyjnych spotkań, które będziemy do końca września realizować właśnie we wtorki, w tych ostatnich wieczornych, a może dla niektórych już prawie że nocnych godzinach. Trzy audycje już za nami i dwie były czysto tematyczne. Jedna była monograficzna, poświęcona artystce, która odwiedziła nasze studio tydzień temu. Polecam zresztą odsłuchanie podcastu na stronie internetowej Polskiego Radia z Faustyną Maciejczuk, bo to ona tydzień temu siedziała przy mikrofonie naprzeciwko mnie. Ale dzisiejsza audycja nie ma tematu jako takiego. Dzisiejsza audycja będzie rodzajem podsumowania muzycznego ostatnich dwóch miesięcy, czyli najciekawszych płyt, najciekawszych singli, powrotów albo debiutów, które ukazały się na rynku i które są na tyle ciekawe, że chciałbym po prostu odnotować je w tej czysto muzycznej autorskiej audycji. Zaczęliśmy od utworu Olivii Rodrigo, Expectations, czyli oczekiwania. Miałem ogromne oczekiwania co do jej trzeciego studyjnego albumu. Niestety nie zostały one spełnione i zdaje się, że jestem w bardzo dużej mniejszości. Płyta zbiera znakomite recenzje. I jeśli chodzi o media mainstreamowe i jeśli chodzi o te, które na co dzień zajmują się muzyką alternatywną, wszyscy chwalą teksty Olivii Rodrigo, wszyscy chwalą dorosły zmysł kompozytorski, natomiast ja nie jestem w stanie pochwalić właściwie niczego. Ta płyta nie dość, że przechodzi przez jedno ucho, wychodzi drugim, nie zostając w mojej głowie ani na moment, była promowana dość średnimi singlami, no mocno się musiała zmusić, żeby uznać, że The Cure jest godną repertuaru Olivii Rodrigo piosenką. I finalnie dostałem album, o którym szybko zapomniałem i raczej przy okazji podsumowania 2026 nawet nie będę rozważał umiejscowienia go w pierwszej dziesiątce. To jest rodzaj jakiegoś takiego niesprawdzonego oczekiwania, zwłaszcza po 2023 roku, kiedy stałem się nieomal szalikowcem. Swoją drogą Olivia miała bardzo fajne szaliki w swoim merchu. Stałem się szalikowcem Olivii Rodrigo. Jeździłem na koncerty tej artystki za granicę. Słuchałem namiętnie albumu zatytułowanego Guts, czyli jej drugiej studyjnej płyty. No i naprawdę bardzo polubiłem tę artystkę. Muszę podkreślić, że jest to także zasługa mojej nastoletniej córki, która lubi to też często wyjmować w różnych rozmowach, że to przecież ona była pierwsza fanką Olivii Rodrigo, a ja to od niej przejąłem, ale fakt faktem rzeczywiście podróżowaliśmy razem, oglądaliśmy Oliwię na koncertach i słuchaliśmy jej muzyki. Dzisiaj ani ona, ani ja nie sięgamy po nowy album. Natomiast jest to płyta oczywiście na tyle ważna, album na tyle godny jakiegoś uzupełnienia, że postanowiłem, że zaczniemy właśnie dzisiejsze wydanie De Gustibus od Olivii Rodrigo. Co ciekawe, to co nie podoba mi się, albo odwrotnie, może te niespełnione nadzieje pokładam teraz w zupełnie innej artystce, która, co ciekawe, także ma, podobnie jak Olivia, korzenie filipińskie. Jej nowy singiel zapowiadający album, który ukaże się za dwa tygodnie, chyba w pierwszej części sierpnia, nosi tytuł Sun Has Set, a jest tą artystką Bia Badu Bee.

I choćby jednego takiego utworu brakuje mi na You Simply Said for a Girl So In Love, czyli na trzecim albumie Olivii Rodrigo. Ta płyta się skończyła, na szczęście ukazał się nowy singiel B.A.D.B.B. zatytułowany As Sun Has Set i zapowiada, no przesadziłem z tym sierpniem, dopiero 18 września zobaczymy w serwisach streamingowych trzecią płytę tej artystki, która wychowana w Londynie jednak pamięta o swoich filipińskich korzeniach, bo tam urodziła się 26 lat temu, latem 2000 roku. B.A.B.B. ma na koncie już dwa albumy, była wybierana między innymi w konkursie BBC Sound of 2020 jako jedna z najbardziej wartościowych artystek tworzących w Wielkiej Brytanii. Takie baczenie na nią mają duże brytyjskie media muzyczne, bo tam cały czas są one ważne. Wymieniłem BBC, ale mógłbym tutaj jeszcze dodać chociażby NME. Sama Olivia Rodrigo też miała na nią baczenie, ponieważ zaprosiła ją w roli supportu na część koncertów w ramach trasy koncertowej GATS 3 lata temu, tak? To był 2023 i 2024 rok. No ciekaw jestem, czy B.A.B.B. ma szansę na tak dużą karierę, jaką osiąga jej starsza koleżanka. Nie, chociaż ona jest młodsza, Olivia, przepraszam, jej młodsza koleżanka, ale dużo popularniejsza koleżanka. No myślę, że do poziomu Olivii Rodrigo doszusować będzie trudno, ale mam nadzieję, że przynajmniej ten nadchodzący album Pylon będzie dużo lepszy niż to, co dzieje się na nowej płycie Olivii Rodrigo. W tej godzinie dużo grania gitarowego i na razie dużo kobiet, które same komponują, same śpiewają i chwytają za instrumenty, ale ze Stanów Zjednoczonych przez Londyn trafiamy teraz do Warszawy, gdzie nagrywa artystka, która nazywa się Runia. W czerwcu ukazał się jej drugi materiał zatytułowany Ruina. Tak, Runia i Ruina. No to anagram w takim razie. Zagrajmy jeden z singli pochodzących z tej małej

Runia i Anagram z jej nowego materiału zatytułowanego Ruina. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Runi, to polecam z kolei odsłuch podcastu mojego kolegi. Bodaj 2 tygodnie temu gościł Runię w studiu Polskiego Radia, tutaj w czwórce, porozmawiał z nią i zagrał dużo więcej utworów, a my zostaniemy jeszcze na tym materiale. Runia ma bardzo ciekawe inspiracje muzyczne. To jest przede wszystkim muzyka gitarowa i to jest muzyka alternatywna. Ma świetne ucho do pisania tekstów, ma świetne ucho do pisania melodii. Zresztą jest klasycznie wykształconym muzykiem po 2 szkołach muzycznych. Co ciekawe, także pobierała lekcje w klasie śpiewu operowego. No na razie tego nie słychać na tych utworach. Jeszcze nie wchodzi w tak wysokie rejestry, ale kto wie, może wszystko przed nami w kolejnych wydawnictwach. Amerykański sen, czyli trochę country po polsku. Runia po raz drugi w Degustibus.

Na szczęście to chyba nie po nas, te samochody na sygnałach, albo na bombach, jak się mówi w języku rapowym. Runia dwukrotnie na antenie czwórki, najpierw Anagram, a teraz Amerykański Sen. Te utwory znajdziecie na cyfrowym wydawnictwie zatytułowanym Ruina, drugim w dyskografii Runi w październiku ubiegłego roku. Zresztą przy tamtej okazji również odwiedziła studio czwórki, wydała swój pierwszy materiał. Będziemy się w czwórce bacznie przyglądać jej poczynaniom, myślę, że nie tylko w mojej audycji, ale także moich kolegów i koleżanek, bo to taka artystka, wokalistka, autorka tekstów, która będzie chyba coraz mocniej zaznaczała swoją obecność na polskiej alt scenie. Tam, gdzie już od dobrego czasu fajnie rozgościli się panowie i pani z zespołu Przebiśniegi. Także w czerwcu ukazał się nowy album tej warszawskiej formacji. Znakomita płyta. Muszę powiedzieć, że to jest w ogóle jeden dla mnie, że to jest jedna z takich ukrytych premier, które miałem na radarze, chciałem ich posłuchać, ale nie sądziłem, że płyta spodoba mi się aż tak bardzo. I mam nadzieję, że zarażamy was w czwórce, nie tylko w moich audycjach, muzyką Przebiśniegów z ich nowej płyty. Melatonina Noc to jest jedno z dwóch nagrań, które noszą tytuł Melatonina na tej płycie. Jest wersja dzienna i moim zdaniem dużo ciekawsza wersja nocna, której teraz, nie tylko z racji pory, posłuchamy w czwórce.

dobrych debiutów i to nie tylko w 2026 roku, ale na przestrzeni ostatniej dekady. Kilku fantastycznych artystów debiutowało w ramach tego labelu. Przebiśniegi również tam pojawiły się ze swoim pierwszym albumem, natomiast Sen Multiplayer jest ich kolejną płytą, ukazała się w czerwcu. I jeśli poszukujecie nowej muzyki gitarowej, nowej polskiej muzyki rockowej, która przeżywa moim skromnym zdaniem renesans, to Sen Multiplayer jest takim albumem, który powinniście sobie jak najszybciej umieścić, choćby we fragmentach na swoich playlistach, a jeśli w ogóle sięgnęlibyście, do czego również namawiam, po wersję fizyczną, to jest to nie tylko wsparcie dla polskiego zespołu, bo trochę więcej mimo wszystko zarabia się z wersji fizycznych niż z wersji cyfrowych. To po pierwsze wesprzecie zespół, a po drugie będziecie mieli na półce naprawdę znakomitą pozycję. To jest muzyka, która może nie wprost, ale na pewno wywodzi się z tego, co nagrywano w Polsce i na świecie w latach 70. Zahacza trochę o lata 60., ale jest to jednocześnie bardzo nowoczesne i bardzo także dobre tekstopisarstwo tego zespołu, gdzie te role się dzielą pomiędzy poszczególnych muzyków, bo nie jest tylko tak, że jedna osoba jest dedykowana do pisania tekstów. Myślę, że to także jest jeden z kluczy do sukcesu tego znakomitego materiału. Mam nadzieję, że pod koniec roku nie tylko ja, ale kilku innych dziennikarzy, dziennikarek będzie pamiętało, jak świetną płytę wydały Przebiśniegi. Sen Multiplayer kończy się nagraniem, które jest w ogóle chyba jednym z moich ulubionych polskich utworów 2026 roku. Taki bardzo skaldowy, jeśli wychowywaliście się w domu, gdzie wasi rodzice czasami słuchali z płyt winylowych, albo nawet z CD-ków, albo w polskim radiu utworów skaldów, to było w ogóle moje pierwsze skojarzenie. Z cukru piach.

No sami powiedzcie, czy to nie jest fantastyczna muzyka. Przebiśniegi z cukru piach, chwila wizyty na polskiej scenie muzycznej i dwa bardzo ciekawe wydawnictwa z czerwca tego roku. Przypominam, że słuchacie audycji The Gustibus. Słyszymy się co wtorek na antenie czwórki między 21 a 23. Dzisiaj przegląd nowości albo takich płyt, takich singli, które ukazały się w ciągu kilku ostatnich tygodni, bo wiem, że konsumpcja muzyki przebiega w tak błyskawicznym tempie, że kiedy mówi się o czymś wydanym na początku czerwca, to można by się ze mną pokłócić, czy to jest aby na pewno nowość. No ale nie chodzi tutaj tylko o utwory czy piosenki z płyt wydanych w ciągu ostatniego tygodnia. Nie, nie. Tutaj przyglądamy się trochę większemu horyzontowi czasowemu. I zmieniamy kraj. To jest być może kandydat do płyty roku 2020.

26. Muszę powiedzieć, że sam wcześniej nie znałem tego zespołu Łamane na wykonawcę, bo to jest jeden z tych projektów, który właściwie

nie jest już tym samym medium, co jeszcze choćby 5 lat temu przed pandemią, że dzisiaj jest stroną internetową, której często trudno uwierzyć w te wybory muzyczne, bo dużo tekstów wydaje się po prostu opłaconych. To zresztą potwierdzały ostatnio różnego rodzaju badania po stronie amerykańskiej, że bardzo dużo blogerów, bardzo dużo dziennikarzy muzycznych poleca utwory, poleca płyty, poleca wykonawców, bo są opłacani ze strony labeli albo dystrybucji i no w Stanach Zjednoczonych nie ma takiego przepisu jak w Polsce, że jeśli przyjąłeś za coś pieniądze, to musisz oznaczyć tekst na przykład na Instagramie czy na Facebooku hasłem współpraca płatna. Tam, czyli w Stanach Zjednoczonych można tego unikać. W związku z tym to powoduje jeszcze większą niepewność, czy dziennikarze, blogerzy, osoby, które w internecie zajmują się promowaniem muzyki, robią to dlatego, że zachwycili się danym wykonawcą, czy dlatego, że ktoś im za to zapłacił. Natomiast zostawiając ten bardzo szeroki temat na boku, a skupiając się na artyście, o którym chciałbym opowiedzieć, no to tutaj po prostu przeczytałem dość entuzjastyczną recenzję, natomiast płyta nie dostała tej wymarzonej etykietki New Best Music, no ale była na tyle interesująca recenzja, że odpaliłem sobie płytę zespołu, znowu łamane na solistę Channel Beats, no i przepadłem całkowicie.

pod tym pseudonimem mieszka w Nowym Jorku i pod tym pseudonimem właśnie, czyli Channel Beats, nagrywa od, uwaga, 2016 roku. Potrzebowałem dekady, żeby trafić na jego muzykę. Natomiast przez pierwszych 7 lat działalności to była rzecz czysto lokalna. On przez chwilę mieszkał także w Seattle, potem przeniósł się do Nowego Jorku i budował tę rozpoznawalność. Pierwsze sukcesy przyszły pod koniec 2023 roku, kiedy wydał singiel Police Scanner. Zresztą znakomite nagranie, bo już potem jak zacząłem zgłębiać twórczość Channel Beats, to trafiłem także i na tę muzykę. A potem przyszła pierwsza płyta zatytułowana Your Day Will Come. I co ciekawe, nowy album ma dokładnie ten sam tytuł, czyli Your Day Will Come. Podoba mi się taka koncepcja. Też było kilku artystów w historii muzyki, którzy niespecjalnie przejmowali się tytułami swoich kolejnych wydawnictw. Czasami starczało po prostu numerowanie. Czasami płyty były nazwane od nazwy grupy czy od nazwy wykonawcy i to prasa, media czy też odbiorcy po prostu dodawali sobie jakiś tytuł dla rozpoznawania kolejnych fragmentów dyskografii, a tutaj mamy faceta, który co 2 lata wydaje album pod tym samym tytułem, Your Day Will Come. Najpierw płyta w roku 2024 i wreszcie premiera albumu z końcówki czerwca tego roku. Świetna rzecz. To jest muzyka, której nie da się opowiedzieć. Zresztą ciężko opowiedzieć muzykę. Natomiast to są rzeczy często przypominające jakieś takie poszarpane struktury. To są często takie piosenki, które mogłyby być demówkami, takimi miniaturkami, które tworzy się na potrzeby późniejszego dopracowania w studiu, a u tego faceta one zostają jako pełnoprawne utwory, ale jednocześnie one są tak dobrze nagrane, tak fajnie zaśpiewane, z takimi pomysłami i z takimi aranżacjami, że no użyłem już tego czasownika, przepada się w muzyce, która znajduje się na tym albumie. Jest już co najmniej kilkanaście osób, które dzięki mojemu poleceniu na koncie instagramowym trafiły na tę muzykę i wracają z pełnym przekonaniem, że naprawdę mają do czynienia z czymś wyjątkowym. Ja naprawdę bardzo rzadko mam w ostatnich latach, nie tylko miesiącach, ale latach, taki moment przy słuchaniu muzyki, że natychmiast chcę włączyć płytę raz jeszcze i że czuję, no może nie takie ciarki jak przy słuchaniu Kid A po raz pierwszy, czyli albumu Radiohead, czy przy słuchaniu płyty Block Party Silent Alarm, no bo to były takie ciarki, które przechodziły przez całe moje ciało, ale to jest pierwszy od dawna moment, kiedy poczułem coś więcej przy odpaleniu muzyki i liczę, że wśród was są także osoby, które będą miały okazję przekonać się, jak w całości brzmi ta znakomita płyta. Your Day Will Come, Channel Beats, raz jeszcze Outside Your Life.

JBL In The Fireplace. Błędnie przedstawiłem tego wykonawcę kilka minut temu, mówiąc Channel Beats, oczywiście Channel Beats, i mam nadzieję, że już więcej takich pomyłek na antenie czwórki nie będzie. Shane Lovers to jest człowiek, który ukrywa się

Chain Lovers, czyli Channel Beats. Guardian napisał o po premierze tego albumu, że w roku 2026 bezsprzecznie jest to artysta, który przechodzi swoje breakout albo breakthrough, czyli taki moment przełamania i odchodzi być może nie na zawsze z tej sceny alternatywnej, ale na pewno dał się poznać dużo większej publiczności. Żałuję, że od momentu, kiedy trafiłem na tę płytę, a było to 2 dni po jej oficjalnej premierze w serwisach streamingowych, nie śledziłem liczby tak zwanych miesięcznych słuchaczy. Sądzę, że ona się znacząco zwiększyła od momentu, kiedy ten album ukazywał się na rynku, ale jestem ciekaw, czy to było na przykład takie podwójne osób, które wcześniej nie znały, a teraz przyszły słuchać muzyki tego artysty. Rzecz naprawdę warta uwagi. Na razie dla mnie najlepszy album, którego posłuchałem i który prezentuję dzisiaj na Antenie Czwórki w roku 2026. Powtórzmy raz jeszcze, Channel Beats i płyta Your Day Will Come. Ten artysta przyjedzie do Europy pod koniec października. Ma zaplanowanych kilka występów w zaledwie kilku miastach. Bardzo liczyłem, że może uda się zobaczyć go w Polsce przy okazji Unsound Festival, ale chyba tam mogło się nie udać terminowo. Unsound w tym roku wyjątkowo wcześnie, w pierwszym tygodniu października, rusza w Warszawie i potem przenosi się nawet dosłownie pociągiem do Krakowa, a Channel Beats przyjeżdża do Europy pod sam koniec października. Wystąpi między innymi na 2 odnogach festiwalu organizowanego przez Pitchforka. 1 odnoga w Paryżu, 2 odnoga w Londynie. No mam nadzieję, że gdzieś uda mi się zobaczyć go na żywo, bo to jest też taki rodzaj muzyki, ten dream pop rozpisany na kilka instrumentów, które od razu mam ochotę sprawdzać także w wersji koncertowej. I generalnie jak jakaś płyta robi na mnie wrażenie, to od razu chciałbym posłuchać jej także na żywo. Może przyjdzie i może nadarzy się taka okazja, może przyjdzie na to czas. W pierwszej godzinie audycji The Gustibus zostawiamy na razie płyty roku. O Mary and the Junkyard bardzo bym chciał powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych, ale jako całość nie zadziałała niestety tak mocno, jak bym tego chciał. Pojedyncze utwory to już dużo lepiej. Jeden z nich właśnie teraz na naszej antenie. Mary and the Junkyard, Two Shalt Sprout.

Powiem tak, mamy ogromny potencjał. Właściwie ten zespół ma ogromny potencjał na wybitne albumy. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie w momencie wydania ich debiutanckiej płyty, ale ten czas myślę, że nadejdzie. Role Model Hermit zbiera fajne opinie i jest to na pewno album, którego warto posłuchać, jeśli lubicie indie rock, art rock, art indie, takie rzeczy, które wychodziły jeszcze nie tak dawno spod studyjnych prac zespołu Arcade Fire. Ja tutaj też odnajduję echa takiego zapomnianego zespołu Hope of the States, odnajduję echa chociażby Godspeed You Black Emperor. Inni mówią na przykład o skojarzeniach z The Big Thief. I tak, to wszystko można złapać na tej płycie, tylko nie jest jeszcze tak wypolerowane, chociaż myślę tutaj po prostu o dopieszczeniu kompozycji, a nie o tym, że mamy, czy chcemy, oczekujemy od muzyki Meren The Junkyard niemalże popowych przebojów. Jeszcze chwila i myślę, że na drugiej płycie złapią naprawdę wiatr w żagle. Teraz warto ich obserwować, warto wspierać ten zespół i pewnie oglądać na żywo, bo sądzę, że to jest także taka kapela, która świetnie sobie radzi w tej części koncertowej swojej twórczości. Na trasę zapraszała ich między innymi grupa Wet Leg, którą uwielbiam i to już powinno wystarczać jako jedno z poleceń. Mary in the Junkyard, album z czerwca tego roku, Role Model Hermit, jest już na rynku. A tę część audycji De Gustibus zakończymy utworem od Phoebe Bridgers, Lost Boys, jeden z najciekawszych i najbardziej oczekiwanych singli tego roku. Już się ukazał, teraz tylko płyta, a potem trasa koncertowa i będziemy przeszczęśliwi.

0: czwórka. To słychać.
1: Autopromocja.
0: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
0: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja.
0: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Pogoda w najbliższą środę, 24, 27, 28 stopni na zachodzie Polski, wraca lato, tym się cieszmy. Trochę chłodniej będzie w centrum, 23, właściwie od pasa kujawsko-pomorskie przez Mazowsze aż do województwa lubelskiego, 24 stopnie. 26 na południu to Rzeszów i Kraków. Wszędzie bez opadów, piękne słońce, także doczekaliśmy się po tych kolejnych dwóch dniach ochłodzenia. Wraca do nas lato i podobno ma zostać na kilka najbliższych, żeby nie zapeszać, tygodni.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia, pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.

0: stary. To jest sposób na podryw.
1: Wybrałem z tłumu cię, spojrzałaś w oczy. Amor strzelał do mnie z łuku, z gnata, z działa, z procy. Wieszasz psy na swoim.

typów, którzy się tu prężą oraz wężą, panie. Twoje story na IG-ku, ty jak na wybiegu stoisz tam jak w Mediolanie. Może zbyt niewiele wiem o lanie, ale za to sporo wiem o kanie. Proszę, nie miej wątpliwości, czy moje uczucie do ciebie to jest kochanie.

0: Druga godzina audycji De Gustibus we wtorek rozpoczęta i to rozpoczęta za sprawą artysty, którego nie słyszałem u żadnej z moich koleżanek radiowych i żadnego z moich kolegów. To też może być kwestia tego, że nie jestem podłączony do radioodbiorników ustawionych na czwórkę 2-4 na dobę, ale na razie przyjmuję, że to moje prywatne odkrycie. Jeśli jest inaczej, to bardzo proszę mnie szturchnąć. To odkrycie nazywa się Koza, tylko uwaga, to nie jest ani ten Koza, który był raperem i stał się jakiś czas temu reżyserem teatralnym. Zresztą świetnie poradził sobie kilka miesięcy temu ze sztuką na deskach Teatru Narodowego w Warszawie. To też nie jest ten Koza, który jest reżyserem teledysków rapowych, tylko to jeszcze jest inny Koza i myślę, że dlatego nie za wiele osób o nim wie, bo utrudnił sobie trochę sytuację obecności na polskim rynku rapowym z powodu tych dwóch wcześniejszych Kuz. No a poza tym pisze się go przez C-O-Z-Z-A, czyli tak z włoska. Pasowałby zresztą do chłopaków z Tuza Globale. No i ten Koza któregoś dnia wyświetlił mi się dzięki algorytmowi, czyli nie zawsze ten algorytm taki zły, jak go malują. Okazało się, że kilka fajnych utworów na koncie. Bardzo taki raz mentalizmowy, ten utwór, którego posłuchaliśmy przed momentem, Gest. Przypuszczam, że kilka osób usłyszałoby w jego twórczości łonę, kilka osób pomyślałoby sobie, że kopiuj wklej z Taco Hemingwaya i coś w tym jest, natomiast szuka on swojego języka. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę miał okazję porozmawiać z nim w jednej ze swoich audycji na antenie czwórki. Tutaj raczej celowałbym w nasze piątkowe spotkania w poranku. Niemniej Gest wydaje mi się jedną z fajniejszych polskich rapowych piosenek, jakie słyszałem w ostatnich tygodniach, ale nie najlepszą, bo ta najlepsza należy do Wygusia i właśnie teraz posłuchamy jej w De Gustibus.
1: Próbujemy. A! Yeah. Chyba początek spokojnie lepiej. No, na spokojnie. Ja! Męczą demony w pokoju, już nie mam siły na melanż. Szlaufy nie dają spokoju, wciąż gadają na mój temat.

0: Wyguś, czyli Franciszek Wygnański, znany przede wszystkim jako część składu Gombao 33, czyli tej ekipy założonej przez, no nie chcę powiedzieć, że tylko przez Michała Matę, no bo też zakładali ją pozostali jej koledzy, w każdym razie założona gdzieś w okolicach baru przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Panowie, chociaż Wyguś akurat nie kończył Batorego, natomiast reszta chłopaków chodziła do Batorego. Wyguś jest najbardziej znany jako hype Man Maty, świetnie sobie radzi w tej roli. Niezależnie, czy Mata gra na Stadionie Narodowym, czy Mata gra koncert urodzinowy na Torwarze, czy Mata gra trasę koncertową w dużych halach w Polsce, to Wyguś zawsze pełni rolę tego hype mana, czyli człowieka, który najmocniej angażuje publiczność w to, żeby była zainteresowana tym koncertem i wspomaga popularniejszego kolegę, tutaj w tym wypadku przyjaciela, w ogóle bez dwóch zdań. No a przyjaciel także wspomaga jego, bo to Mata założył kilka lat temu wytwórnię Muzyka. I w muzyce lada tydzień powinniśmy usłyszeć debiutancki, no jeszcze niedługo grający, bo to nie będzie płyta, ale no taki semi-długo grający materiał, czyli epkę. Rozmawiałem z Wygusiem, może to się wydarzyć w drugiej połowie sierpnia i jestem święcie o tym przekonany, że wtedy będzie dobra okazja, żeby Wyguś odwiedził Studio Czwórki i mam nadzieję, że uda zrobić się z Wygusiem taką audycję monograficzną, jaką tydzień temu zrobiliśmy sobie z Faustyną Maciejczuk, czyli Wyguś przyniesie trochę utworów, które lubi od innych wykonawców, weźmiemy trochę jego materiału, posłuchamy, pogadamy, będziemy mieli na to 2 godziny. Nie potrafię jeszcze powiedzieć, czy to wydarzy się w któryś z sierpniowych wtorków, czy może dopiero na początku września, ale jesteśmy z Wygusiem umówieni na taką rozmowę w związku z tym. Trzymajmy kciuki, a na razie cieszę się tym singlem zatytułowanym Na Spokojnie. Świetna predykcja tego, co może wydarzyć się na epce Wygusia. De Gustibus, czyli o różnych gustach się tutaj nie dyskutuje, ale różne gatunki się tutaj gra. To jest hasło, które przyświecało mi w momencie, kiedy otrzymywałem szansę na tę audycję autorską w Czwórce. W związku z tym po mocno gitarowo-alternatywnej godzinie jesteśmy w części poświęconej rapowi i to na dodatek polskiemu rapowi. Jeszcze jeden z utworów, które w ostatnich tygodniach pojawiły się w serwisach streamingowych i kolejny z tych, które wskazywałbym jako mocne, w tym naprawdę słabym dla polskiego rapu roku. Są jednak jakieś rodzynki i jednym z nich jest Szaran.
1: Niewiele mogłem ci dać, ale miała

0: co? Może powiesz mi, co czujesz?
1: Serio, dobrze, że jesteś, szkoda tylko, że chuj.
0: Podjeżdżamy pod twój blok, poza tobą nie mam nic. Myślisz, co powiedzą laski, że mi pozwoliłaś przyjść? Nienawidzę takiej gadki, nie kłam, że tak jest ci git. Nie żyłaś tak, jak chciałaś, to puchnij, jak miałaś żyć.

Charlie Moncler przygotował beat do tego utworu, czyli niegdyś nadworny producent Fukaja, teraz jak widać także z innymi reprezentantami SBM-u przygotowuje muzykę. Szaran i Julia Pośnik, którą słychać jako ten damski głos w utworze zatytułowanym Umiar, to także zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa od tego młodego krakowskiego rapera. Trochę jak Kukon, ale w takim dobrym tego stwierdzenia znaczeniu, że trochę jak. Nie jest tutaj przekroczona granica, obserwuję z zainteresowaniem, co będzie działo się przy okazji drugiego wydawnictwa Szarana. Na razie Umiar radzi sobie całkiem nieźle, nie można powiedzieć, że umiarkowanie, tylko całkiem nieźle radzi sobie w serwisach streamingowych. Dobra, zamykamy ten kramik z polskim rapem, Koza, Wyguś i Szaran. Wracamy do tego, co jest istotą mojej miłości muzycznej, czyli dużo alternatywy i zazwyczaj nie z Polski. No i kolejne odkrycie po tym dotyczącym Channel Beats sprzed kilkunastu minut z pierwszej godziny De Gustibus, to kolejne odkrycie ostatnich kilku tygodni, formacja IR. Znowu, oni mają już na koncie debiut, przegapiony przeze mnie w momencie, kiedy się ukazywał. Trzeba było, no nie wiem, jakiejś magii, żebym trafił na drugą płytę i trafiłem. I bardzo się cieszę, bo to również jest jeden z fajniejszych albumów 2026 roku. Nie wiem, czy obok tego Channel Beats nie znowu płyta wśród tych najlepszych.

No tak to jest z tymi nowymi zespołami, że brzmią enigmatycznie i enigmatyczne są także informacje, które można wynaleźć w sieci na ich temat. Czyli no Charlie XCX ostatnio o tym opowiedziała, trochę mnie to zmierziło, że czeka nas era antymarketingu, czyli robimy wszystko, żeby się nie promować, chociaż de facto właśnie to niepromowanie jest promowaniem. Charlie XCX przy okazji nowego albumu, który ukazał się w piątek, stwierdziła, że ona weszła teraz w erę niemarketingu. No ale takie zespoły na scenie alternatywnej, jak chociażby IR, są w niej już od dawna, ponieważ uciekają od jakichkolwiek informacji na swój temat, ale z drugiej strony, jak już gdzieś te informacje wypłyną i złoży się je w całość, to pojawia się jednak takie pytanie, czy kompletnie nieznana grupa jest w stanie w ciągu zaledwie kilku miesięcy od momentu nagrania demówki, uwaga, iPhone'em w szkolnej bibliotece, tam nie było żadnego studia, tam nie było nawet sypialni, tam było po prostu nagranie utworu na uniwersyteckim kampusie w bibliotece, powtórzę jeszcze raz, do telefonu. I od tego momentu naprawdę nie minęło dużo czasu, żeby Yung Lean, którego z kolei za kilka dni zobaczymy w Polsce na OFF Festiwalu, zaprosił ich do bycia supportem podczas kanadyjskiej odnogi trasy koncertowej. Ja już za dużo lat żyję na świecie i za dużo lat spędziłem w branży muzycznej i jako postronna osoba i jako ta, która śledzi czy też ma wpływ na działania wytwórni, żeby uważać, że to są przypadki. Ale okej, nie chcę ich nazywać industry plantem. Są po prostu zespołem, który może w dobrym momencie, w dobrym czasie trafił na ludzi, którzy zachwycili się ich muzyką i po prostu różnymi marketingowymi metodami doprowadzili do tego miejsca, gdzie są. Oczywiście nie ma co przesadzać, to nie jest jakiś hiperpopularny zespół, to jest zespół z kilkuset tysiącami czy setkami tysięcy fanów w tym najpopularniejszym serwisie streamingowym, co jest właściwie planktonem, jeśli przyjąć skalę tych naprawdę wielkich mainstreamowych artystów. No ale mimo wszystko już nie można powiedzieć, że IR sroce spod ogona wypadli. A jeśli gdzieś ta sroka siedziała, to znowu był Nowy Jork, podobnie jak Channel Beats, także IR, duet Jonaha i Yeli pochodzi z tego miasta. 2024, tak jak powiedziałem, pierwsze próby. W 2025 roku, nawet nie cały rok temu, bo to była jesień ubiegłego roku, wydali własnym sumptem album The Most Dear and the Future, a pod koniec maja zadebiutowali już takim solidnym materiałem, który można uznać za pełnogrający debiut Roomspringa. I ta płyta ukazała się po części ich nakładem, ale w jakiś sposób powiązana jest ta propozycja także z katalogiem A24, tym katalogiem muzycznym A24. Myślę, że jeśli choć trochę interesujecie się kinem, to wiecie, że A24 jest dzisiaj jedną z tych takich najbardziej cool wytwórni filmowych na świecie. Ma w swoim katalogu kilka znakomitych pozycji, kilka filmów, które złamały rekordy kina niezależnego, jeśli chodzi o zarabianie na świecie, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. No i za tym apetytem poszła chęć także wejścia w struktury muzyczne. Kilka miesięcy temu A24 ogłosiło wejście w buty wytwórni muzycznej i właśnie Roomspringa zespołu IR jest po części wydane właśnie przy ich udziale. Zostańmy na tym albumie, utwór zatytułowany Good Day Will Arrive.

Słuchajcie, właściwie kto ma wiedzieć, jak nie ja, czy to jest płyta, która mi się bardzo podoba, bo wyraziłem taką opinię kilka minut temu. No ja wiem, że mi się ta płyta bardzo podoba i wiem, że obok tego Channel Beats jest to jeden z najczęściej odtwarzanych przeze mnie albumów w 2026 roku, więc jest na prostej do pozostania jedną z ulubionych płyt 12 miesięcy. Chyba, że wydarzy się coś nieprzewidzianego i nagle jesienią zasypią nas same wybitne albumy. Chociaż jest też taka szansa, bo naprawdę kilka znakomitych płyt zapowiedzianych jest na okres od września do końca listopada. Room Springa, wytwórni A24. Zespół nazywa się po prostu Ear, czyli ucho. Bardzo proszę, żeby pisać nazwę tego zespołu z małej litery. To jest muzyka, którą ja kilkanaście lat temu określałem takim elektronicznym plumkaniem. Słychać było to zresztą chwilę temu w utworze Good Day Will Arrive. Jest na to może bardziej profesjonalne określenie, indie-tronica. Trochę sobie związałem ręce, bo pomyślałem, że ta audycja powinna być zbudowana wyłącznie z nowych rzeczy, z tych, które ukazały się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kilku tygodni na rynku muzycznym. Ale gdybym miał dobrać do utworu z płyty zespołu Ear coś starszego, chociażby z końca lat 90. albo początku 2000, kiedy Indytronika robiła prawdziwą furorę na scenie alternatywnej, to w pierwszej kolejności sięgnąłbym po płytę niemieckiego zespołu The Notwist. Album z czerwoną okładką i na tym czerwonym tle jest takie kółko. Ta płyta nosi tytuł Neon Golden i jest jedną z moich ulubionych płyt tamtego okresu. Nie tylko w dziedzinie alternatywy i elektroniki, tylko po prostu jest piękną, wzruszającą, melancholijną płytą, zbudowaną właśnie na takich małych fragmentach elektronicznych pasaży i to wróciło przy okazji słuchania płyty zespołu Ear Room Springa. Bardzo mi się ta rzecz podoba, także do zauważenia, także do badania i także mam nadzieję do zobaczenia jesienią na kilku europejskich koncertach. No nie grają takich pełnych tras koncertowych te zespoły Channel Beats i Ear, ale myślę, że to tylko kwestia czasu. Na razie sprawdzają, na co ich na starym kontynencie stać, a potem jak już okaże się, że wszyscy chcą ich oglądać na żywo, to będzie podobnie jak z zespołem Geese, który kilkanaście miesięcy temu ledwo co grywał takie 7-10-koncertowe trasy po Europie,

Dzisiaj są jednym z najbardziej pożądanych zespołów na festiwalach i wyprzedają sale koncertowe w pierwszym dniu uruchomienia sprzedaży. Poczekamy, zobaczymy, jak będzie z IR, ale już dzisiaj cieszę się, że mogłem zagrać ich w tej audycji. To jest De Gustibus. Do 23 jestem z wami na antenie czwórki. Ten gagatek to jest dopiero niezła historia.

kosmicznie niewypowiadalnym pseudonimem. Posłuchamy dzisiaj w czwórce po raz pierwszy. Okaże się, będę z uporem maniaka mówił, że gramy jednak forteta, ale tytułu utworu nie jestem w stanie wam przedstawić ani tego, ani następnego, więc na razie oddajmy się muzyce.

Gdybym miał wskazywać kilku moich ulubionych muzyków, którzy parają się wyłącznie elektroniką i nigdy nie poszukiwali w żadnym innym gatunku, to Fortet na pewno byłby gdzieś bardzo wysoko, bo cenię sobie jego twórczość od debiutu i od działań z wytwórnią Domino, wtedy kiedy Domino Records było wiodącą wytwórnią na scenie alternatywnej. Potrafili doskonale uzupełnić tę część gitarowo niezależną i z drugiej strony mieli fantastyczny roster artystów elektronicznych i wśród nich był właśnie Kieran Hebden, czyli Fortet. Ta ich współpraca kilka lat temu zakończyła się w nie dość dobrych stosunkach. Tam są jakieś pozwy sądowe, być może już nawet rozwiązane. Nie wiem, nie śledziłem tego tak dokładnie. W każdym razie Fortet, czyli Kieran Hebden, wydawał muzykę potem w innych wytwórniach albo robił tak zwane self-release'y, ale także bawił się swoimi pseudonimami. Natomiast ten, który podobno oznacza Wingdings, pojawił się kilka lat temu i muszę przyznać szczerze, że przegapiłem w roku 2013 pierwsze wydawnictwo tak sygnowane.

pierwotne, potem było kolejne w grudniu 2020, ale teraz nakładem Text Records otrzymaliśmy po prostu pełnoprawny album. Znowu, upieram się, że to jest Fortet, on upiera się, że ten alias to Wingdings, ale jeśli byście chcieli zobaczyć, jak naprawdę wygląda pisownia i tego projektu, i jak wygląda pisownia tytułu tego albumu oraz pisownia poszczególnych utworów na tym krążku, to polecam jakieś strony internetowe albo serwisy streamingowe. Te nazwy się nawet nie mieszczą tam, gdzie zazwyczaj widzicie tytuły wykonawców, nazwy utworów. Totalne szaleństwo, doceniam, aczkolwiek w wypadku zapowiadania utworów w audycji radiowej jest to spore utrudnienie. Musieliśmy, przygotowując sobie listę tych utworów do bazy, żeby zagrać je w tej audycji, coś tutaj innego przygotować i wydawczyni, czyli Renata, stwierdziła, że po prostu nazwie te utwory chiński pierwszy i chiński drugi. Fortet na pewno by się nie obraził, on ma generalnie dość duży dystans do siebie. Świetna płyta, tak przy okazji, bo mówię tutaj o toczce, najpierw ukazała się w wersji fizycznej, najpierw pojawił się winyl w czerwcu, a od kilku tygodni można tego albumu także posłuchać w wersji cyfrowej. To jest po prostu klasyczny Fortet. Świetnie przygotowane utwory, długie, rozpisane na kilka minut. Czasem trochę krótsze, ale generalnie jakaś taka średnia tych utworów to 5 minut. Świetne rzeczy elektroniczne, świetne pulsacje. On ma niesamowitego, od tylu lat, on ma niesamowitego nosa do kompozycji i do tego, co pulsuje na scenie elektronicznej. Dość przypomnieć, że kumplują się z nim z racji właśnie tych umiejętności wyczuwania trendów, czy Fred Again, czy Skrillex zawsze pokazują go, czy wskazują jako swoją wielką inspirację. Fortet z nowego albumu wydanego jako Wingdings. Kolejny utwór, znowu tytułu wam nie podam, ale polecam do odsłuchu.

No mówiłem, że to jest taki fortet, jakiego najbardziej lubię. Szkoda, że ta płyta ukazała się pod inną nazwą, bo myślę, że trochę on na tym traci. Szanuję oczywiście takie wybory artystyczne i jest to przeciwko właśnie algorytmom, trochę przeciwko serwisom streamingowym, chociaż jak wpiszecie fortet w tych najpopularniejszych, to oczywiście ten album wam się tam pojawi, bo jest tak to wymyślone, żeby jednak kompletnie nie funkcjonować w jakiejś takiej niszy. Niemniej wydaje mi się, że gdyby zrezygnował z tych szaleńczych kodów, którymi zapisuje się i tytuł jego nowej płyty i nowych utworów i jego samego, to byłoby trochę więcej szumu przy okazji tej płyty, tym bardziej, że ona na to zasługuje. Nie ma forteta na razie zapowiedzianego na żaden występ w Polsce. Garstka koncertów w Europie, między innymi pojawi się na festiwalu Way Out West w Göteborgu, na festiwalu, na który przez dwa ostatnie lata miałem okazję jeździć. W tym roku sobie odpuszczam, ale na pewno byłby w set forteta jednym z tych w line-upie festiwalu, na który poszedłbym z dużą przyjemnością, mimo że nie lubię tańczyć, nie robię tego publicznie, tym bardziej, to postukał sobie w rytm nóżką bym na pewno. A propos Way Out West, to tam dwa lata temu widziałem znakomity koncert z PJ Harvey. Zakochałem się wtedy w tej artystce po raz kolejny. Odnalazłem w sobie dużo emocji w stosunku do jej ostatniej płyty. No i powoli zaczynają przychodzić nowe rzeczy z jej obozu. Na razie singiel zatytułowany Voyager.

PJ Harvey, utwór zatytułowany Voyager. Ten tytuł, myślę, dobrze was nakierowuje na skojarzenia z kosmosem. Jest taka sonda Voyager 2. I piosenka napisana przez PJ Harvey jest właśnie tekstem napisanym, uwaga, z perspektywy sondy. Artystka wyobraziła sobie, co sonda mogłaby powiedzieć ludzkości po niemal 50 latach takiej samotnej podróży poprzez przestrzeń międzygwiezdną. A projekt promuje widowisko naukowe Emergency. Jest taki brytyjski fizyk Brian Cox, który owszem jest naukowcem, ale przy okazji jest także showmanem, człowiekiem, który pracuje po części w rozrywce i on szukał takiego utworu do swojego widowiska, zaprosił PJ Harvey do współpracy, ona napisała tekst. Powstał utwór, który odchodzi od tego surowego, postpunkowego, łamanego na neofolkowe brzmienie, które zachwyciło publiczność 3 lata temu na płycie zatytułowanej Eye Inside the Old Year Dying. To był album, z którym trudno było mi się na początku pogodzić, ale po koncercie na Way Out West Festival wróciłem do płyty i okazała się jedną z moich ulubionych w tamtym okresie. Szkoda.

że tak późno na nią trafiłem ze swoimi emocjami. Jakie emocje towarzyszą mi pod koniec tej audycji? No, że bardzo żałuję, że się z wami żegnam. Bardzo szybko minęły te 2 godziny. Mam nadzieję, że za miesiąc o tej porze również będziecie ze mną sprawdzać podsumowanie końca lipca oraz początku sierpnia w muzyce. I mam przede wszystkim nadzieję, że wyjdzie na tyle dużo fajnego materiału, że będę miał czym was tutaj uraczyć między 21 a 23. Ale ja na razie mówię o audycji pod sam koniec sierpnia, przecież jeszcze kilka wcześniejszych wtorków nas czeka. Te będą poświęcone różnym tematom, które w muzyce mnie fascynują, bo De Gustibus to audycja, w której nie zamykam się na gatunki, to po pierwsze, a po drugie staram się przygotowywać jakąś ciekawą perspektywę na dane wydarzenie czy na dany muzyczny temat. Tydzień temu audycja poświęcona była twórczości Faustyny Maciejczuk. Otrzymaliśmy oficjalnie już jej nową epkę zatytułowaną Elementy. Tydzień temu słuchaliśmy fragmentów przedpremierowo. Dzisiaj spotkanie zamkniemy fragmentami, które możecie już znaleźć w serwisach streamingowych, ale jeśli jeszcze nie trafiliście, nie mieliście okazji, to może teraz was zachęcę. Ja nazywam się Bartek Czarkowski, ona nazywa się Faustyna Maciejczuk. Być może z nią do usłyszenia za tydzień, ze mną na pewno. O 21:00. Cześć.

miejsca dla ciebie. Z szafy wylewa się tysiące par. Mamy znów breakup. Przerwa mi zrobi lepiej niż spam, bo nie ma już nas i mało pamiętam. Wybieram chwilę i patrzę na blask, jak na stare zdjęcia, na których ty i ja, na których każdy miał.

0: nie, my tak nie gramy. Czwórka, to słychać.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz...

0: co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
2: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
2: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
3: Czyli dla ciebie.
2: Czyli dla ciebie.
4: Autopromocja.
5: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
6: O nie, my tak nie gramy.

Więc jestem sens to z natury, uświadomienie. Wiesz czego chcesz, wiesz kogo lubisz. Masz swoich ludzi i masz swoje cele. Robię, próbuję i badam. A zdrowym sposobem na życie jest ruch. Porzucam kontrolę i czuję, że znowu wiem co to luz. Wiem co to luz, wiem co to luz.

0: Czwórka. Do słychać. Do słychać.
1: Co tam u mnie? Nie powiem ci nic, bywa różnie. Pogadamy później. Co tam u mnie?

0: Brawo, pies zakładam kasty.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem jeść to z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

Dlatego mamy wspólny portfel i choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie. Oryginalnie wzrok twój zmienia właśnie moje liczby.

0: gra.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak, i nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Wezmę i...

tego sama. Znieś toast za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.

0: wspaniały świat. Jestem Mikołaj, kiedyś pytałem, kim jestem. Hybryda Buchaków Andersen, coś między Taco a Blake'iem. Wow, nie wiem, czy zdołam dla pokolenia być głosem. Może nim jestem, choć nie chcę.
1: To tylko następny w kolejce.

Nie wpuszczę sam siebie w maliny tekstem. Boże, co mnie może zaskoczyć w metrze? A zaraz potem obserwuję serię dziwnych zdarzeń. Krzyczy mefedroniarz Władek, odlewając się na ścianę. Na ratuszu Arsenale, a pijany typ w

przed nią także stoi jakiś człowiek, bo oczywiście torbie musi być najwygodniej. Do tej pory je puszczałem mimo oczu i mimo uszu, co merdały prosto w twarz mi. Ale teraz już nie straszne widmo boju.

przyszły do lamusa. Nie godzi się brać udział w tym, jak się nas zatruwa. Są jeszcze niby siatki, ale to kwestia trudna. Nie współgrają z nimi wcale małe rzeczy oraz mural. A każdy chce ci coś powiedzieć. May, Agile, były view, typ skor poniesie. Najlepsza żona, królowa.

trwamy, z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy, dużo trzeba siły.

Wiesz, to będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy, trwamy.

0: Podwórka. Polskie Radio.
1: Która najlepsza? Której całe serce masz i duszę? Nie wiem, chyba ta z flagą i z Jezusem, bo flaga jest polska, wprost z pola walki, a Jezus tak patrzy na tę flagę i się martwi. Choć nie brakuje nic także tej, gdzie husky, głowa lalki z nic, Daniel Craig. A komu trzeba, ten dostrzega też statement, że całość jest vegan, USA vegan, straight edge. Ni to instalacje, ni to prace, a tyle tu natchnień, tyle tu znaczeń. Masz artystę, co oprzed system i nie trzeba mu galerii, żeby zaistnieć. Starczy 04 czystej. Ta woda to z prozy, a z poezji sztuka. Od co to się przeplatało, tu mocno weź taki na przykład, nie wiem, patchwork, zlepek, mix.

Kad jutro šmata, većog njenta zgardu apsuja. Rano kolhoz, večorem turku si cijak. Čong metamorfos, ženjena donžeš nijak. Spot ješće, no to z važnijšeg danek. Parter, pjerpše okno od brame. I može verni sažet, fajan tu krucaj. Ale švjetne mešte, šti ceniš volnoj štuce. I dla šebe ten dim cao je vznjecaš. Bo świat się nie pozna, świat nie poklepi po plecach. Świat najwyżej łypnie okiem z tramwaju i pochiwa głową, a po wszystkim świeczkę zapali. Chociaż jak się świeczka wtopi już w gzym stamtąd, świat się jorgnie i znajdzie twój profil na Insta i w zachwyt wpadnie i propsy prześle.

0: Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.
2: Jeszcze nie znasz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu. Sprawdź, ty grasz rap, ty grasz. Możesz M jak miłość, ja go gram jak 1000 na kilo.
3: Proszę się przebierać.

0: Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście. Twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie. I może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

dalej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr.

zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze.